Despierta, Dominguin despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Cubaso Muzyka, José Torres w radiu Nowy Świat i zwracając uwagę na kwestie pogodowe. No mocno trzymają się ciepłe dni i dzisiaj słyszałem w radiu na temat zmiany godzin z letniego czasu na zimowego. No i dalej nie ma decyzji. I teraz naprawdę nie za bardzo orientuję się, w czym to mógłby to pomóc, czy przeszkodzić. Nie mam pojęcia. Natomiast trzeba powiedzieć, że piękna, złota jesień. Więc dzisiaj kontynuujemy w związku z powyższym, kontynuujemy z historią wybitnego artysty pochodzącego z Panamy, Rubén Blades. Ostatnio zakończyliśmy naszą podróż przy płycie Tangos, gdzie za sterami aranżacji stał Carlos Francetin i Leopoldo Federico. Było to piękna płyta i było zadziwiające, że utwory jak Pedro Navaja to mogli tak przybliżyć do tego gatunku tango. Po tej płycie Tangos nastąpi taki moment w twórczości Rubena Bladesa 2015 roku. I to jest okres, gdzie Ruben Blades wydał 3 płyty i bardzo sympatyczny tytuł, bo nadał całej serii bardzo trafny podtytuł Pirateando a los Piratas, czyli piratując piratów. Sam wyjaśnił, że te nagrania z jego koncertów były kopiowane i sprzedawane bez jego wiedzy, zgody i wynagrodzenie dla artystów, a on postanowił więc oficjalnie wydać te same materiały pod własną kontrolą. Pisał też, że właściwie niedoskonałość takich nagrań ma wartość. Słuchamy prawdziwego koncertu bez późniejszego poprawiania wykonawców w studiu. I to jest taki zbiór fajnych nagrań, który on wreszcie miał pod kontrolę. Chociaż oglądałem ostatnio wywiad z nim, w którym mówił, że on nagrywał płytę i nie zastanawiał się, ile tych płyt zostało sprzedane, że on to nie przywiązuje się do tego, więc musiał zrobić porządek, żeby chociażby muzycy mogli dostać swoje honorarium. To był taki cykl płytowy 3 płyt, tak zwane, to znaczy nazywane The Bootleg Series. 3 płyty, 3 albumy. To było lata 2015, ale dzisiaj zrobimy mały skok i przeskoczymy te wszystkie 3 płyty, żeby lądować tego samego roku, 2015 roku, Son de Panamá z Roberto Delgado i jego orkiestra. Płyta pod tytułem Son de Panamá. I jest to jedna z najważniejszych późnych płyt Bladesa i świetny przykład, jak można wrócić do tej salsy, którą grał w latach 50. i 60., nie robiąc muzyki retro. Bo ten album okazał się 29 kwietnia 17 roku i nagrano go w studiu PTI w Panamie, a Roberto Delgado zrobił aranżację i był producentem muzycznym, natomiast Rubén Blades producentem wykonawczym. I tutaj trzeba by było zahaczyć, kto to był ten Rubén Blades.
kto to był ten Roberto Delgado. To bardzo ciekawa postać, bo w cieniu takiego wielkiego nazwiska, jaki był Ruben Blades, znajdujemy człowieka, który w dużym stopniu odpowiada za współczesne brzmienie jego orkiestry. Roberto pochodzi z prowincji Chiriquí w Panamie. Jest basistą, aranżerem, producentem, wokalistą i dirigentem. Więc zacznijmy. Roberto Delgado i Rubén Blades. La Caína. I Son de Panamá. En Decubo su música.

I jak Państwo usłyszeli, potęgę tych aranży to jest coś nieprawdopodobnego i to jest na tyle ważne, że nie było to powrót do starej salsy 1:1. Roberto Delgado po prostu brał kompozycję i rozbudowując je na większy aparat instrumentalny, mocniejszą sekcję dętą, bardziej rozpisane kontrapunkty, wejście saksofonów i busonów oraz dużo bardziej orkiestrowe przejścia. Robin Blades powiedział wręcz, że zastanawiał się, jaki zespół dzisiaj tak gra. I jego odpowiedzią właśnie była Roberto Delgado i jego orkiestra. Co ciekawe, większość materiału to nie były całkowite nowe kompozycje, czego nie ja osobiście nie lubię. Ale Blades wracał do utworów ze swojego wcześniejszego repertuaru, ale Delgado przepisał ich muzyczne otoczenie. Dlatego warto tej płyty słuchać właśnie jako spotkania kompozytora Rubena Bladesa i aranżerem Roberto Delgado. Kolejny utwór Me Recordarás, czyli na pewno zapamiętasz mnie. Przepiękne bolero.

Ta płyta odniosła ogromny sukces. No już jak widzę to, że w 2017 roku podczas Latin Grammy zdobyła zarówno Best Salsa Album, jak i znaczenie ważniejsze Album of the Year. Rok później zdobyła Grammy za Best Tropical Latin Album. Blades podkreślał później, że zwycięstwo w tej kategorii Album Roku miało szczególną wagę dla salsy. I kolejny utwór z tej płyty, Otra Canción de Amor, czyli jeszcze jedna piosenka o miłości.

I co szczególnie ważne dla historii Bladesa, Delgado już kiedyś był współproducentem panamskiej płyty La Rosa de los Vientos z roku 1996, która zdobyła Grammy. Później współpraca przekształciła się w coś znacznie trwalszego. Rubén Blades mówi, że od roku 2011 Roberto Delgado i jego orkiestra regularnie towarzyszyły mu podczas krajowych i międzynarodowych tras koncertowych. Naprawdę jest to bardzo ciekawa płyta, bardzo mocne aranże i było to oczywiste, że Rubén Blades tak lubiał grać z tą orkiestrą. Kolejny utwór, Vino Añejo, en Diego Paso Música.

I idąc historycznie z tą płytą Son de Panamá z orkiestrą Roberto Delgado, nastąpi utwór nosi tytuł Como un huracán, czyli jak huragan. To bardzo mocny utwór, ale tym razem nie polityczny i ani społeczny. To przede wszystkim piosenka o związku, który pozostawił po sobie zniszczenie emocjonalne. Utwór nie powstał specjalnie dla tego projektu. Rubén Blades napisał go dużo wcześniej i nagrał już na płycie Tras la Tormenta z 1995 roku, nagrane wspólnie z okresu współpracy z Willy Colonem. Na tamtej płycie Como un huracán jest drugim utworem i autorem zarówno muzyki, jak i tekstu jest właśnie Rubén Blades. Sam tytuł jest bardzo trafną metaforą. Kobieta pojawia się w życiu narratora niczym huragan. Gwałtownie, z ogromną siłą, a potem również gwałtownie odchodzi, pozostawiając po sobie emocjonalne spustoszenie. W tekście mówi o błędach przeszłości, o pamięci, które nie da się wymazać, i o uczuciu, które mimo rozstania nadal pozostaje żywe. Roberto Delgado, Rubén Blades i Como un huracán.

I proszę Państwa, robię coś, co zazwyczaj nie robię, to znaczy prezentować płytę może nie w całości, ale te utwory, które są bardziej reprezentacyjne, a ta płyta jest na tyle ciekawa i różna, że mogę sobie pozwolić na prezentację większość z tych utworów, bo na przykład kolejny pochodzi z tej samej płyty Sound Panama, Rubén Blades i orkiestra Roberto Delgado. Nosi tytuł Teresa Batista. To jest bardzo ciekawy utwór, bo brzmi jak typowa opowieść, jak zazwyczaj Rubén Blades robi, ale nie jest to jego kompozycją. Autorem tego utworu jest panamski kompozytor José Pepe Calderón. Blades mówił, że usłyszał tę piosenkę w Panamie już ponad 20 lat przed nagraniem jej na albumie Son de Panamá z roku 2015. Za zgodą Calderona dokonał kilku zmian w tekście, natomiast aranżację przygotował właśnie Roberto Delgado. I teraz mi się przypomina sytuacja rozmowy Rubena Bladesa z Juanem Formelem, kiedy się spotykali w Hiszpanii i Ruben chciał zmienić tekst do jednego z utworów Los Bamban, a Juan Formel się zgodził natychmiast. Czyli zawsze Rubén Blades ma te swoje 5 groszy do dodania. To utwór Teresa Bautista. I jest to ciekawe, bo Blades wyobrażał sobie Teresę Batistę jako jedną z córek kobiety stojącej na balkonie w esa casa, czyli w tym domu. Tam obserwujemy rodzinę dotkniętą przemocą domową, a Teresa Batista widzimy niejako następne pokolenie. Kobietę, która mówi, ten cykl na mnie się skończy. Posłuchajmy. Roberto Delgado i Rubén Blades. Teresa Batista.

mega taneczny, mega, ale to bardzo mega taneczny utwór Teresa Batista. I oczywiście powraca do spraw już nie politycznych, ale społecznych. Rubén Blades i z orkiestrą Roberto Delgado. Kontynuujemy kolejnym utworem. Antadilla. Antadilla jest bardzo ciekawym utworem, bo łączy kilka różnych etapów twórczości Bladesa i wręcz tworzy część jego własnego muzycznego świata. Najważniejszy jest jednak temat Antadilla, gdzie opowiada o codziennym życiu rybaka, o pracy i odpowiedzialności za rodziny i o tym, że jego utrzymanie zależy od morza. Nie ma tu wielkiej polityki ani dramatycznej historii kryminalnej. Jest raczej szacunek dla zwykłego człowieka, który codziennie wykonuje ciężką pracę, żeby zapewnić byt swoim bliskim. I tak właśnie utwór opisują źródła zajmujące się płytą Salsa Big Band. Więc posłuchajmy Antadilla z płyty Rubén Blades i

jeżeli chodzi o Antadydzie, to pozornie prosta historia rybaka żyjącego z morza i pracującego na utrzymanie swojej rodziny. Ale Ruben Blades nic nie jest całkiem przypadkowo. U niego tak się dzieje. Po latach sam artysta zauważył, że Antadydzia łączy się jednym z jego najstarszych utworów El Pescador, czyli rybak, nagranym jeszcze w 1970 roku. Bohaterowie zaczynają więc tworzyć rodziny, pokolenia i własną geografię. Blades po blisko 50 latach wraca do postaci rybaka i rozbuduje jego historię. A Roberto Delgado nadaje tej opowieści na płycie Salsa Big Band potężne, nowoczesne brzmienie wielkiej orkiestry. Ale teraz mamy przepiękne brzmienie utworu w klasyczne kubańskie bolero, który ma korzenie jeszcze sprzed epoki salsy. Mowa o utworze No te importe saber, czyli nie powinno cię obchodzić wiedzieć. Autorem utworu jest René Tauset, kubański pianista i kompozytor. Ten utwór pochodzi z końca lat 30. Źródła mówią, że dokładnie 1939 roku, ale już na początku lat 40. ta właśnie piosenka zaczęła funkcjonować także w Stanach i angielski tekst został napisany przez Michela Parish, a utwór występował jako Let Me Love You Tonight. Nagrywali go między innymi Bing Crosby, Frank Sinatra i później Dean Martin. Więc posłuchajmy przepiękny bolero. Naprawdę zawsze musi być ten kubański akcent pod tytułem No te importe saber.

Przepiękne bolero, przepiękna aranżacja Roberto Delgado i jego orkiestry No te importe saber. I tu dochodzimy do bardzo ciekawego momentu. Medoro Madera, płyta wydana w 2018 roku. Ale tu najważniejsza rzecz. Medoro Madera nie był realnym śpiewakiem. To po prostu alter ego Rubena Bladesa. Ruben Blades wymyślił go jako starego, około 80-letniego sonero Santiago de Cuba, będącego hołdem dla dawnych kubańskich śpiewaków sonu. Sam Ruben Blades mówił, że Medoro reprezentuje jego szacunek i podziw dla Kuby oraz dla tradycji soneros, z której sam bardzo wiele zaczerpnął. Posłuchajmy pierwszy utwór z tej płyty. Como está Miguel? Czyli jak się ma Miguel? Posłuchajmy.

I to są takie pomysły, które ja uwielbiam. Ruben Blades zmienił głos i śpiewał jak naprawdę bardzo stary człowiek, sonero, i to rzeczywiście wielki hołd dla tych muzyków śpiewających sonu. Zresztą trzeba pamiętać, że jego mama była Kubanką, więc to te korzenia on naprawdę ma bardzo w sobie. I kolejny utwór z tej płyty, żeby zakończyć pierwszą godzinę, Medoro Madera, Te tenían amarrado con P, czyli mieli cię zawiązanego z literą P. Ciekawe, co autor miał na myśli. Medoro Madera, czyli Rubén Blades.

I proszę Państwa, będąc już w drugiej godzinie naszego spotkania De Cubasu Musyka, José Torres w Radiu Nowy Świat, kontynuujemy z dziełem Rubena Bladesa, ponieważ nie skończyłem na poprzedniej godzinie z tym albumem Medoro Madera. Medoro Madera to właśnie jest alter ego Rubena Bladesa, który śpiewa głosem starszych wokalistów kubańskich sonowych. Bardzo dobry pomysł i daje mu szansę, otwiera mu możliwości do mówienia o różnych tematach, a w głosie starszego pana to zawsze temat miłosny jest na pierwszym miejscu. Pierwszy utwór z tej godziny, El Tiempo Será Testigo, czyli czas będzie świadkiem. To ma bardzo konkretne znaczenie. Przez ten tekst Rubén Blades ma udowodnić swoją rację, udowodni ją czas. I w tej wersji Medoro Madera w chórkach pojawiają się do odniesienia płyty Maestra Vida. To jest bardzo bladesowski. Bierze starą kompozycję innego autora, ale poprzez pregones i chórki wprowadza ją do własnego świata filozoficznego. Życia, czasu, starzenia się i przemijania. I dlatego utwór doskonale otwiera tą płytę Medoro Madera. Sam Medoro jest przecież fikcyjnym starym sonero, człowiekiem niejako z innej epoki. A jego pierwsza piosenka to mówi właśnie: czas jest ostatecznym świadkiem wszystkiego. Posłuchajmy więc Medoro Madera, El Tiempo Será Testigo, czyli czas będzie świadkiem. En De Cubasu Musica.

I właśnie tak jak mówiłem na początku, tutaj były aluzje do swojej płyty Maestra Vida. La vida te da sorpresa, la vida te quita y te da. Kolejny utwór tego Medoro Madera, płyta i brzmienie, które jestem zachwycony, bo naprawdę powraca do brzmienia starych sonerów, nosi tytuł Levántate. Tytuł znaczy po prostu wstań, podnieś się. Bohater zwraca się do kobiety, która najwidoczniej go skrzywdziła, a teraz wraca pełna wyrzutu sumienia i klęka przed nim, prosząc o wybaczenie. To bardzo klasyczny klimat kubańskiego bolero de despecho. Miłość, rozczarowanie, urażona duma, ale również pewna elegancja. Nie ma krzyku ani zemsty. Jest raczej chłodny dystans człowieka, który został skrzywdzony i nie chce już wracać do przeszłości. Utwór pod tytułem Levántate, czyli podnieś się. I Rubén Blades z płyty Medoro Madera z 2018 roku.

I dla mnie, to znaczy ode mnie pełen podziwu dla Rubén Blades, który potrafił zmienić głos w taki sposób, że brzmi jak starsi panowie śpiewający son w starym stylu. Poza tym aranże bardzo, bardzo dobrze to pojmują. Kolejny utwór z tej płyty 2018 roku, Medoro Madera, El Panquelero. Przede wszystkim to jest powrót do tej starej kubańskiej tradycji pregonu sonu. Muzyki inspirowanej nawoływaniami ulicznych sprzedawców. Tak naprawdę ten utwór jest bardzo stary. El Panquelero już w 1932 roku wykonane było przez Abelardo Barroso z Quarteto Machi i klasyfikuje je właśnie jako pregon son. To bardzo ważne, bo Abelardo Barroso był jednym z wielkich pionerów kubańskiego sonu. Później w latach 50. przeżył drugą wielką karierę z orkiestrą Sensación Rolanda Valdesa, a El Panquelero ponownie należał do jego popularnego repertuaru. Więc posłuchajmy El Panquelero, czyli sprzedawca panque, taki rodzaj czasta.

Naprawdę bardzo kubański smak z tej płyty Madero Madera. To płyta, która bym, do której bym powrócił na imprezach tanecznych, bo dla mnie brzmi jak kwintesencją ulic Santiago de Cuba. Pan Calero to uliczny sprzedawca panke, który reklamował swój towar śpiewanym nawoływaniem, czyli pregon. Takie uliczne melodie stały się na Kubie częścią sonu. I tak jak do tej pory wszystko dzieje się otwarte, tematy są bardzo jasne, wykładane, kawa, jak się mówi, kawę na ławę. Kolejny utwór nosi tytuł La Caina i to jest gra słów związane z kokainą. Blades personifikuje narkotyk jako kobietę, Caina, uwodzicielska, niebezpieczna i niszcząca. W tekście pojawia się myśl, wydaje ci, że to ty masz ją pod kontrolą, ale w rzeczywistości to ona zaczyna kontrolować ciebie. Caina jest metaforą kokainy i uzależnienia. Świadomie on nadaje narkotykowi kobiecą postać, najpierw obejmuje, fascynuje i daje poczucie siły, a potem pożera człowieka. Posłuchajmy więc La Caina, Rubén Blades z alter egiem Medoro Madera.

No puedes querer a la caína, czyli nie możesz Krzysa kochać w kokainie. Rubén Blades i Medoro Madera. I przyspieszajmy trochę tempo. Kolejny utwór La Muñeca, czyli po prostu lalka. Ale tutaj chodzi o coś więcej. W języku hiszpańskim muñeca może być też czułym określeniem bardzo atrakcyjnej kobiety. Coś jak ślicznotka, laleczka, piękna dziewczyna. Ale w tym utworze mamy właśnie taki kontrast. Kobieta jest piękna jak lalka, ale emocjonalnie zimna. Jedno ze zdań oddaje cały sens piosenki. Era bonita como tú i como tú sin corazón. Czyli była piękna jak ty i jak ty bez serca. Medoro Madera i La Muñeca.

Są momenty, kiedy znajomość języka hiszpańskiego nie wystarcza, żeby zrozumieć pewnych tekstów. I tutaj właśnie takie są określenia. Jesteś un paquete, czyli jesteś paczką, ale un paquete jest cały zbiór kłamstw. Więc to trudno się domyśleć, słysząc słowo paquete, o co chodzi i z czym jest związany. Kolejny utwór z tej płyty, Medor Madera i Rubén Blades, Ya no puedo creerlo, czyli już nie mogę w to uwierzyć. To jest jeden z bardziej dramatycznych momentów Medoro Madera. I trzeba dodać, że to nie jest kompozycja Rubena Bladesa. Autorem tego bolera jest Juan Arrondo. Ten utwór już był wykonany długo przed wersją Bladesa, wykonany ją między innymi Antonio Machin, Kubańczyk, który jechał do Stanów, a potem usiadł w Hiszpanii. Nelo Sosa i su conjunto Colonial oraz Sonora Matancera. Tytuł oznacza mniej więcej Nie mogę w to uwierzyć. Bohater dowiaduje się, że kobieta, którą kocha, go zdradziła. Problem polega na tym, że zamiast powiedzieć koniec, on właściwie nie potrafi zaakceptować prawdy. Więc posłuchajmy. Ya no puedo creerlo. En De Cuba su música. Piękny bolero zresztą.

bardzo to życiowy temat i proszę Państwa, tym utworem skończyliśmy właśnie z płytą Doro Madera. ...2018 roku Una Noche con Rubén Blades Jazz at Lincoln Center Orchestra z udziałem Wintona Marsalisa na tromce. I tutaj mamy do czynienia z pierwszym utworem, który nie jest pierwszym

klasyczny bolero o miłości rozumianej nie tylko jako namiętność, ale jako schronienie i emocjonalne wsparcie. I jest to bardzo konkretna wersja koncertowa. Nagranie pochodzi z występu w Jazz at Lincoln Center w Nowym Jorku w roku 2014, choć album ukazał się dopiero w 2018. Aranżację Apóyate Mi Alma przygotował José Madera, a głównym solistą instrumentalnym jest Victor Goines na saksofonie sopranowym. Więc posłuchajmy Apóyate en mi alma.

Przepiękne wrażenia z tego koncertu na Jazz at Lincoln Center. Jest to przepiękna, przepiękna płyta Una Noche con Rubén Blades. I nie zabrakło tutaj bardzo żywych utworów. Bam Bam Kere. Bam Bam Kere to utwór Calixto Valery Gomez, który Rubén Blades nagrał już w 1975 roku z perkusistą Rejem Barreto. To rumba song, która celebruje kubańską rumbę, bębny i atmosfery starego Solar. 40 lat później Blades wraca do tej kompozycji z Jazz at Lincoln Center Orchestra. Carlos Enríquez rozpisuje ją na jazzowy Big Ben, a jednym z głównych bohaterów staje się trąbka Wyntona Marsalisa. To naprawdę piękne spotkanie dwóch światów, rumbowej tradycji Kuby i nowojorskiego jazzu. Naprawdę był to ważnym utworem na początkach kariery Rubena Bladesa, który teraz nabiera inny kształt. Posłuchajmy. Bam Bam Kere, Rubén Blades z albumu Una Noche con

I absolutnie nie można zaprzeczać staw kubański w tym utworze. I właśnie to warto podkreślić. Rubén Blades wraca po prawie 40 latach do utworu z okresu Fania i Ray Barreto, ale zamiast klasycznej orkiestry salsy dostaje pełny jazzowy big band. Rumba, son spotyka więc swing, a Wynton Marsalis odpowiada trąbką na frasy Bladesa. Tak jak w kolejnym utworze. Ten utwór to klasyk Cole Portera z 1935 roku. Samo słowo begin oznacza karaibski taniec wywodzący się z Martiniki i Guadalupy, więc tytuł właściwie mówi Niech zacznie się begin. Piosenka opowiada o muzyce, która przywołuje wspomnienia tropikalnej nocy i dawnej miłości. Begin to begin. Rubén Blades, en De Cubazo Música.

Ale niestety dla mnie z Bekinką to nie ma za bardzo wspólnego. Bardziej to jest z gatunku rumba i to dokładnie guaguanco wywodzące się z kultury afrokubańskiej. No nie za bardzo, że mogę z tym pogodzić, ale to cały czas jest mowa o Karaibach, więc świetna ta puenta, bo Cole Porter stworzył amerykański standard inspirowany karaibskim tańcem, a kilkadziesiąt lat później Ruben Blades, Panamczyk, trzeba dodać, wraz z nowojorskim jazzowym Big Bandem niejako zabiera Begin to Begin z powrotem na Karaiby. Bym powiedział bardzo blisko Kuby. To bardzo dobrze oddaje ideę całej płyty Una Noche con Rubén Blades. I na zakończenie utwór pod tytułem Too Close for Comfort, czyli za bardzo blisko do tego komfortu. Płyta wyjątkowa, bardzo, bardzo jazzowa, zresztą z tym big bandem to nie mogło być inaczej, ale cały czas ten karaibski duch jest. Dziękuję bardzo, pomalutku zbliżamy się do końca życiorysu Rubena Bladesa, ale jeszcze coś stało. Dziękuję bardzo, José Torres de Cubasu Música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. 10 tysięcy policjantów będzie dziś pilnowało bezpieczeństwa w szkołach w związku z ostatnimi atakami nożowników.
1: Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, czy dzieciaków, czy młodych ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą. Wśród tych grup, które identyfikujemy, to nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą z czasów II wojny światowej, kult siły.
0: Premier zwracał również uwagę na obecność przemocy w grach popularnych wśród dzieci, jak i dorosłych. Dodawał przy tym, że jest pewien pozytywny aspekt tej całości. Rodzice aktywniej zaczynają monitorować i kontrolować to, czym interesują się ich dzieci w sieci. Zatrzymano już 117 osób, skontrolowano prawie 65 tysięcy szkół. Sprawy kierowane są do prokuratury lub sądów rodzinnych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze, pojedyncze przypadki. Tak jak powiedział pan premier, dzisiaj także działania policyjne w okolicach szkół i w szkołach, które pracują w weekend, około 10 tysięcy policjantów. Jutro planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie i będziemy utrzymywać, tak rozmawialiśmy z panem komendantem Boroniem, będziemy utrzymywać ten stan kontroli do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
0: Jutro mają zostać także upowszechnione instrukcje reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia, mówi Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych. To dotyczy zarówno rodziców, uczniów, jak i nauczycieli, czyli jak reagować na emocje, jak wspierać społeczność szkolną.
0: W piątek zajęcia odwołało 59 szkół w Polsce, w tym 45 w Mazowieckiem oraz po kilka w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W poniedziałek i wtorek zajęcia pozostaną zawieszone w 9 szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. W jednej ze szkół w tej gminie w czwartek doszło do ataku 15-letniego nożownika, w którym zginęła 37-letnia woźna. Warszawa. Wczoraj wieczorem nożownik zaatakował dwie osoby w autobusie miejskim. Dwaj poszkodowani mężczyźni trafili do szpitala. Przed przybyciem służb napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci mają wstępnie wytypowanego mężczyznę i trwają jego poszukiwania. Na razie nie wiadomo, co było powodem ataku. A na koniec jeszcze krótko wspomnę. Minionej nocy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymały osoby przebywające na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie w związku z rosyjskimi atakami w zachodniej Ukrainie. Poderwano w związku z tym myśliwce. Po pół godziny alert odwołano. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: tamtych lat.
1: Dzień dobry.

Rozpoczynam oficjalnie sezon na przekór, jeśli o kompatybilność muzyki i tego, co za oknem chodzi. A więc nasz dzisiejszy przegląd piosenek z tamtych 70-tych dziś lat rozpoczęła kompozycja Lesa Baxtera pod tytułem Tropicando, właśnie z roku 70. Les Baxter był amerykańskim kompozytorem również muzyki filmowej, aranżerem, dyrygentem i należał do najważniejszych przedstawicieli nurtu egzotyka, w którym my jeszcze przez kilkanaście co najmniej minut zostaniemy. Kajtek Strzelczyk realizuje naszą audycję, ja, Maria Zamachowska, zajmuję się nawigacją głosową, a do wspólnego śpiewania La La La zaprasza Sergio Mendes i zespół Brazil 77.

Brazylijski pianista, aranżer, kompozytor i lider zespołu Sergio Mendes, który zdobył międzynarodową popularność dzięki łączeniu bossanowy, samby, jazzu i amerykańskiego popu, co w ogóle w latach 60. i 70. działo się bardzo obficie. Po sukcesach zespołu Brazil 66, dokładnie, pan Mendes powołał do życia Brazil 77 w 71 roku. Nowa grupa kontynuowała brazylijsko-amerykańską fuzję stylistyczną, poszerzając to jeszcze o elementy tradycji afro-brazylijskiej. Za nami utwór pod tytułem Afro z After Sunrise z albumu Foresider w danym w roku 72. I zanim przeskoczymy do Iranu i roku 79, to zostawiam jeszcze adres maria.zamachowska@opanoweświat.online. Ja zachęcam do pisania, a pan Hamlet Minasian konkurencyjnie zachęca do w takt się poruszania.

0: To Hamlet Minassian, ormiański muzyki, kompozytor urodzony w Tebrizie w Iranie. Jego twórczość obejmowała muzykę filmową, kompozycje wokalne i orkiestrowe aranżacje melodii ormiańskich, ale ja sięgnęłam dzisiaj po album Armenian Pop Music, który pokazuje mniej znaną stronę twórczości pana Hamleta, a mianowicie połączenie ormiańskich tradycji muzycznych z nowoczesnym tanecznym brzmieniem końca lat 70., znów flirtującym trochę z muzyką zza oceanu, z zachodu. Al-Elnim za nami, a my zawracamy do Brazylii. To Tom Z i piosenka pod tytułem Augusta Angelica Consolaco.
1: Augusta, graças a Deus.

Wciąż na przekór, wciąż przy egzotyce jesteśmy, to Antonio José Santana Martins, w skrócie Tom Z, to jest prostsze, brazylijski kompozytor, aranżer i wokalista, który po pierwsze wyróżniał się w środowisku ówczesnych muzyków szczególną skłonnością do eksperymentowania, a po drugie dziś dokładnie obchodzi swoje 90. urodziny, więc wysyłamy życzenia wszystkiego, co najlepsze, i podziękowania za to, co czym się z nami do dzisiaj dzieli. Za nami utwór Augusta Angelica Consolação, tak mi się wydaje, to jest pocieszenie, to słowo, z albumu Todos los Hoyos z 73 roku. Jeśli chodzi o następną piosenkę, to powiedziałabym, że ma ona spory potencjał na tak zwany ukryty polski, czyli pytanie, ile polskich słów w tej piosence Państwo słyszą?

Państwo piszą, co mnie bardzo cieszy. Pan Tomek usłyszał kilka słów. Trochę tuż i niczego aż tam do wieku. No to jest już bardzo dobry początek. Napisał też Marcin z Luksemburga, z luksemburskim trio. Riff w telach kojarzy mi się z początkiem Jesus Christ Superstar. Ciekawe, kto podebrał, tak to opowiem. To dokładnie jest półmetek lat 70., czyli rok 75. Gwiazda ówczesnej perskiej muzyki popularnej Gugush i utwór pod tytułem Talach, czyli inaczej rozwód, acz nie jest to wyłącznie opowieść o formalnym zakończeniu małżeństwa, to jest raczej metafora wspólnego doświadczenia społecznego, wspólnego przeżywania cierpienia, samotności i poczucia bezsilności. Kolejna gwiazda lat 70. przed nami, podobnie jak Gugush, zaczęła swoją karierę jeszcze jako nastolatka, dokładnie w 78 roku, wtedy też Henry, bo o niej jest mowa, nagrała piosenkę Blue City na swój debiutancki album zatytułowany Henry Apricot Jam.

To oczywiście Japonia i wokalistka Anri z mocno funkową piosenką Blue City, która znalazła się na jej debiutanckim albumie Anri Apricot Jam. Ten album powstawał w czasie, gdy japońska muzyka popularna coraz intensywniej czerpała z amerykańskiego soulu, funku,

To może być w ramach przygotowań do nadchodzącego Halloween. Baccara, hiszpański, żeński duet wokalny. Tak to te panie śpiewały Yes Sir, I Can Boogie, ale ja dzisiaj wyciągnęłam piosenkę The Devil Sent You to Laredo z 78 roku, a tytuł następnej piosenki brzmi Zwyczajna tęsknota. Jakoś dobrze wyraża to, co ja czuję i myślę na temat lat 70. W ogóle wykonuje ją znów żeński, a tym razem polski zespół Pro Contra.

Zwyczajna tęsknota i grupa wokalna Pro Kontra, która skradła serca polskich słuchaczy na początku lat 70. Pomysłodawcą i założycielem zespołu był kompozytor i kierownik artystyczny Bernard Sołtysik, a do pierwszego składu powołał trzy Elżbiety, Jagiełło, Ostojską i Wysocką oraz Lucynę Owsińską. Grupa działała przez 11 lat. My robimy krok w stronę zachodu, ale tylko jeden, bo piosenkę You're the One That I Want śpiewają Anna Jander i Stanisław Sojka.

You're the one that I want z musicalu Grease oczywiście, ale w wykonaniu popularnej już wtedy, czyli w roku 79 dokładnie, Anny Jantar i młodego wówczas Stanisława Sojki, który wspominał, że propozycję wspólnego nagrania otrzymał, kiedy był jeszcze uczniem klasy maturalnej liceum muzycznego, a nagranie tej i jeszcze jednej piosenki po angielsku planowano z myślą o wyjeździe Anny Jantar do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd się oczywiście nie odbył ze względu na jej tragiczną śmierć w katastrofie w marcu, rok później. A teraz już do Stanów. Steve Lawrence śpiewa That's What Friends Are For.

Steve Lawrence i Edie Gourmet w piosence, którą bardzo polecam do śpiewania w samochodzie przy krótszych czy dłuższych trasach. That's what friends are for. To był rok 77, a przed nami dwa przystanki amerykańskie. Anita Ward najpierw z piosenką Ring My Bell, a później Bette Davis i Funk.

Za nami najpierw Anita Ward i Ring My Bells z 79 roku, a zaraz później Betty Davis i Funk. To rok 75. Powiedziałabym, że to jest taki kącik niecenzuralności. Tutaj pozdrowienia wciąż dla Marcina z Luksemburga i Guziowego Trio. A na koniec nadal z Stanów Zjednoczonych i właśnie końcówki lat 70. utwór Good Morning Starshine z musicalu Hair, którym witamy redaktora Mana. Kajtek Strzelczek zostaje, a ja, Maria Zamachowska, dziękuję bardzo za dziś. Wszystkie wiadomości. Dobrego dnia życzę i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. O bezpieczeństwie w sieci mowa była na odprawie u premiera w związku z atakami nożowników w szkołach. W ostatnich godzinach zablokowano konta gloryfikujące sprawcę czwartkowej zbrodni, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Też przestrzegam wszystkich, że ktokolwiek chciałby tworzyć takie konta dzisiaj w internecie, wskazujące w jakikolwiek sposób, naśladujące też są częścią tej paniki, którą niepotrzebnie wzbudzamy. Wszystkie komunikaty, które pojawiają się w sieci, bez względu czy dotyczą spraw związanych z naśladownictwem, czy rosnącego zainteresowania tymi subkulturami związanymi z grupami zbrodniczymi, jakimiś są poddawane monitoringowi i zgłaszane bezpośrednio do policji.
1: 10 tysięcy policjantów będzie dziś pilnowało bezpieczeństwa w szkołach, jutro będzie to 20 tysięcy.

0: Tysięcy funkcjonariuszy policję w działaniach wspiera Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia, że ataki nożowników w szkołach mogą być elementem rosyjskich działań hybrydowych. Tak sugerował m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wiceszefowa ABW Małgorzata Żochowska przekazała, że dotychczasowa analiza nie potwierdziła inspiracji ze strony państwowego aktora.
1: Ale nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, i rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i spokojna głowa w tych tematach. Jesteśmy do dyspozycji, działamy terenowo z policją i z CBZC, z CBS-iem i w centrali. Także tutaj wzmożona gotowość ABW oczywiście jest.
0: Teraz w serwisie Kraków od 4 godzin trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Mierzą się w nich Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Do 21 obowiązuje cisza wyborcza.
2: Wszystkie obwodowe komisje wyborcze o godzinie 7 otworzyły lokale. Na chwilę obecną głosowanie przebiega bardzo spokojnie. Liczymy, że tak będzie do godziny 21. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję, trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata. Nie publikujemy w internecie żadnych treści.
0: Mówiła Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. A na koniec jeszcze krótki raport z kortu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polak pokonał Chińczyka i Chou 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Francis Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokin. Mecz tej dwójki ma rozpocząć się za 2,5 godziny. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Nie mógłbym nie stawić się na posterunku po takim sympatycznym słowie od Marii Zamachowskiej. Dziękuję bardzo, Mario. I oczywiście Kajtek Strzelczyk w dalszym ciągu roztacza swoją opiekę nad techniczną stroną audycji, czyli realizuje ją, a ja do tego przypominam o adresie mailowym wojciech.man@nowyświat.online. Ruszamy wobec tego w tę podróż muzyczną. Najpierw pojedyncze nagranie z nowej płyty, która się ukazała bardzo niedawno. Jaki Sherman Holmes, kiedyś członek takiego rodzinnego zespołu The Holmes Brothers, wydał płytę, oczywiście bluesową, oczywiście w tytule jest blues, oczywiście ten tytuł brzmi One Step Ahead of the Blues, czyli krok przed bluesem, ale okazuje się, że krok przed bluesem w dalszym ciągu jest blues.

I taki przyjemny, melodyjny, nieagresywny początek wróży piękną, miłą, nieagresywną audycję. Tak, patrzę sobie na zestaw dzisiejszy. Nie będzie zbyt dużo agresji, tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, z tą agresją mamy kłopoty ostatnio w kraju, ale wydaje mi się, że nawet taka troszeczkę przystrzyżona audycja muzycznie może mieć parę ciekawych historii, ciekawych odkryć dla niektórych, ciekawych przypomnień dla niektórych. A propos słowa odkrycie, to jest bardzo ryzykowne sformułowanie, bo często autor audycji nagle uświadamia sobie istnienie jakiegoś wykonawcy, o którym wcześniej nie słyszał i mówi: odkryłem go, a potem się okazuje, że to jest na przykład Elvis Presley. Nie, tu jestem złośliwy. Nie sądzę, żeby byli tacy redaktorzy, którzy nie wiedzą, kim był Elvis, ale bywa tak, że trafiamy na nagranie, które wydaje nam się zupełnie gdzieś zagubione w tym kosmosie muzycznym i że myśmy odkryli tę grupę. A potem, szczególnie w takiej sytuacji, w jakiej ja jestem, czyli w radiu, odzywa się słuchacz, który mówi: proszę pana, ty pan sobie żarty robi, ja słucham tej grupy już od paru lat, wszystko o nich wiem, jakie to odkrycie. Wobec tego stałem się z latami bardzo ostrożny w przypisywaniu sobie prawa do bycia odkrywcą, chociaż w przypadku tej grupy aż mnie kusiło, bo wcześniej ich nie słyszałem. Właściwie nie tyle to jest grupa, co duet z Kanady, nosi nazwę Crownland i kiedy posłuchałem, to tak się troszeczkę puknąłem. Nie mów, że odkryłeś. Możesz powiedzieć, że natknąłeś się, bo wcześniej nie słyszałeś. Piosenka nosiła tytuł Through the Looking Glass, czyli trochę tak jak u Alicji po drugiej stronie lustra.

Jeszcze do jednego się przyznam wam, że kiedy posłuchałem pierwszego utworu Crownland, a posłuchałem go trochę tak jednym uchem, zaczęło mnie to dopiero wciągać, to zadałem sobie pytanie, którym uraziłbym, gdybym je głośno sformułował, jednego z członków tego duetu. Bo pomyślałem sobie, o, co to za wokalistka? A to jest po prostu mężczyzna, członek duetu o wysokim, charakterystycznym głosie, często w rock'n'rollu niespotykanym. I wycofałem się na szczęście i nie zrobiłem takiego falstartu, po którym znowu musiałbym się jakoś tłumaczyć słuchaczom. A grupa Crownland pozostała w kręgu moich zainteresowań, bo ten początek utworu nie jakoś zwiastował ostrzejszego grania, ale jednak oni nie boją się lekkiego rozkręcenia potęgi tego, co robią. Dowód, jeszcze jeden, służę uprzejmie.

Przeglądając utwory, które zamierzam wybrać do audycji, trafiam oczywiście na takie, które swoimi tytułami natychmiast przywodzą mi na myśl wspomnienia, i to dawne bardzo wspomnienia, no bo tyleś jakoś lat minęło, a ja pamiętam o różnych przebojach z lat, powiedzmy sobie, 50. XX wieku, 60. i tak dalej. I natrafiłem na piosenkę, która klik od razu mi przypomniała dawne, dawne, dawne lata, tytuł Diana. No, Paul Anka, myślę sobie, czy ktoś sięgnął po to, żeby nagrać własną wersję, i zaciekawiło mnie to. A że nie ograniczam moich przeglądów muzycznych tylko do powiedzmy dwóch, trzech krajów, takich jak Stany, Anglia, Polska i tyle, to nie waham się sprawdzać innych lokalizacji. I nagle patrzę, a ta piosenka przypłynęła do nas z Finlandii. Myślę sobie, Finowie słuchają Paula Anki, ale okazuje się, że tylko tytuł jest identyczny, a grupa, która to wykonała, to zespół Blind Channel z Finlandii, który, jak się okazuje, ja w ogóle tego nie pamiętałem, tym bardziej, że po cichu mówiąc, aż tak bardzo nie oglądam Eurowizji. Podobno oni kiedyś wystąpili w tej Eurowizji. A to jest ich nowy singiel i skoro Diana, to pomyślałem, a nawet jeśli to nie jest ta Paula Anki, to spróbujmy.

Tak, zupełnie szczerze, to nie bardzo to brzmi eurowizyjnie, chociaż zdarzają się takie rodzynki, że na ten festiwal przyjeżdża ktoś z jakąś próbą przedstawienia rock'n'rolla i czegoś żywszego, ale to zwykle ginie w tym oceanie sztampy i nudy Eurowizji i w tym całym opakowaniu cynfoliowym, a więc Blind Channel mogli się tam prześliznąć, ale wracam do ich dnia dzisiejszego. Diana to był jeden utwór, a po drugiej stronie, jeśli w ogóle można tak archaicznie mówić o płycie, która jest właściwie plikiem tylko w sieci, po drugiej stronie tego singla była jeszcze jedna piosenka fińskiej grupy.

Finlandia, zorze polarne, renifery, śniegi koło podbiegunowe i tak dalej, sauna, owszem, a tu gorące granie. Może to jest kontra do tego, co ich spotyka ze strony aury. Nie będziemy tego analizować, ale grupa Blind Channel, wydaje mi się, wniosła trochę ożywienia do audycji. A teraz będzie segment, który powraca zawsze w Maniaku po omacku, czyli takie spojrzenie historyczne. Ale nie będę aż tak się zagłębiał, jak wspominałem o Dianie, czyli do lat 60. Niemniej chciałbym przypomnieć w dwóch utworach artystę, który moim zdaniem był u nas niedoceniany, chociaż owszem, byli tacy koledzy w radiu, którzy sięgali po jego piosenki. Mam na myśli Amerykanina Baba Seegera. Bob Seger and the Silver Bullet Band. To była orkiestra, która grała taki, nazywa się to Heartland Rock, czyli taki amerykański, środkowy, mainstreamowy rock and roll, trochę może dla niebieskich kołnierzyków, trochę nie taki wyrafinowany, ale za to pełen energii, entuzjazmu, i Bob Seger pozostaje w mojej pamięci jako przedstawiciel, taki powiedziałbym, dosyć wyeksponowany tego Heartland Rocka.

Przeglądając bardzo bogaty zestaw dyskografii Boba Seegera, oczywiście nie mogę upchnąć tutaj choćby największych jego przebojów, więc moją metodą szukam tych mniej wylansowanych albo, tak jak za chwilę, tych, które pojawiły się na dodatkowych ekstra reedycjach jego płyt, czyli takie wyciągnięte gdzieś tam z sejfu, takie niewykorzystane przy którejś sesji nagraniowej, ale uznali to później czy sam artysta, czy menażerowie, że warto wrócić do tych utworów, bo porzucone w sejfie po prostu nie widzą światła dziennego. A propos światła dziennego, to tytuł tej piosenki Red Eye to Memphis. Red Eye to określenie dla lotów, powiedzmy sobie, o bardzo niewygodnej porze, czyli lot do Memphis nocny na przykład. I ta piosenka też wcześniej na żadnej z tych oryginalnych dyskografii Boba Seegera płyt się nie ukazała. Ale dopadłem ją i służę Państwu.

takie nocne loty jak Red Eye to Memphis w tym przypadku w Polsce raczej się nie zdarzają, bo w porównaniu ze Stanami to my jesteśmy nie taki bardzo ogromny kraj i nasze loty zamykają się raptem w

czasie, nie wiem, godziny z kawałkiem, chyba że byłby lot, nie, to też niemożliwe, na przykład z Przemyśla do Szczecina, wtedy trochę dłużej, ale nie red eye. Ale nie po to robię tę audycję, żeby dyskutować na temat charakterystyki różnego rodzaju połączeń komunikacyjnych, czy lotniczych, czy innych, ale żeby przedstawiać Państwu różne przeze mnie wybrane zespoły, wykonawców czy piosenki. I mam w swoim, już chciałem powiedzieć portfolio, ale to bez sensu, w swoim magazynie w głowie wykonawców, których lubię, parę nazw, nie takich z pierwszych stron czy najsłynniejszych, ale właściwie ich kolejne płyty na razie mnie nie zawiodły. I tak jest w przypadku amerykańskiego zespołu In This Moment, który oferuje nowy zestaw swoich piosenek, a oto jedna z nich.

Było troszkę ognia od tego in this moment, ale czytam też listy od państwa. Oczywiście Crownland jednych zainteresował, jednego słuchacza do tego stopnia, że mówi: rewelacja, kupuję całą dyskografię. No i dobrze, przecież nikomu nikt tego nie zabroni. Ale przy okazji Crownland oczywiście też odniesienia do wokalisty Greta Van Fleet, do Johna Andersona. Wiadomo, taki charakterystyczny, nie całkiem rock'n'rollowy męski głos budzi zainteresowanie. Jest jeszcze jedno pytanie od słuchacza i właśnie ja o tym mówiłem chyba nawet tydzień temu, ale słuchacz przeoczył czy przeuszył. Pyta się, jaka jest różnica między niebieskim kołnierzykiem a białym. U nas w Polsce raczej nie, ale to jest wynalazek amerykański. Szybciutko przypomnę, białe kołnierzyki to są urzędasy, to są korporacyjni, ważni panowie w garniturach, a niebieski kołnierzyk to jest ten bliski sercu wielu Amerykanów, pracownik z fabryki, z jakichś mniejszych stanowisk, taki niecałkiem wymuskany, po prostu będący, no nie wiem, rdzeniem tej amerykańskiej, nie chcę użyć słowa klasy robotniczej, bo ona się kojarzy ze słabym okresem u nas, ale tyle mniej więcej wyjaśnienia. A jeśli chodzi o In This Moment, to oczywiście ja mam takie inklinacje, żeby wyłapywać covery, czyli wersje, bo lubię posłuchać, co oni robią z klasyką. I dlatego przy tej Dianie, o której mówiłem na początku, zawiodło mnie to, bo to nie była piosenka Paula Anki, ale teraz In This Moment na tej najnowszej swojej płycie sięga po coś, co dla niektórych jest absolutnie mistrzowskim dziełem mistrza piosenki Stinga. Ale jak chcecie sobie rozpoznać, to więcej nie powiem, chociaż wszyscy ci, którzy znają Stinga repertuar, rozpoznają oczywiście to w wykonaniu In This Moment.

Raptor and your finger to wielki przebój, a tu mamy zupełnie inne podejście do tego utworu. Jednym się podoba, drugim się nie podoba, ale bardzo charakterystyczne, takie właśnie indies momentowate. I mnie się podoba, ale oczywiście nie odstawiam oryginału, tylko może postawię je obok siebie i będę wymiennie słuchał, jeśli przyjdzie mi chęć na Raptor and your finger. Kończymy pierwszą część audycji takim troszkę długaśnym utworem grupy, która chyba zadebiutowała u mnie tydzień temu, australijski zespół Caligula's Horse, czyli koń Caliguli. Grupa chyba mało znana u nas, chociaż zaraz coś napiszę, że w małym klubie na przykład na Podbeskidziu właśnie wystąpili i wtedy ja zrezygnuję już z jakichkolwiek pretensji do wiedzy na temat tego, co dzieje się w Polsce, ale w każdym razie w radiu u nas chyba nie są zbyt często prezentowani. Oto australijski koń Caliguli.

0: Jest 12:00, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zacznę od informacji przekazanej przez rzecznika resortu spraw wewnętrznych. Policja otrzymała zgłoszenie o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym zwołano specjalne spotkanie przedstawicieli służb i ono właśnie trwa lub też już się zakończyło. Minister koordynator służb specjalnych odmawia na ten moment podania szczegółów, więc jeśli tylko takie się pojawią w najbliższym czasie, to będę do tej informacji w serwisach wracać. A teraz wrócę do sprawy ostatnich ataków nożowników w polskich szkołach. 10 tysięcy policjantów pilnuje dziś bezpieczeństwa w placówkach, które funkcjonują w weekend. Jutro będzie to 2 razy więcej osób. Rząd zwraca przy tym uwagę na bezpieczeństwo w sieci, bo to tam pojawiają się treści związane z promocją przemocy. W związku z tym w czwartek przyjęto ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w internecie. We wtorek ma zająć się nią Senat. Przypomnę, wcześniej tę ustawę zawetował prezydent.
1: Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym, więc do końca tego tygodnia będzie na biurku pana prezydenta z jasnym oczekiwaniem, że ustawa o bezpieczeństwie w internecie, całość przepisów, które dają szansę, że możemy walczyć z mową nienawiści, z różnego rodzaju treściami patologicznymi, zostanie szybko przyjęta i będziemy mogli ją wdrażać, bo bez mocnego też przekazu dla platform społecznościowych, że nie wystarczy, że ich poprosimy, ale im nakażemy. Trudno będzie też pomagać rodzicom w całej Polsce.
0: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A teraz zmieniamy temat. Nepal mierzy się z kolejną powodzią. Wylała się rzeka Bundi Gandaki, do czego według specjalistów doprowadziło osuwisko. Ewakuowano mieszkańców niektórych wsi. Służby pozostają w stanie gotowości. Woda już zniszczyła kilkadziesiąt budynków i porwała mosty, ale na ten moment nie wiadomo, ile wiosek w górzystym regionie zostało rzeczywiście dotkniętych kataklizmem. W internecie pojawiają się dramatyczne nagrania z Nepalu. Są też informacje o pierwszych zaginionych. To zaledwie kilka tygodni po tym, jak powódź wystąpiła na granicy nepalsko-chińskiej, zginęło wówczas 1,5 tysiąca osób, a tysiące innych uznano za zaginionych. A na koniec Portugalia. Tysiące osób wyszły na ulice miast, protestując przeciwko rekordowym cenom najmu mieszkań i wysokich kosztów życia. W drugim kwartale tego roku cena wynajmu mieszkań w kraju osiągnęła rekordowy poziom. Za metr kwadratowy wychodzi średnio 10 euro i 17 eurocentów miesięcznie. Manifestacje odbyły się m.in. w Bradze, Aveiro, Porto i Lizbonie. Zebrani domagali się pilnych działań centroprawicowego rządu premiera Luisa Montenegro na rzecz obniżenia kosztów życia. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Czyli part 2, albo chapter 2, albo część druga, albo rozdział drugi, popisuje się znajomością języków, a rozpoczynam od nagrania, które znowu nawiązuje do moich opowieści o wersjach. I nie tylko do opowieści o wersjach, ale też o moim wyszukiwaniu nagrań spoza angloamerykańskich sfer. I to wszystko bardzo pięknie się układa. Jeśli chodzi natomiast o te tak zwane covery, to ich sens niektórzy podważają, bo mówią, skoro oryginał był świetny, to po co szukać innych wykonań? Inni mówią, często oryginał nie jest taki świetny, albo jest dobry, ale i nowa wersja jest interesująca, ciekawa i nowatorska. A jeszcze inni, ja jestem w tej grupie, mówią, w ogóle dobrze, kiedy jest szum wokół jakichś niezłych dzieł, bo ich życie tym samym jest przedłużone w świadomości odbiorcy. I tutaj pozwolę sobie na takie porównanie trochę ryzykowne, ale nie całkiem, to zamieszanie wokół ekranizacji Lalki ostatnio. Przecież Lalka to jest oryginał, który większość z Państwa, przypuszczam, czytała, ale potem zapomniała, ale potem niektórzy nie sięgnęli nawet po to i potem był film, a potem był serial i minęło to wszystko w przeszłość, jakoś zagubiło się, aż tu nagle 2026 rok wszyscy sobie przypomnieli, bo jest i serial, i film. I tym samym, o czym wiemy, bo podają źródła, zakupy i czytanie tego oryginalnego dzieła znowu wzrosło i wróciło. A więc te covery tak zwane, nie tylko muzyczne, przyczyniają się do podtrzymania świadomości o tych dziełach wyjściowych. Tyle mojego bardzo mądrego i trochę napuszonego wstępu, a teraz będzie dopełnienie tego, o czym mówiłem na początku, czyli zagranica, bo będzie Milton Nascimento, czyli Brazylia. Ale nie tylko Brazylia, bo obok niego będziemy słyszeć Esperanza Spalding, czyli USA. A jeszcze do tego będzie to cover utworu absolutnie klasycznego i podobnie jak przy Raptor and Your Finger pozostawię to Państwu do rozpoznania, chociaż nie sądzę, aby było to trudne.

Beatlesowski A Day in the Life. Podobnie zakręcony jak oryginał, ale zakręcony troszkę inaczej i wydaje mi się, że interesujący. A Milton Nascimento i Esperanza Spalding pokazali, że obchodzą się z klasyką w sposób zdecydowanie nieodbiegający od poziomu. Zrobili to po swojemu. Myślę, że warto było się zapoznać z tą wersją. A skoro Milton Nascimento i Brazylia, to wspaniale to wymyśliłem, że taki jest pomost, taki łącznik z tym, co za chwilę, bo będziemy w Portugalii. A dlaczego w Portugalii? A dlatego, że posłuchamy zespołu portugalskiego, który co prawda nie śpiewa po portugalsku, ale skoro jest w Portugalii, to ta moja konstrukcja powinna budzić podziw. A czy muzyka grupy Moonspell wzbudzi wasz podziw? To się dopiero okaże.

Gdyby do tej piosenki czy do tej płyty nie dołączono instrukcji, to być może większość z Was nie mogłaby się zorientować, że to Portugalia. A tymczasem muzyka, jak mówiła kiedyś Mira Zimińska-Sygetyńska, piosenka nie zna granic. No i rzeczywiście. Mieliśmy w serwisie informację, że Portugalczycy nie są zadowoleni z cen mieszkań i z rosnących kosztów, ale niezadowolenie nie ogranicza się wyłącznie do Portugalii, bo w każdym kraju są grupy niezadowolone, ale są też ci, którzy po prostu słuchają muzyki. I dlatego Portugalia w Polsce, why not? Dlaczego nie? Oczywiście grupa Moonspell to taka jest, powiedziałbym, ponurawa w swoich wypowiedziach, ale są tacy, którzy lubią tego typu rock'n'rollowe podejście i stąd obecność Moonspell w jeszcze jednym utworze w tej audycji.

I proszę bardzo, co ja bym bez was zrobił? W trakcie tych utworów Moonspell przyszła poczta od fana Moonspell z Polski, który opowiada mi o historii, o której nie wiedziałem, że podczas koncertu tej grupy w Polsce wokalista był chory, ale nie dał się odciągnąć od mikrofonu. Śpiewał, aż podobno zabrało go pogotowie. Czyli, że nie śpiewa dla pieniędzy, taki jest wniosek w tym liście, tylko dla ludzi. Oczywiście, że to doceniam, podziwiam i bardzo lubię tych, którzy są oddani swojej publiczności i cieszę się bardzo, że przysyłacie mi takie informacje, bo ja, jak to często powtarzam, nie jestem chodzącą encyklopedią i dobrze mi, kiedy współtworzymy razem audycję. To tyle, jeśli chodzi o Portugalię w dzisiejszym Maniaku po omacku, ale skoro zrobiłem się taki międzynarodowy, to teraz reflektor, uwaga, kierujemy na wschód, Ukraina i grupa, o której już słyszeliśmy w tej audycji, a pewnie państwo słyszeli i gdzie indziej. A więc Stoned Jesus.

Piosenka nie zna granic i bardzo dobrze, ale granice ma moja wiedza, o czym już wielokrotnie mówiłem i czasem się zastanawiam, czy Państwa interesują te moje zwierzenia na temat wyszukiwania nagrań, płyt, artystów i tak dalej, bo one w sumie są dosyć powtarzalne. Tak też jest w przypadku wykonawcy, którego za chwilę usłyszymy, ponieważ często intryguje mnie tytuł płyty albo piosenki. Potem oczywiście słucham sobie, no i bywa, że po 30 sekundach albo minucie już wiem, że nie chce mi się słuchać dalej, albo wiem, że chcę słuchać dalej. I tak było w przypadku tego tytułu, który mnie właśnie zaintrygował, Until the Sun Explodes, czyli aż do eksplozji słońca. To może być wszystko, ale skoro taki tytuł, to zadałem sobie trud i posłuchałem. Spodobało mi się, popatrzę na wykonawcę i w tym momencie miałem takie poczucie, że kiedyś miałem kontakt z tą nazwą, tylko mi to przeciekło przez palce, czy przez uszy, czy przez mikrofon. W każdym razie niewiele mi to mówiło, muszę powiedzieć, i sam przed sobą się zawstydziłem, bo przecież powinienem jednak trochę być choćby chodzącą encyklopedią, która pamięta, co kiedyś tam nadała. Ale w moim przypadku kiedyś tam to może być i lat 30, albo więcej, albo mniej. Skoro jednak zaintrygował mnie tytuł i spodobało mi się nagranie, to proszę bardzo, posłuchajmy.

I spodobało mi się i szukam dalej, bo to jest nowa płyta. I patrzę, a tutaj pojawia się jako gościnny wykonawca do tego, właśnie do tej płyty zespołu, już mówię, Sublime, bo tak się nazywają, G Love and Special Sauce. I tutaj moja maszyneria w mózgu zaczyna pracować na poczwórnych obrotach. Bo zaraz, przecież ja znam G Love and Special Sauce. Zaraz, chwileczkę, ja nawet mam ich płytę. Jedną na pewno. Runąłem do półek, nie znalazłem, a potem zacząłem znowu szukać. Ale sobie myślę, ten G Love to tylko goście, a Sublime skąd ja ich znam? I ta muzyka, taka mieszanina, bo to przecież jest i troszkę ska, i takie punkowe, i rzeczywiście w opisach oni są i trochę ska, i punkowi, ale bardzo dawno nie było ich płyty. Więc myślę sobie, czyli co? Czyli próbują przypomnieć o sobie, a utwór mi się podobał. To może posłuchajmy tego z tym G Love i a nuż coś mi się jeszcze przypomni. Bo nie jestem typem, który w pierwszym odruchu leci do internetu albo do małego telefonu i tam wystukuje różne czaty i inne i każe sobie wszystko podpowiedzieć. Próbuję trenować to, co mam na górze, w tej części głowowej. I dopiero jak mi wszystko zawodzi, to szukam podpowiedzi, a czasem też szukam podpowiedzi u was. Więc staram się być... No dobra, nie będę się już chwalił. W każdym razie ten G Love and Special Sauce w zestawieniu Sublime brzmieli tak.

0: Something like that. What do you think?
1: I teraz uwaga, co dalej? Dalej myślę sobie Sublime, ale dlaczego tyle czasu upłynęło od poprzedniej płyty? I trochę tam zacząłem grzebać, bo z głowy nie wygrzebałem. I nagle, i troszkę sobie już przypomniałem, ale musiałem użyć pomocy i się okazało. To Sublime gdzieś tam mi przeleciało przez głowę, a może i przez audycję kiedyś, ale potem nastąpiło to, co oczywiście dotyczy takich wielkich gwiazd jak Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain, czyli oryginalny wokalista i szef Sublime odszedł z tego świata na własne życzenie. Przedawkowanie, nie doszedł nawet do 30, jak mówią źródła. No i po prostu Sublime się skończyło. I teraz dlaczego ta nowa płyta? Czy oni odcinają jakieś kupony? Okazało się, że nie całkiem. Owszem, mają tę samą nazwę. A kto jest wokalistą? I tu się dopiero zorientowałem, o co chodzi. Wokalistą tego nowego Sublime, którego słuchamy, jest syn tamtego pierwszego wokalisty, który, jak powiedziałem, przedawkowawszy, przestał być nie tylko wokalistą, ale i przestał być człowiekiem żyjącym wśród nas. Wobec tego sięgnąłem w historię i tam się okazało, że mam zestaw nagrań tego pierwszego Sublime'a, którym się bardzo podobają teraz, mądrala po latach, ale postanowiłem, że użyję ich w audycji, żeby taka ciągłość jakaś była. Tyle, że już nie dzisiaj, bo kończy się pomału audycja, ale obiecuję, że wrócę do tych oryginałów, które powinny niektórym z was otworzyć klapkę, że warto takie rzeczy zagubione z powrotem znaleźć. A na razie Sublime dzisiejsze. One, two, three.

Sublime w nowym wcieleniu. Proszę Państwa, dojechaliśmy do końca, co niektórych nie powinno dziwić, bo wiedzą już o moim uporczywym kończeniu części audycji albo całej audycji Długasami. Na razie specjalnie nie ma protestów, więc kontynuuję. A jeszcze chciałbym podsumować dyskusję, która rozpoczęła się w korespondencji dotyczącą właśnie coverów. I jedni mówią, tak, to fajnie, bo przypomina się stare, zapomniane przeboje. A drudzy mówią, tak, ale redaktorzy w ogóle sami nie wiedzą, skąd się naprawdę bierze jakiś utwór. Bo to, że ktoś go nagrał, słuchając jakiejś piosenki ludowej i robi z tego przebój, to dopiero potem, jak ktoś inny z tego przeboju zrobi własne nagranie, to my sięgamy do tego pierwszego wykonania, ale to nie jest oryginalne i tak dalej. To już naturalnie jest dla tych, którzy chcą pisać prace naukowe. Jeszcze jeden głos, który w tej sprawie padł, mówi, że odruchowo przypisujemy oryginał nie kompozytorowi, ale wykonawcy. Rzeczywiście tak jest. Często kompozytor, szczególnie w dawnych latach, jest kimś zupełnie innym niż wykonawca, bo ta moda na wykonywanie własnych utworów, wydaje mi się, tak naprawdę przyszła już tak masowo chyba w połowie XX wieku, w drugiej połowie. Wcześniej byli znakomici autorzy, którzy śpiewali swoje numery, tacy jak, nie wiem, Chuck Berry na przykład, ale było wiadome, że istnieją całe spółki autorskie, które podsuwały gwiazdom swój repertuar. I tu znowu przychodzi na myśl Elvis Presley, który w całej swojej karierze właściwie chyba tylko do jednego utworu został dopisany jako współautor, a tak bazowo tylko na materiale robionym przez innych zawodowców. No więc przypisywanie często utworowi oryginalnego wykonawcy równa się z tym, że on niby to napisał. Dobrze, nie będę wchodził w szczegóły. Teraz jeszcze jeden cover, proszę Państwa. Dave Alvin, o którym niedawno mówiłem w muzeum, ma teraz orkiestrę The Third Mind, która gra trochę inaczej niż ta jego Amerykana, i on zrobił cover Sally Go Round the Roses. To jest próba przedstawienia tego Third Mind, które wróci pewnie w muzeum, a ja szybciutko uciekam, bo Kajtek już mnie goni, że czas się kończy, więc skłaniam się bardzo Państwu i mówię, słuchajcie Radia Nowy Świat.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Policja otrzymała zgłoszenie o możliwym zamachu na przedstawicieli rządu, w tym premiera Donalda Tuska. Rzecznik rządu Adam Szłapka zabiera głos.
1: Premier dostał tą informację w godzinach porannych około 7:00 rano. No cóż, że taka informacja się pojawiła, że taką informację służby mają, to oczywiście nie wpłynęło na plan dnia. No i teraz trwa narada szefów służb, TOP-u, ABW, policji w tej sprawie, no bo ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu kaskadowe sygnały. W związku z tym tutaj służby działają, służby sprawdzają, o co tutaj dokładnie chodzi, i pracują nad tym.
0: Mówił rzecznik rządu dla TVN24. Zmieniamy temat. Stany Zjednoczone oficjalnie zadeklarowały, że będą zabiegać o stałe członkostwo Polski w G20. Departament Stanu USA przekazał, że amerykańska prezydencja będzie działać, by doszło do tego tak szybko, jak to możliwe. To wymagałoby jednak zgody wszystkich pozostałych państw, wśród których jest m.in. Rosja. Obecnie Polska uczestniczy w pracach G20, ale tylko dzięki specjalnemu zaproszeniu od USA, które wcześniej wycofały zaproszenie dla RPA. W ramach kampanii na rzecz stałego członkostwa prezydent Karol Nawrocki planuje w najbliższym czasie wizyty w Arabii Saudyjskiej, Senegalu i Argentynie. A teraz w serwisie informacje z Watykanu. Papież przejdzie operację po tym, jak lekarze wykryli zmianę w jego płucach. O stanie swojego zdrowia Leon XIV poinformował dziś podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Najdrożsi, ostatnio podczas kontroli lekarze znaleźli w moich płucach guz w początkowym stadium. Lekarze pragną interweniować. Idąc za ich sugestiami, zdecydowałem się na operację. Dziękuję za waszą duchową bliskość i polecam się waszym modlitwom.
2: E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Na koniec jeszcze informacje dla osób z Mazowsza. Jutro rozpoczną się ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Na całym Mazowszu uruchamiane będą syreny alarmowe działające w systemie alarmowania oraz ostrzegania ludności. Nie należy w związku z tym podejmować żadnych działań, tylko zachować spokój. Ćwiczenia startują jutro i potrwają do piątku. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Raczek mówi.

Dzień dobry, witam Państwa, Tomasz Raczek, a obok mnie Kacper Siedlecki i Kajtek Strzelczyk. Zaczynamy Raczek Mówi. Dzisiaj będzie o tym, jak dziwne są prawdy wokół mediów i jak dziwnie przeplata się dobra intencja ze złą intencją, jak dziwnie niejasne jest to, co jest w ogóle dobre i złe, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, co jest w związku z tym ciekawe, a co jest nieciekawe. Jest taki film, który w tej chwili możemy oglądać w kinach pod tytułem Prime Time. Film, w którym główną rolę zagrał Robert Pattinson, wcale nie miał jej zagrać, bo początkowo był tylko producentem filmu opartego na prawdziwej historii programu telewizyjnego, a właściwie jego prowadzącego, Chrisa Hansena. To był program, który się nazywał To Catch a Predator, amerykański program, nadawany w latach 2004-2007, początkowo jako część innego programu, potem stawał się coraz bardziej sławny, aż wreszcie trafił do prime time'u tak zwanego. Prime time to jest najlepszy czas w ramówce telewizyjnej, to znaczy to jest taki czas, w którym najwięcej widzów ogląda program telewizyjny, a więc osiągający rekordowe zasięgi, jak dzisiaj się mówi, rekordową popularność, no i rekordowe wpływy z zamieszczanych przy takim programie reklam. No i właśnie taka była historia programu To Catch a Predator, który głównie polegał na tym, że inscenizowano spotkania z ludźmi, pedofilami, którzy umawiali się za pomocą internetu z młodymi, podstawionymi bohaterami tych programów. To byli młodzi pracownicy telewizyjni, zaangażowani przez telewizję o bardzo młodym wyglądzie. Chłopcy i dziewczyna, mamy to wszystko w filmie. No i oni się umawiali na takie schadzki po to, żeby doszło do aktu seksualnego, pedofilskiego. Z tym, że inscenizowano te schadzki. W tym celu był wynajmowany jakiś lokal, jakiś dom, jakieś mieszkanie, całkowicie wypełnione aparaturą telewizyjną, która podglądała. Było mnóstwo ukrytych kamer tam. No i na zaplanowaną schadzkę przychodził ten oprawca, który zamierzał dopuścić się aktu pedofilii. Był podstawiony młody bardzo człowiek ze strony telewizji. To wszystko kręcono i w pewnym momencie, gdy już miało dojść do skonsumowania tego wymyślonego aktu, pojawiał się Chris Hansen, który mówił, że to jest wszystko nagrywane i chciał zrozumieć, dlaczego w ogóle do tego doszło. Zawstydzał tych oprawców seksualnych, a wreszcie, to było oczywiście nagrywane i to stanowiło główną część programu, a następnie wkraczała policja, już całkiem prawdziwa policja, nie telewizyjna, i aresztowała takiego pedofila złapanego na gorącym uczynku. Taka jest prawdziwa historia programu i Chrisa Hansena, jego autora, którzy stali się bohaterami filmu Prime Time. Ale ten film wcale nie jest jednoznaczny, bo no już są sprawy sądowe związane z tym filmem. Zresztą koniec programu w 2007 roku też został spowodowany dramatycznym wydarzeniem, mianowicie jeden z takich bohaterów programu, zresztą niedoszłych, bo nie doszło ostatecznie do spotkania z podstawionym chłopakiem z telewizji i ekipa postanowiła pojechać do domu sprawcy, który nie był sprawcą, znaczy nie doszedł do tego momentu sprawstwa, chociaż prowadził rozmowy, które do tego zmierzały. Był to prokurator.
No i ten prokurator na widok ekipy telewizyjnej i policji strzelił sobie w głowę. I to spowodowało, że wybuchł straszny skandal, była bardzo duża sprawa sądowa z wielkimi odszkodowaniami żądanymi od telewizji i ten program początkowo zawieszono, a potem zlikwidowano. I kontrowersje wokół tego programu trwają do dzisiaj. Bardzo liczę na to, że państwo, którzy zobaczyli już ten film, pospieszą do nas ze swoimi opiniami, recenzjami od 1 do 10. Oceniamy, ale jeśli państwo mają na ten temat jakieś wiadomości, jakieś swoje przemyślenia, jakieś reakcje emocjonalne, jakieś próby znalezienia takich twardych prawideł, którymi należałoby się posługiwać w takiej sytuacji, bo autorów programu oskarżono o to, że wcale nie robią nic dobrego, że oni nagrywają to wszystko po to, żeby spieniężyć, czyli robią program komercyjny, robią to dla pieniędzy pod płaszczykiem tego, że występują w obronie sprawiedliwości i dobra dzieci, czyli że sprawa nie jest wcale jednoznaczna. Ciekaw jestem, co państwo sądzą, czy to jest, czy więcej w tym dobrego, czy złego, bo rzeczywistość i historia programu nie dały na to odpowiedzi. Czekam na państwa opinie, recenzje. Jak zawsze przypominam ten sam adres tomasz.raczek@nowyswiat.online. Dzisiaj mówimy o filmie Prime Time w reżyserii Lansa Oppenheima. Filmie, który możemy oglądać w kinach. No a teraz piosenka z tego właśnie filmu, śpiewa Phoebe Bridgers.

0: Dzisiaj mówimy o filmie Prime Time, który możemy oglądać w kinach. Filmie opowiadającym prawdziwą historię Chrisa Hansena, czyli prezentera telewizyjnego przez lata prowadzącego w amerykańskiej telewizji program To Catch a Predator, w którym prezentowano momenty złapania na gorącym uczynku pedofilii. Ten program już nie istnieje, ale istnieje cały czas sprawa. No i właśnie Chris Hansen podał do sądu producentów filmu Prime Time o to, że postawili go w złym świetle i naświetlili całą historię nieprawdziwie. A producentem filmu jest Robert Pattinson, który początkowo miał być tylko producentem, ale w trakcie przygotowań nad filmem doszedł do wniosku, że rola jest tak ciekawa, że sam ją zagra i tak się stało. Kacper Siedlecki obok.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Który jest pod wielkim wrażeniem tego filmu.
1: Wielkim to jest wielkie słowo, ale na pewno jestem zadowolony zarówno z samego filmu, jak i z Roberta Pattinsona, ale nawet nie wiem, czy bardziej nie jestem zadowolony z aktora, który grał tę postać przynęty, tak
0: czyli
1: zwanej.
0: Skylera Gizondo. On grał tak. Dana Plumba.
1: Tak, którego już od jakiegoś czasu obserwuję i w różnych produkcjach mi wyskoczył. I co ciekawe, internet trochę szaleje na jego punkcie, mianowicie pod tym względem, że on bardzo pasuje do tej roli, w sensie, że jest tak zwanym chłopakiem z sąsiedztwa. I wszędzie się pojawiają właśnie różne memy, różne grafiki przedstawiające go jako tego chłopaka z sąsiedztwa, czyli tutaj rzeczywiście fantastycznie się wpisał w tę rolę i też moim zdaniem jego wątek jest jednym z ciekawszych.
0: No tak, no on jest właściwie tu główny bohaterem obok Chrisa Hansena i on jest takim typem młodego mężczyzny, który ciągle wygląda jak nastolatek, dlatego mógł pełnić rolę przynęty dla pedofilii. Co więcej, przeszedł specjalne szkolenie, jeśli idzie o głos, bo kiedy on mówi troszkę wyższym głosem, właśnie takim bardziej dziecięcym, no i kiedy mówił sam z siebie tak, to brzmiało trochę zabawnie, jak przedrzeźnianie i musiał przejść całą długą taką procedurę podwyższania głosu przy pomocy nauczycieli pracy nad głosem.
1: A w filmie zresztą obserwujemy, jak on sam stara się kontrolować to, żeby mówić coraz wyżej. Wiesz co, ja mam też bardzo taką nieoczywistą może historię, jeżeli chodzi o mnie i ten film, ponieważ ja poszedłem na niego nie wiedząc praktycznie nic, jak zresztą wiesz, staram się jak najmniej dowiadywać, nawet nie czytam opisów filmu, tylko sprawdzam realizatorów. Więc ja nawet nie wiedziałem do końca, o czym ten film ma być. Wiedziałem, że będzie o telewizji, że jest tam Robert Pattinson. Natomiast zacząłem oglądać ten film w kinie i po chwili do mnie dochodzi, że to jest historia, którą ja znam, bo... Nie patrz na mnie w ten sposób. Na szczęście nie znam w ten sposób, ale w inny. Mianowicie niecały rok temu obejrzałem dokument Predators, który właściwie opowiada dokładnie to samo, co jest w tym filmie.
0: Bo opowiada tę samą historię.
1: Dokładnie, tę samą historię opowiada o tym, jak powstał ten program, o tym, kto go tworzył. Są oczywiście nagrania z poszczególnych odcinków, ale tam w tym dokumencie jest taka przedziwna sytuacja, ponieważ kto jest reżyserem tego dokumentu? Jest ofiara pedofila. Jest ofiara pedofila i wydawałoby się, że ten dokument powstaje po to, żeby jakby zaznaczyć, ile ten program dał i jak wiele sytuacji, do których mogło dojść, jednak wstrzymał. No i tak oglądamy, ten dokument oglądamy i w pewnym momencie dowiadujemy się, że to chyba nie o to chodzi, ponieważ nasz reżyser stawia, też to zresztą co w filmie Primetime, stawia taki dylemat moralny przed widzem. Czy to, co ten program robi, czy to rzeczywiście jest moralnie poprawne, czy to jest dobre.
0: Czy są dobre intencje.
1: Czy są dobre intencje, dokładnie. I jest taka scena, gdzie rozmawia z Chrisem Hansenem, właśnie tym prowadzącym nasz reżyser i zadaje mu takie podchwytliwe pytania. Nasz bohater, nasz prowadzący, generalnie wydaje się, że on nie ma żadnego problemu, że wszystko, co zrobił, było zgodne z jego sumieniem, było, można powiedzieć, rewolucyjne i bardzo takie naprawcze, jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje. I kiedy on kończy z nim tę rozmowę, czuć takie powątpiewanie w głosie tego nieprowadzącego, tylko przeprowadzającego wywiad reżysera dokumentu. I dzieje się coś niebywałego. Mianowicie on wychodzi, ten prowadzący, wychodzi i nagle widzimy z kamer takich samych ujęć, jak są w tym programie
0: Tukacze Predator.
1: Te same kamery, które przechodzą z fragmentu budynku.
0: Czyli ukryte
1: kolejny
0: kamery.
1: Fragment, ukryte kamery. I widać, jak on się przechadza. I troszeczkę mamy takie, że on stał się ofiarą własnego programu i wychodzi i widać w ostatniej scenie, widać, jak on stoi na zewnątrz tego budynku, znowu złapany przez tą kamerę i czuć, że on nie jest w 100% pewien tego, co powiedział w tym wywiadzie. Jest to naprawdę wspaniały dokument. Moim zdaniem to powinien być taki double feature. Powinno się obejrzeć zarówno ten dokument, jak i film, bo ostatnie już słowo, też ten dokument opowiada, jaką metamorfozę przechodził ten program i co my mamy współcześnie, że są samozwańczy naprawiacze świata, którzy tworzą w serwisach takich jak YouTube identyczne programy, gdzie też pojawiają się jakieś już odstępstwa od prawa.
0: Robią to na swoją rękę i nie robią tego w towarzystwie policji, bo pamiętajmy, że ten program Hansena był robiony we współpracy z policją. Dokładnie. I kończył się zawsze tym, że policja wkraczała na teren akcji i aresztowała.
1: Dokładnie. I też na przykład są takie sytuacje, że biorą na odstrzał chłopaka, który ma lat 18, i który pisze z dziewczyną, która ma lat 17. Czyli sytuacja, która mogłaby się wydarzyć między rówieśnikami w szkole. Oczywiście on już jest osobą pełnoletnią, ona jest osobą niepełnoletnią, więc cały czas tutaj prawnie mamy jak najbardziej dylemat bardzo duży. Natomiast to są właśnie takie nieścisłości i takie cienkie granice, które wykorzystywał perfidnie jednak ten program.
0: No wtedy ten program, o który poszło i z powodu którego wstrzymano w ogóle emisję tego cyklu, kiedy prokurator strzelił sobie w głowę w trakcie właściwie takiego ataku na jego dom, bo on się nie stawił na miejscu umówionym. On ostatecznie nie zdecydował się na to spotkanie z podstawionym chłopakiem. Został w domu i wtedy twórcy programu, widząc, że im się wymyka ten cały pomysł, a bardzo na to liczyli, po prostu ruszyli pod dom.
1: Po grubą rybę w końcu złapali.
0: Po grubą rybę, bo to był najbardziej znany człowiek, którego można było oskarżyć o pedofilię. No i tam po prostu otoczyli dom, wszystko filmowali, on stał w oknie, widział to i wreszcie policja zaczęła szturmować jego dom i on nie wytrzymał tego napięcia, strzelił sobie w głowę. Żona jego potem podała stację telewizyjną o wielomilionowe odszkodowanie, dowodząc, że tu nie doszło do takiej sytuacji, oraz to było zakłócenie miru domowego i tak dalej, że on się właściwie wycofał z tego. Sprawa była na tyle poważna i na tyle dramatyczna i ciągle właśnie opierała się o sąd, że zrezygnowano z kontynuacji cyklu. W tej chwili z kolei wytwórnia A24, która zrobiła ten film, o którym dziś mówimy, Prime Time, została przez Chrisa Hansena z kolei wezwana do sądu o odszkodowanie, bo on twierdzi, że ten film zrujnował jego wizerunek, bo przecież on dalej pracuje. O tym zresztą będziemy mówili za chwilę, ale to jest bardzo ważne, że te sprawy z moralnego i prawnego punktu widzenia ciągle budzą jakieś kontrowersje. Proszę Państwa, jest oczywiście teraz miejsce na naszą zagadkę i przypominam, że ta osoba, która jako pierwsza odpowie dobrze na pytanie, które zaraz zadam, będzie mogła sobie wybrać z naszej półki z książkami jedną z nich i otrzymać z autografem. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie, które brzmi: jak się nazywa program, który teraz prowadzi Chris Hansen i gdzie go można znaleźć? Jak się nazywa program, który teraz prowadzi Chris Hansen i gdzie go można znaleźć? Bo Chris Hansen cały czas pracuje. tomasz.raczek@nowyświat.online. O. I słuchamy następnej piosenki z filmu. Jonathan Larson.

0: Raczek mówi.
1: Dzisiaj mówimy o filmie Prime Time, który możemy oglądać w kinach i polecamy Państwu ten film z Robertem Pattinsonem w roli głównej. Związane z tym filmem pytanie brzmiało, jak się nazywa program, który teraz prowadzi Chris Hansen, czyli główny bohater filmu Prime Time, i gdzie go można znaleźć. I prawie natychmiast dostaliśmy dobrą odpowiedź od pana Andrzeja, który napisał, że program nazywa się obecnie Take Down with Chris Hansen. Jest to bezpośrednia, współczesna kontynuacja jego śledztw w sprawie łapania przestępców. Program można oglądać na platformie Amazon Prime Video oraz w amerykańskim płatnym serwisie streamingowym True Blue, który należy do Chrisa Hansena. No to jest dobra, pełna, wyczerpująca odpowiedź, więc zaraz Kacper się do pana Andrzeja odezwie z listą książek, które mamy dzisiaj na naszej półce i które są do wyboru. No a ja chciałem powiedzieć trochę od siebie o tym filmie. Uważam, że jest on ciekawy, aczkolwiek w stosunku do moich oczekiwań wobec tego filmu trochę czułem się zawiedziony. Przede wszystkim Robertem Pattinsonem, którego bardzo lubię i od pewnego czasu z taką dumą patrzyłem na jego kolejne role, które udowadniały, że jest to po prostu świetny aktor, a nie tylko bardzo popularny aktor dzięki serialowi, który go wylansował. Tutaj mamy go w dwóch rolach, to znaczy i producenta, i odtwórcy głównej roli, i wydaje mi się, że grając Chrisa Hansena posługiwał się taką dosyć ograniczoną ilością narzędzi aktorskich, sposobów ekspresji, co spowodowało trochę brak wiarygodności tego bohatera. I brak wiarygodności to ja rozumiem jako taki brak uczucia, że to jest żywy, prawdziwy człowiek, którego mógłbym spotkać na przykład na korytarzu telewizyjnym. No akurat ja miałem taką możliwość.

element wątpliwości, czy bardziej tu chodzi o to, żeby chronić ofiary przed pedofilami w tym przypadku, czy bardziej, żeby na tych ofiarach zarabiać i żeby program komercyjny, program dzięki temu produkowany, mógł być emitowany w najlepszym czasie, czyli w prime time i zarabiać największe pieniądze. No i zresztą Chris Hansen dalej robi to samo, kiedy telewizja zerwała z nim kontrakt po tym sławnym samobójstwie prokuratora. On po jakimś czasie założył własną platformę streamingową True Blue, która jest płatna. No i tam ma kilka formatów programowych, w tym ten, którego tytuł podał pan Andrzej, słusznie, Take Down with Chris Hansen, w którym przedstawia właśnie według tej reguły kolejne przypadki złapania na gorącym uczynku przestępców. Ma także wielu swoich następców, kontynuatorów, którzy próbują takie rzeczy robić na własną rękę. O tym z kolei mówił Kacper. Sprawa jest dosyć popularna w tej chwili w sieci. Ode mnie, proszę Państwa, 5 na 10, bo tak jak powiedziałem temu filmowi, od tego filmu oczekiwałem większej siły oddziaływania, a jest moim zdaniem raczej poprawny. Ale co powiedzą Państwo, to się zaraz okaże. tomasz.raczek@nowyświat.online. Czekam na Państwa recenzję i za chwilę oddaję Państwu głos. A teraz muzyka z filmu Prime Time. Tę muzykę napisał Ari Baluzian.

Dzisiaj omawiamy film Prime Time do obejrzenia w kinach. Film o pewnym programie telewizyjnym, który mniej więcej 20 lat temu, niecałe 20 lat

temu był nadawany w Stanach Zjednoczonych i który wprowadził nowy format do telewizji polegający na łapaniu przestępców na gorącym uczynku za pomocą ukrytych kamer. Pan Hubert napisał tak. Jakkolwiek by na to nie spojrzeć, prime time jako cel ujął sobie bardzo ciężką rzecz do pokazania i zrobienia w odpowiedni, nieszkodliwy sposób, bez wyjścia w sposób, który można by twórców tego filmu podać jako ludzi, którzy bronią i wstawiają się za czynami, które robią ukazani w filmie zboczeńcy, szczególnie w świecie, który podąża za ideą wygłaszaną pod koniec filmu przez postać Pattinsona. Jesteś ze mną lub z pedofilem? No bo pytanie, jak w odpowiedni sposób ukazać łowcę pedofilów jako złego człowieka, to coś, na co bardzo ciężko jest sobie odpowiedzieć. W jaki sposób mógłbym pokazać kogoś, kto pozbywa się ze świata tak obrzydliwych i zdeprawowanych ludzi jako złe osoby? Na to pytanie jest jednakże jedna odpowiedź, którą da się zaaplikować w przypadku Chrisa Hansena, protagonisty tego filmu, który wszak jest przecież prawdziwą osobą. To, co Chris Hansen robił w swoim programie, jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak łapanie pedofili, którym zresztą z dumą szczycił się w tytule swojego programu, nie powinno wyglądać. Wszystko, w co Chris Hansen robił w telewizji, robił dla sławy, uważając się jednakże za wielkiego bohatera całego świata, oczyszczając go z pradawnego zła, którym są ci degeneraci. Jest ogromnym egoistą, narcyzem, a przede wszystkim zawsze był i z tego, co się nie mylę, nadal jest, osobą, która przede wszystkim pragnie sławy i wychwalania za swoje szlachetne czyny. Podczas gdy pedofile, których łapał w swoim programie, bardzo często dostawali bardzo krótkie wyroki, kontynuując po wyjściu z więzienia to, co robili przed nim. Tak więc Lansowi Oppenheimowi, reżyserowi i jego zespołowi znacznie ułatwiło zadanie. Zrobili oni z Chrisa Hansena postać wręcz karykaturalną, przypominającą łudząco, lecz z niesamowitą trafnością postać Lou Bluma, główną postać filmu Dana Gilroya z 2014 roku pod tytułem Nocny Strzelec, czyli łasego na kasę i sławę psychopaty, któremu zależy jedynie na tych dwóch rzeczach i który w bardzo makiawelistycznym stylu dąży do tego, nie zwracając uwagi na inne sprawy, które go dotyczą. Film sam w sobie błyszczy. Jest to moim zdaniem najlepiej nagrany film 2026 roku, a aktorsko absolutnie powala w nim duet Skylera Gizondo, to jest ten chłopak, który był przynętą w programach, i oczywiście Roberta Pattinsona, który w tym filmie gra jakby był niemal opętany. Jego głos i maniery, to jak się zachowuje i jak bardzo energia całego pomieszczenia i sceny zmienia się, gdy tylko on w nią wkracza, gdy jest na ekranie, to coś, co sprawia, że film jest o wiele bardziej wciągający i zdumiewający. No, czyli mamy zupełnie inny rodzaj odbioru tej roli. To jest bardzo ciekawe i zawsze przypominam, że tylko połowa filmu jest dla nas wszystkich taka sama, a druga połowa zależy od tego, no, jakie mamy upodobania, doświadczenia i w jaki sposób ten film rezonuje z nami, i w wypadku każdego widza może być różny i nie jest to słabością, tylko siłą sztuki. Wracam do tego, co pan Hubert pisze o filmie Prime Time. Skyler Gizondo również w tym filmie grał niesamowicie. Jego rola w dużym podobieństwie do postaci, którą odtwarzał, czyli o ironio aktora Dana Plum, który został zatrudniony jako wabik do programu Hansena, była niesamowicie wymagająca i zadziwiająco głęboka, co szalenie mnie ucieszyło, gdyż nie sądziłem, że wabiki dostaną aż tak duży kawał czasu ekranowego, co dodaje filmowi strasznie dużo głębi i sprawia automatycznie, że nie jest to zwyczajny płytki biopik z najważniejszych lat Hansena. Muzyka w filmie zapiera dech w piersiach. Estetyka wizualna i reżyseria to jedynie czubek góry lodowej, którą są wszystkie zalety tego filmu. A ja im więcej nad tym myślę, tym bardziej nie potrafię znaleźć w nim innych wad, poza tym, że był za krótki. Definitywnie obejrzę go jeszcze raz i będę usiłował zachęcić jak największą ilość ludzi, aby również poświęcili mu swój czas. Tak napisał pan Hubert i zapomniał dać ocenę filmu. Szukam jeszcze, czy w tytule, może nie.
Także, panie Hubercie, jeszcze pan ma szansę dosłać nam swoją ocenę w cyferkach. A tymczasem słuchamy kolejnej piosenki. To nie będzie piosenka z filmu, ale tak jakoś pomyślałem, że odkryte, gdzieś odnalezione nagranie wielkiej gwiazdy włoskiej Miny nastrojem będzie tu pasowało.

prime time film, który można oglądać w kinach. Dzisiaj oceniają słuchacze filmu Raczek, słuchacze audycji Raczek Mówi. Prime time lansa Oppenheima raczej. Chyba, bo tak się nazywa, Lanz, pisze pan Łukasz, jest powrotem do czasów królowania telewizji w świadomości masowych odbiorców. Cofając się o 20 lat, przypominamy sobie, jak wielkie znaczenie miała obecność programu w najlepszym czasie antenowym, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się coraz większym anachronizmem. Na przykładzie głównego bohatera Chrisa, granego przez Roberta Pattinsona, widzimy, pod jaką presją żyli twórcy topowych produkcji. Tym bardziej, kiedy ich dziełem był kontrowersyjny program nastawiony na szokowanie widza. Chris, będący twarzą show tropiącego pedofili, sam jest niesłychanie toksyczną osobą. Zakochany w sobie, manipulujący otoczeniem i wyzbyty hamulców moralnych. Robert Pattinson został dobrze obsadzony, konsekwentnie buduje antypatyczną postać i jest jednoznacznie zły i zakłamany. Można mu zarzucać brak zniuansowania, ale tak został napisany jako bohater i aktor przekonuje w swojej roli. Poza nim wyróżnia się Merritt Weaver jako Andy, realizatorka programu, najbliższa współpracowniczka Chrisa. Panie Łukaszu, świetnie, że pan zwrócił na nią uwagę. Ja też chciałem powiedzieć i nawet Weaver, bo wydaje mi się, że ona wspaniale zagrała i nawet chwilami zdominowała Pattinsona. Znaczy, z punktu widzenia takiej krwistości postaci, to ona mi najbardziej wpadła w pamięć. Dalej czytam, co pisze pan Łukasz o filmie Primetime. Film opiera się w dużej mierze na budowaniu napięcia. Dynamiczna realizacja kluczowych sekwencji oddaje ducha telewizyjnego spektaklu. Dobrze udaje się pokazać cienką granicę między osiągnięciem spektakularnego sukcesu, a definitywną porażką. Tematyka Prime Time nie jest jakoś niesamowicie odkrywcza, ale pozwala na zajrzenie za kulisy produkcji tego typu programów. Istotna jest również krytyka środowiska bezkrytycznie tworzącego nastawione na sensacje materiały. Nie jest to film wybitny. Natomiast z powodzeniem realizuje swoje pomysły, dostarczając intensywnych wrażeń. Moja ocena, kończy pan Łukasz, 7 na 10. Zaraz kancler będzie wyciągał średnie z państwa ocen, ale chciałem jeszcze zaprezentować jeden fragment muzyki Ari Baluziana z filmu Primetime.

0: Raczek mówi.
1: No, widzę, że trzeba przypomnieć Państwu, że skończyły się już dobre chwile spowodowane lalką. I że wszyscy na pytanie, co Państwo sądzą, to każdy ma coś do powiedzenia, bo każdy już widział lalkę, jak nie jedną, to drugą i to jest takie easy. A teraz trzeba sobie znowu przypomnieć, że aby mieć swoje zdanie, trzeba iść do kina. Także na te filmy, które nie atakują nas z plakatami z każdego miejsca na ulicy. Także te filmy, które trzeba czasem wytropić w mniejszym kinie, w kinie nie multipleksie, tylko w takim małym kinie. I wtedy trochę poszerzymy swój repertuar o takie tytuły, jak między innymi Primetime, który, jak widzę po oddźwięku dzisiejszej audycji, no nie jest tak mocno oglądany jak lalka. Nic w tym dziwnego zresztą, ale będę zachęcał Państwa i w przyszłym tygodniu również do szukania takich tytułów bardzo ciekawych i wykazania się inicjatywą. Ale na razie o prime time jeszcze Kacper wszystko podsumował i oto jakie są wyniki.
2: Tak jest. Prime zyskał 7,3 punktu na 10. Jest to miejsce 152 na 320 naszych pozycji.
1: Czyli nieźle w samej połówce.
2: W połowie, tak.
1: Tak. I za tydzień mamy, Kacper, kolejny film, już taki trochę...
2: Oj, film, który widziałem niedawno.
1: Widziałeś już
2: Róża. Tak, tak.
1: To będzie film
2: z
1: Róża.
2: Fenomenalną Sandrą Hiller.
1: No tak, ja jeszcze nie widziałem, ale zobaczę, bo jest na ekranach w kinach. Sandra Hiller, czyli no teraz taka chciałem powiedzieć najgorętsza aktorka, ale na pewno jedna z najbardziej ulubionych aktorek europejskich i najczęściej zapraszanych do różnych produkcji, także amerykańskich. No aktorka, która robi absolutnie światową karierę, ale niełatwą karierę. Ona nie chwyta się takich najbardziej komercyjnych produkcji. No, może z małymi wyjątkami, ale...
2: No w tym roku to mieliśmy ją w The Hail Mary, mieliśmy ją w Fatherland, w Ojczyźnie, mamy ją w Róży, mamy ją w Digerze też, który jest teraz na ekranach, więc jest jej dużo, ale to nie jest... To jest ten przykład, że ktoś może wyskakiwać z lodówki, ale jeżeli jest to Sandra Hüller, to
1: niech wyskakuje.
2: To niech wyskakuje.
1: Ja tak samo myślę. Także Róża, proszę Państwa, kina i Sandra Hüller w roli głównej. Za dzisiaj już bardzo dziękuję. To był program Raczek Mówi. Ja się nazywam Tomasz Raczek. Obok jest Kacper Siedlecki i Kajtek Strzelczyk, czyli cała nasza ekipa ciągle jeszcze w naszym studiu Radia Nowy Świat przy ulicy Ostrej na warszawskim Wilanowie. To są nasze ostatnie tutaj tygodnie, które spędzamy, ale ciągle jeszcze stąd nadajemy. Za tydzień Róża, a na zakończenie nowa piosenka z nowej płyty takiej mojej ulubionej piosenkarki amerykańskiej, czarnej piosenkarki, która śpiewa piękny, nowoczesny soul, Daniel Ponder. Posłuchajmy Sun and Moon.

0: Zbliża się 14. tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Policja otrzymała zgłoszenie o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym zwołano specjalne spotkanie przedstawicieli służb. Po spotkaniu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zabiera głos.
1: Byli tam funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byli funkcjonariusze SOP-u i byli oczywiście policjanci. Proszę Państwa, sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Wiem, że na wielu antenach wielu pseudoekspertów wypowiada się dzisiaj z niedowierzaniem, dlaczego o tym poinformowaliśmy. Dlatego, że sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważna. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz więcej różnych pogróżek czy gruźb wpływa do policji, do SOP-u, do służb.
0: Dobrzyński nawiązał tu do komentarzy politycznych i internetowych sugerujących, że sprawa ta ma odwrócić uwagę Polaków od zawieszenia Michała Kołodziejczaka w prawach członka klubu KO. Przypomnę, doszło do tego po tym, jak dwie jego współpracownice oskarżyły go na antenie kanału Zero o przemoc fizyczną i psychiczną, poniżanie, groźby oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Zmieniamy temat. Donald Trump wzywa Ukraińców do wyboru nowego prezydenta. Jak stwierdził Trump wczoraj, Wołodymyr Zełenski miał wiele okazji, by zakończyć wojnę z Rosją, ale z nich nie skorzystał. Wezwał też Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Teraz Zełenski odpowiada, jego kraj wstrzyma te ataki, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Tak napisał dziś w serwisach społecznościowych. Poinformował przy tym o skali wczorajszych ataków Rosjan. Jak przekazał, tylko wczoraj Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Przypomnę, zmiana retoryki Trumpa nie jest bez związku z nadchodzącymi wyborami połówkowymi. Po ataku na Iran paliwo drożeje i u nas, i w Stanach. Amerykanie są niezadowoleni z wysokich kosztów życia. Sondaże wskazują, że Republikanie mogą przegrać nawet w Stanach, w których nie przegrywali od 90 lat. Donald Trump robi więc co może, by obniżyć cenę paliwa i zdjąć z siebie odpowiedzialność za decyzje, które do tych wzrostów doprowadziły. A jak już jesteśmy w tym temacie, to przypomnę, kierowcy muszą przygotować się na kolejne podwyżki cen paliw.
2: Nie sprzyja nam sytuacja na rynkach międzynarodowych, gdzie notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem $100. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych, co przekłada się już na podwyżki na stacjach. Widzimy, że te ceny maksymalne publikowane przez Ministerstwo Energii rosną.
0: Do jutra za litr benzyny 95 płacimy nie więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a oleju napędowego 8 zł 6 groszy. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Tomasz Giemza i Kajtek Strzelczyk w geście powitania uchylają kapeluszy. A zaczniemy od ogłoszenia, ponieważ w najbliższą środę w warszawskiej Stodole wystąpi Cat Power. Co prawda nie sprawdzałem, czy jakieś bilety jeszcze na ten koncert pozostały, ale jeśli tak, zachęcam bardzo. A ponieważ Cat Power wykonywać będzie materiał z płyty The Greatest, na pewno usłyszymy również tę piosenkę.

0: Cat Power już w najbliższą środę wystąpi w warszawskiej Stodole. Płyta The Greatest to nie jest nowa płyta. Ta płyta ma już 20 lat i właśnie z okazji tego jubileuszu taka trasa koncertowa. Tyle jeśli chodzi o aktualności w dzisiejszym programie. Przechodzimy do kącika Wehikuł Czasu, a zgodnie z harmonogramem zajrzymy dzisiaj do roku 1990. To był dla mnie doskonały rok, ponieważ w tym roku przyszedłem na świat. Pojawiła się też wtedy płyta, zdaje się, że jeszcze przed moimi narodzinami, płyta Iggy'ego Popa zatytułowana Brick by Brick. I wybieram z niej piosenkę, która jest mi bardzo bliska i nie chcę cytować Państwu jej fragmentów, ponieważ one bez kontekstu mogłyby zabrzmieć górnolotnie, a nawet odrobinę pretensjonalnie. Ale jest to piosenka o tym, że warto robić tak jak się czuje i tak jak należy, a nie tak jak się opłaca. Och, i chyba właśnie trochę górnolotnie zabrzmiało, a miało nie zabrzmieć. No cóż, w każdym razie to jest piosenka, przy której ja bardzo łatwo się wzruszam, więc niewykluczone, że Kajtek będzie musiał podawać mi chusteczki. A jeśli nie poda, to jakoś sobie poradzę, na przykład połami koszuli się posłużę, a my już słuchamy Iggy'ego Popa i Main Street Eyes.
1: This whole country is scared of failure. My head keeps trying to sell me ambition, but my heart

W naszym studiu sprawa rozwinęła się następująco. Otóż Kajtek chusteczki mi nie podał i doszliśmy do wniosku, że podawanie chusteczek prowadzącemu nie leży w obowiązkach realizatora, natomiast w obowiązkach prowadzącego nie leży zanadto się wzruszać. Zapytał mnie też Kajtek, czy ja same rzewne piosenki na dziś przygotowałem. Otóż nie, teraz sięgam po inną płytę z roku 90, ale zanim to zrobię, przypominam, że mogą Państwo do mnie pisać na adres tomasz.giemza@nowyświat.online. Kolejna płyta z roku 90 to Los Lobos. Ja już nieraz do tego zespołu w tym kąciku sięgałem, ale oni w latach 90 wydawali moim zdaniem fantastyczne płyty. Posłuchamy utworu tytułowego z płyty The Neighborhood. Los Lobos jest to zespół latynoamerykański i oni na tle rock'n'rolla z tamtych czasów wyróżniali się właśnie pewnymi elementami muzyki latynoskiej, muzyki Tex-Mex. Na tej płycie to może nie jest bardzo słyszalne, ale jednak zawsze wyróżniało ich to, że rytmicznie byli ciekawsi od ich amerykańskiego otoczenia.

tym przeglądzie płyt z roku 90 przygotowałem dziś muzykę bardzo różnorodną, ale pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy płycie Neighborhood zespołu Los Lobos. Teraz sięgam po piosenkę, która jest nieco przaśnym rock'n'rollem. Ja celowo używam słowa przaśny, mimo że wiem, że jest ono nacechowane pejoratywnie. Mimo że ja taką muzykę uwielbiam, to wiem, jakie czasem jest postrzeganie takiej muzyki. A jak zastanowimy się, co w tej muzyce jest przaśnego, to słyszymy na przykład na tym nagraniu akordeon. Moim zdaniem jest to instrument szalenie niedoceniany, który w naszym kręgu kulturowym kojarzy się z prostą biesiadą, a ten instrument na pograniczu meksykańsko-amerykańskim zagościł za sprawą imigrantów na przykład z Niemiec, z Czech, ze Słowacji. Oni tam grali swoją polkę, która bardzo szybko w muzyce, zwłaszcza meksykańskiej, się ukorzeniła. Usłyszymy w tym utworze też solówki na saksofonie. Zdaje się, że saksofon też już nieco odchodzi do lamusa, ale mnie taka muzyka się podoba. Niech żyje przaśny i niemodny rock'n'roll. I jeszcze nieraz w tej audycji będę niektórych z Państwa taką muzyką cieszył, a niektórych pewnie irytował, bo jeszcze się taki nie narodził, co wszystkim by dogodził.

Pani Aleksandra napisała, że przy muzyce Los Lobos świetnie się robi naleśniki. Takie komentarze bardzo lubię. Pani Aleksandro, smacznego. Jestem ciekawy, czy pani do rytmu tej piosenki podrzucała owe naleśniki na patelni. Tak to sobie wyobraziłem. My przechodzimy do kolejnej płyty wydanej w roku 90. Jest to płyta zespołu Was Not Was i płyta zatytułowana jest Are You Okay? Zdążyłem już Kajtkowi powiedzieć, że właściwie nie wiem, co mam o tej muzyce powiedzieć, bo jest to bardzo nieoczywisty miks różnych stylów. I zespół ten pochodzi z Detroit. Ja o muzyce z Detroit, o techno na przykład, rozmawiałem w ostatni piątek z Marianem i wszystko zmierza do tego, że w kolejny piątek do tego tematu wrócimy, ponieważ w mieście Detroit pojawiało się przez lata wiele ciekawej muzyki. Było Motown, potem było trochę punku, trochę soulu. Amerykańska muzyka techno również się tam narodziła. I być może ta muzyka była wynikiem historii tego miasta albo jakimś antidotum na szarą i smutną codzienność Detroit. I w związku z tym ponownym zainteresowaniem się muzyką z miasta Detroit sięgnąłem po książkę, która od jakiegoś czasu kurzyła się na mojej półce. Tytuł tej książki to właśnie Detroit, sekcja zwłok. Autorem jest Charlie Leduff. I pisze o Detroit tak. Detroit, kiedyś najbogatsze miasto w kraju, teraz jest miastem najbiedniejszym. Detroit to amerykański analfabeta i stolica tych, którzy zbyt wcześnie zrezygnowali z nauki. Tutaj dzieci muszą zostawiać podręczniki w szkole, za to przynosić do niej własny papier toaletowy. Detroit to stolica bezrobocia, w której połowa dorosłej populacji nie ma stałej pracy. Znajdziesz tu strażaków bez butów, policjantów bez samochodów, nauczycieli bez długopisów, członków rady miejskiej z telefonami podsłuchiwanymi przez FBI i zdecydowanie zbyt wiele kobiet, które nie mają już czym płakać. Ja jestem w trakcie czytania, ale bardzo polecam Detroit Charlie'ego Leduffa, a my słuchamy Was Not Was.

Kiedy wymyśliłem kącik wehikuł czasu, to idea była taka, aby stopniowo z biegiem czasu brzmienia, które Państwu oferuje, się zmieniały. No i tak się rzeczywiście stało, bo zaczynaliśmy od roku 2025, a teraz jesteśmy już w roku 90 i z tego roku mam dla Państwa jeszcze jedną płytę. Płytę bardzo charakterystycznego i charyzmatycznego angielskiego wykonawcy, który nazywa się Billy Idol. Tę płytę nagrał w Kalifornii, płyta nosi tytuł Charmed Life, a z tejże płyty wybrałem piosenkę Trouble with the Sweet Stuff.

Billim Idolem kończymy mój subiektywny przegląd płyt, które ukazały się w roku 90, ale wkraczamy w kącik filmowy. I tak się składa, że wybrałem film, który w tymże roku wszedł na ekrany. Film szalenie cenionego przeze mnie twórcy Martina Scorsese. Film oczywiście zatytułowany jest Chłopcy z Ferrajny i właśnie za sprawą tego filmu pan Scorsese dostał łatkę twórcy kina gangsterskiego. A to nie do końca tak jest, on się zresztą wzbraniał przed tą łatką, o tym może jeszcze opowiem później. Na razie zacznę od tego, że to jest wielki film, ale jego sukces na początku wcale nie był taki oczywisty. I posłuchajmy piosenki, od której rozpoczyna się filmowa historia Henry'ego Hilla. Tony Bennett zaśpiewa Rags to Riches, czyli w wolnym przekładzie od pucybuta do milionera, choć tutaj nie chodzi wcale o bogactwo materialne, a o zupełnie inny rodzaj bogactwa.

Film Chłopcy z Ferajny po latach został doceniony przede wszystkim za rozwój języka filmowego, a do tego języka należy również dobór muzyki i pan Scorsese uwielbia to

0: robić samodzielnie. Zdaje się, że po premierze tego filmu pewien dziennikarz uczynił mu z tego zarzut i zapytał, czy on przypadkiem nie przesadza z muzyką w swoich filmach, czy czasem nie kręci długich, nieco wideoklipowych scen tylko po to, aby dołożyć kolejną piosenkę, a pan Scorsese odpowiedział w dwóch słowach: lubię muzykę. Ja mam przed sobą książkę Scorsese on Scorsese, w której pan Martin opowiadał, jak dobiera muzykę do swoich filmów i podobno czasem już na etapie pracy nad scenariuszem widzi w wyobraźni całą scenę i wie już, jaką piosenkę w tej scenie usłyszymy. A czasem w scenopisie doklejał karteczki i do każdej sceny miał 5, a czasem więcej propozycji muzycznych i dopiero potem wybierał tę, która pasowała najlepiej. Raz jeszcze z filmu Chłopcy z Ferajny, Muddy Waters i moja ulubiona wersja jego przeboju Manish Boy, którą można znaleźć na wspomnianej ścieżce dźwiękowej oraz na albumie Heart Again.
1: Oh, yeah. Oh yeah. Woo! Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.

Pani Anna do mnie napisała i zauważyła, że widać, że pan Scorsese uwielbia muzykę. Pani Anna wymieniła filmy muzyczne, które ten twórca zrobił, a wśród nich wymieniła koncert Stonesów, który nagrał. No i pani Anno wywołała pani tych Stonesów, ponieważ oni również pojawili się na ścieżce dźwiękowej do filmu Chłopcy z Ferajny. W poprzedniej piosence Muddy Waters śpiewał I'm a Rolling Stone. On też przed laty miał piosenkę pod tytułem Rolling Stone. I podobno od tej właśnie piosenki wzięła się nazwa zespołu The Rolling Stones, a te dwie piosenki, piosenkę Muddy'ego Watersa i piosenkę, którą usłyszymy teraz w wykonaniu Stonesów, Martin Scorsese w swoim filmie sprytnie te utwory zmiksował.

Powiedziałem, że Scorsese w filmie Chłopcy z Ferrajny zmiksował Muddy'ego Watersa i Stonesów. Doprecyzuję, że on tak naprawdę w tej filmowej sekwencji poszatkował i wymieszał fragmenty trzech piosenek. Była to piosenka Muddy'ego Watersa, następnie Monkey Man, piosenka, której właśnie wysłuchaliśmy, oraz piosenka Harry'ego Nilssona, którą zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie. W tej sekwencji Chłopców z Ferrajny widzimy niechlujny montaż, ponieważ chaos w życiu bohatera miał się przekładać na chaos na ekranie. I pan Martin Scorsese bardzo chciał swoim widzom pokazać perspektywę osoby, która znajduje się pod wpływem twardych narkotyków. Stąd właśnie ten chaos ekranowy, a nam przychodzi już czas powiedzieć do usłyszenia. Pięknie Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za listy, dziękuję pani Annie, panu Markowi, pani Jolancie. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk, a na koniec Harry Nilsson. Do usłyszenia.

0: Jest 15:00, tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Dziś rano policja w Nowym Sączu otrzymała zgłoszenie, że ulicą Lwowską idzie mężczyzna z nożem. Funkcjonariusze podjęli interwencję. Mężczyzna jednak nie reagował na polecenia, w związku z czym użyli wobec niego tasera. A gdy to nie przyniosło efektu, oddali w jego kierunku strzały. 41-latek został postrzelony i zmarł w szpitalu.
1: Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny pod nadzorem prokuratora, zabezpieczane są zapisy kamer monitoringu, ustalani są świadkowie.
0: Mówiła w TVP Info Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Z kolei wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do ataku nożownika w jednym z miejskich autobusów. Poszkodowanych zostało dwóch mężczyzn. Trafili oni do szpitala. Trwają poszukiwania mężczyzny podejrzanego o te ataki. A w związku z ostatnimi atakami nożowników w szkołach tysiące policjantów zostało oddelegowanych do pilnowania bezpieczeństwa. W placówkach trwają kontrole, 117 osób zostało aresztowanych. Premier Donald Tusk mówi o ponurej modzie na przemoc, zaznacza jednak, że
2: nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, czy dzieciaków, czy młodych ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci.
0: O niebezpieczeństwach w sieci oraz roli gier komputerowych w tym procederze mówił komendant główny policji Marek Boroń.
3: Tych spraw jest bardzo dużo, one są naprawdę różne, ale jedna z takich spraw, gdzie młody człowiek zafascynowany był grą komputerową oraz fabułą tej gry, przygotowywał się do takiego działania w szkole, stworzył makietę swojej szkoły w grze Roblox, gdzie stworzona przez niego postać dokonywała zamachów na uczniów właśnie tej szkoły. Szanowni Państwo, to jest przerażające, w jaki sposób można się przygotowywać. Oprócz tego, że posiadał broń palną, ale też amunicję, noże, to właśnie ta fascynacja związana z możliwością bycia w sieci i komunikowania się z osobami spoza Polski powoduje, że młodzież się nawzajem nakręca.
0: Mówił komendant główny policji Marek Boroń, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński. Witają serdecznie w Porze Siesty w Radiu Nowy Świat i zapraszają oczywiście na 2 godziny muzyki szczęśliwej. A ja jestem szczęśliwy i wdzięczny przede wszystkim tym spośród Państwa, którzy pojawili się na naszych nowoświatowych spotkaniach wokół afrykańskiej trylogii w Gliwicach, w Bydgoszczy, we Włocławku, tym, którzy dali sobie w głowach zawrócić talentem i urodą boskiej Beki Sangolo. Wrócimy wkrótce, będziemy 17 listopada w Radomsku, 18 w Płocku i 19 listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim, więc proszę o nas tam pamiętać. Słowem, dobre życie. Mam dobre życie, skoro mogę ze słuchaczami Radia Nowy Świat spotykać się twarzą w twarz. I o tym dobrym życiu i moim, i wierzę nas wszystkich zgromadzonych wokół muzyki szczęśliwej, opowie nam teraz, no właśnie, Pat Metheny. Pat, który nie pojawił się zupełnie wyjątkowo przed tygodniem w Stingowej audycji urodzinowej, ale dzisiaj nam to spotkanie rozpocznie w towarzystwie Ornetta Colemana, albowiem świętujemy, proszę sobie wyobrazić, 40. rocznicę ich wspólnej rewolucyjnej płyty Song X, The Good Life.

Fat or Net, Denardo Coleman i oczywiście wielki Charlie Hayden. 40 lat płyty Song X. I tej piosenki proszę przyznać rozkosznie krotochwilnej, The Good Life. Tak, nasze siestowe życie jest dobre, a będzie jeszcze lepsze, bo za moment, przecież już za miesiąc, nie, po prawdzie za miesiąc wręcz będziemy się rozstawać w Gdyni. A zatem za niespełna miesiąc widzimy się w Teatrze Muzycznym, a wcześniej jeszcze w Filharmonii w Wejherowie, na wielkich siestowych uniesieniach. I jakąż mam dla Państwa, wierzę, szczęśliwą wiadomość. Otóż Mariza, która będzie z nami 10 listopada, obudziła się z nową muzyką. Jest to muzyka osobliwa, ale cudownie, że nasza dziewczyna weszła do studia i ma pomysły na nową muzykę. Za to jesteśmy wdzięczni. To jest jej nowy singiel sprzed kilku chwil zaledwie.

Maliza z dala od Fado. No, takie rzeczy się już zdarzały. Ciekaw jestem ogromnie, jak zabrzmi w Gdyni na Energa Siesta Festiwalu 10 listopada w Teatrze Muzycznym. A wkrótce potem, 30 listopada w Romie w Warszawie, Richard Bona i Alfredo Rodriguez. I z radością Państwu prezentuję nową muzykę Richarda. To jest jego singiel sprzed paru dni zaledwie i wierzę, że zapowiadający zachwycającą płytę. Najwyższy czas, prawda?

Nowy Richard Bona. Richard i Alfredo Rodriguez 30 listopada będą na siestowej scenie w Romie, w Warszawie, a potem zobaczymy się w kwietniu. W Nosprze, proszę o tym też pamiętać. To jest zawsze wielkie szczęście, ilekroć mogę Państwu podrzucić nową muzykę naszych drogich siestowych artystów, a także moment wzruszający, ilekroć mogę sięgnąć po poniekąd nową, bo nieznaną wcześniej muzykę artystów, których nie ma już z nami, a zarazem są nam tak bliscy, jakbyśmy mieli ich zawsze tuż przy sercu. Za chwilę ukaże się, nie wiem jak to brzmi, ale fakty pozostają faktami, nowa płyta Cezarii Evory. Z przepastnych archiwów jej menadżera, jej współtwórcy José da Silva wydobyto kilkanaście utworów, które usłyszymy po raz pierwszy. Jeden z nich już dzisiaj mam dla Państwa. Nowa Cezaria. Czyż to nie cudowne?

kilkanaście utworów premierowych Cezarii Évory już za parę dni na płycie Reina da Morna, Królowa Morny. Jakże inaczej, Królowa Morny jest i będzie tylko jedna. A na Energia Siesta Festiwalu w tradycyjną już kaboverdeńską sobotę proszę pamiętać Mario Lucio na dwóch koncertach. A chwilę wcześniej także będziemy pląsać w luzofońskich rytmach, bo Eneida Marta otworzy tak naprawdę nasz nowoświatowy festiwal muzyki szczęśliwej w Wejherowie na jakże dobrze znanej nam scenie. Mam dla Państwa piosenkę Eneidy, której nie dotykaliśmy wcześniej. Nie mam pojęcia, jak to się stało. A rzecz moim zdaniem zachwycająca, choć odrobinę big beatowa, ale dzisiaj pewnie nie da się inaczej. Eneida Marta i obok niej Little Boy Bruce. Eneida będzie z nami w Wejherowie i wierzę, że i Państwo tam zajrzą.

6 listopada w Filharmonii w Wejherowie Neyda Marta otworzy Energa Siesta Festival. Ale dość tych tropikalnych pląsów, tu jesień za oknem, więc jesienną serenadę mam dla Państwa. No bo przecież pojawiła się wreszcie jak długo wyczekiwana płyta Branforda Marsalisa i Diane Reeves w hołdzie dla Johna Coltrane'a i nieuchronnie zarazem dla Johnny'ego Hartmana, bo Państwo grają i śpiewają ballady z owej kultowej płyty z progu lat 60. Autumn Serenade, zatem Branford i Diane.

płyta i koncert marzeń na siestowej scenie w jedynym takim wydarzeniu 8 listopada w Nosprze. Branford i Diane Reeves. Państwo pokłonią się legendzie Coltrane'a i Hartmana przy okazji. Ich album nosi tytuł Dedicated to You, dokładnie taki sam jak ballada z płyty John Coltrane i Johnny Hartman. I chciałbym, by teraz obaj panowie ją państwu przypomnieli, bo tej płyty po prawdzie nigdy dosyć. Słucham jej od lat bez mała 40 i wciąż rośnie we mnie i mnie zdumiewa i zachwyca i wzrusza. Wierzę, że dla państwa także jest i pozostanie ważna.

Ach, oczywiście. Choćby nie wiem jak wielki Branford i ogromna Diane starali się w studiu czy na scenie, Nospru przecież nie zastąpią nam. I po prawdzie nie mieli takiego zamiaru. Nie zastąpią nam oryginału i obie te płyty winniśmy mieć na półce, a przede wszystkim w sercu i we wszelakiej maści odtwarzaczach, by nam brzmiały jesienią i nie tylko. I jakkolwiek John Coltrane wielkim saksofonistą był i ogromnie go lubię, a ta płyta pozostaje jedną z najważniejszych w moim życiu, to nie jest on moim ukochanym saksofonistą tenorowym. Trochę jak pamiętają Państwo, Johnny Depp w Czekoladzie próbował kolejne drobiazgi od Juliette Binoche i mówił, ach, jest znakomita, but it's not my favorite. No więc John Coltrane wielki jest, but he's not my favorite, a trzech moich ukochanych tenorzystów zabrzmi dzisiaj, ponieważ Coltrane i Hartman podnieśli poprzeczkę, mianowicie idzie o to, by saksofonista tenorowy zabrzmiał w duecie z głosem powabnym, to przyjmijmy to wyzwanie. Trzech zatem moich ukochanych i nie ustawiajmy ich na podium. Niech zabrzmią jeden po drugim w dowolnej kolejności. Tego nagrania chyba nie trzeba Państwu przedstawiać.

Miodopłynny Stan Getz i Maria Toledo u progu lat 60. I jest z nami, jak żeby inaczej, Ben Webster, ten mistrz pluszu na saksofonie. Ben pojawi się w towarzystwie Billie Holiday. Cebala de Pain pewnie Państwo znają na pamięć, to jest klasyk Duke Ellingtona. Sophisticated Lady i nagranie z jednej z ostatnich płyt Billie Holiday. To rok 1958 przy fortepianie Jimmy Rolls. Ten, pamiętają Państwo, twórca ballady The Peacocks, jakże zachwycającej. A z gitarą niedoceniony, a ja chciałbym się kiedyś nad jego geniuszem pochylić, Barney Kessel. No ale nie zapominajmy, że tu pokłonić się zamierzamy jednak wielkiemu Benowi. Zatem Ben Webster z Billie Holiday w Sophisticated Lady.

Is that all you really want? No. Sophisticated lady.

O proszę, tam jeszcze Harry Sweet Edison z trąbką przytłumioną lekko figlował w tle. No ale choćby nie wiem, jak się starał Bena Webstera w tym nagraniu, nie zagłuszył i nie miał chyba takiego zamiaru. A spośród Trójcy Świętej, największych dla mnie saksofonistów, jeszcze jednego mam dla Państwa i wystąpi on w tryptyku, albowiem zarówno Ben Webster, jak i wcześniejszy Stan Getz tak wiele razy występowali z wokalistami, grali tych płyt tuziny, a ten artysta z wokalistami występował nieskończenie rzadko, więc postarajmy się ułożyć taki tryptyk, gdzie nieomal wszystkie jego duety będziemy w stanie zaprezentować. To Coleman Hawkins i tu w nagraniu z Idon Cox, to jest, nie wiem czy nie ostatnia jej sesja, to już jest początek lat 60., a pani pochodziła jeszcze z XIX stulecia, urodziła się w niewolniczej rodzinie i pracowała na plantacji, stąd jej predylekcja do bluesa i w owym bluesie niebywała wiarygodność. Ida Cox i zespół Coleman Hawkinsa. Ramp.

Coleman Hawkins, ostatni, a może pierwszy w moim panteonie najulubieńszych saksofonistów tenorowych. Dzisiaj w Swieście w tryptyku z wokalistami i wokalistkami może przede wszystkim. Tu obok niego Thelma Carpenter i Ballada He's Funny That Way z roku 1940.

Zachwycająca dziewczyna z Brooklynu, Thelma Carpenter i Coleman Hawkins, rok 1940. A my z susem jednym przenosimy się do roku 1947. 10 wieczór grudnia i Coleman Hawkins bierze udział w nagraniu Leslie'ego, może powinienem odmienić, Leslie'ego Scotta, słynnego barytonu. Mogą Państwo pamiętać tę postać i z, może niekoniecznie pamiętać ze sceny, ale z filmu z 59, bo i na scenie broadwayowskiej, a potem w filmie Leslie Scott wcielił się w rolę Jake'a w słynnej operze Gershwina Porgy and Bess. No ale dzisiaj Leslie, który nawiasem mówiąc pod koniec życia przeszedł na islam i zmienił nazwisko na Zakaria Abdullah, dzisiaj ma dla Państwa balladę niezwykle czułą. I z tą balladą pożegnamy się w pierwszej odsłonie, ale przecież proszę zostać z nami. Boss Siesta powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zaczniemy od sprawy Michała Kołodziejczaka. Przypomnę, były wiceminister rolnictwa został zawieszony w prawach członka swojego klubu Koalicji Obywatelskiej po tym, jak dwie jego współpracownice oskarżyły go na antenie kanału Zero o przemoc, poniżanie i groźby. Według ustaleń kanału z jedną z tych kobiet łączyła go prywatna relacja. Kołodziejczak stawił się dziś przed delegaturą ABW w Łodzi, gdzie ma złożyć dokumenty, a towarzyszy mu detektyw Krzysztof Rutkowski, który przekazał, że na jedną z tych współpracownic zostało złożone zawiadomienie na komendzie policji w Jaworze. Jak dodawał Rutkowski, poseł nie stosował żadnej agresji wobec kobiet. Sam Kołodziejczak do tej pory nie komentował sprawy. Dziś unikał rozmowy z mediami. Dopytywany, czy czuje się winny, odparł, cytuję: dla mnie ważne jest to, co będzie działo się za tymi drzwiami, a nie przed kamerami. Chodzi o drzwi łódzkiej ABW. A teraz w sprawie ataków nożowników w polskich szkołach. Zatrzymano już 117 osób i skontrolowano prawie 65 tysięcy szkół. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wskazał trzy grupy osób obserwowanych przez służby.
1: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji przemocą, także ideologią faszystowską. Druga grupa to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata gier inspiracje, jeśli tak można powiedzieć, do tego, co robią. No i trzecia grupa, o której też warto powiedzieć, to są osoby, które zostały, proszę wybrać kolokwializm, uruchomione w związku z tym, że o tym temacie jest bardzo, bardzo głośno. To są najczęściej osoby, które po wizycie policji mówią, a zrobiliśmy żart, to nie było nic poważnego. To są także te osoby, które przychodzą na posterunki policji z rodzicami, bo rodzice zaobserwowali taką sytuację.
0: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. W piątek zajęcia odwołało 59 szkół w Polsce, w tym 45 w Mazowieckiem oraz po kilka w województwach kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Jutro i pojutrze zajęcia pozostaną zawieszone w 9 szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. Donald Tusk zaznacza, że nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną grupą ludzi, którzy mają plan, by tworzyć poczucie zagrożenia.
2: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Mamy do czynienia z bardzo ponurą modą. Wśród tych grup, które identyfikujemy, to nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą z czasów II wojny światowej, kult siły.
0: A na koniec jeszcze zaglądamy do prasy. Financial Times pisze o ostrzeżeniach kierowanych przez wywiad w stronę europejskich firm zbrojeniowych. To w związku z rosyjskimi zamachami na ich przedstawicieli. W odpowiedzi przedsiębiorstwa wzmacniają ochronę osobistą kadry zarządzającej. Rosja rozszerza działania sabotażowe i operacje hybrydowe w Europie w celu osłabienia wsparcia europejskich państw dla Kijowa. Coraz ważniejszym elementem tych planów stają się zamachy na osoby cywilne, które wcześniej nawet rosyjskie służby wywiadowcze miały uznawać za przekroczenie niepisanej granicy. Teraz to się zmieniło. Już w 2024 niemiecki i amerykański wywiad wykrył rosyjski plan zamachu na prezesa niemieckiego koncernu Rheinmetall. Ten pozostaje objęty całodobową ochroną osobistą. To był serwis Radia Nowy Świat.

Miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat, Marcin Kedryński, a rozstaliśmy się w części pierwszej w towarzystwie Colemana Hawkinsa, Leslie Scott obok niego. Panowie przypomnieli balladę You Were Meant For Me. I ja z kolei przypomniałem sobie, że tę piosenkę śpiewał Sting w filmie The Object of My Affection. I przypomniałem sobie, ale jakże można zapomnieć, że październik w tym roku to w sieście miesiąc Stinga, bo przecież nasz arcymistrz parę dni temu skończył lat 75. Ani na chwilę go to nie powstrzymało, nie zwolnił tempa. Mało tego, w wieczór swoich 75. urodzin muzykował na scenie. I ja tam byłem. Zupełnie przez przypadek, więc do tego wieczoru dzisiaj wróćmy. Ale na początek Rachel Tucker z oryginalnej obsady musicalu The Last Ship, bo też w owym musicalu Sting postanowił spędzić swój jubileuszowy wieczór. When the wind's from the eastern quarter and there's a

0: Ta piosenka z równą, kapitalną energią zabrzmiała w jubileuszowy wieczór Stinga na scenie Royal Theatre w Londynie. Mogą Państwo wierzyć albo nie, ale ja, samozwańczy stingolog, nigdy nie widziałem tego spektaklu, który liczy sobie już lat 13. Nie to, co inni polscy entuzjaści tego artysty. Spotkałem na lotnisku wspaniałych stingologów, najwyższej możliwej próby. To Magda, Sylwia i Bartek. I oni w dodatku dołączyli do reszty polskiej grupy. Wszyscy siedzieli w pierwszym rzędzie w koszulkach Happy Birthday Sting. I nie pomnę, ale widzieli ten spektakl już wiele razy na wszystkich kontynentach i nie powiedzieli w tej kwestii ostatniego słowa, a poza tym no, są wszędzie, gdzie Sting swoją stopę postawi i gdzie zaśpiewa ze sceny. Słowem, szamoczą się po świecie. Jestem pod ogromnym wrażeniem i chętnie ich spotkam ponownie, by mi opowiedzieli o innych stingowych przygodach. Ale tymczasem wróćmy do tego naprawdę niezwykłego wieczoru. Kto z Państwa był kiedykolwiek w Royal Theatre w Londynie, ten wie, że już samo wnętrze onieśmiela. Są tam dwie loże, jedna królewska, jedna książęca i oczywiście jeśli król i książę akurat nie przychodzą na spektakl, to ma się rozumieć, nikt w tych lożach usiąść nie może, ale poza tym w teatrze, proszę sobie wyobrazić, są 2000 miejsc. I właściwie wszystkie były zajęte, choć ten spektakl na West Endzie w Londynie szedł już od wielu tygodni i dzień później miał swoją ostatnią odsłonę. No ale też z okazji urodzin okrągłych mistrza. Tłum był dziki. I w tym tłumie tuż obok rozpoznałem kilka znanych twarzy. Był George Clooney z żoną, był Sir Ridley Scott z małżonką także, był wielki John McLaughlin, był Sean Bean, niezapomniany Boromir, a także no, jeden z moich ulubionych artystów i mam nadzieję, że Państwo także go pamiętają z słynnej roli Mr. Beeb w filmie Pokój z widokiem, Simon Callow. No ale też mnóstwo innych postaci, których nie pomnę, była cała rodzina Stinga, dzieci, wnuki. Cudowny wieczór. Trochę mi było niezręcznie z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że Londyńczycy naprawdę nie lubią się ubrać do teatru. I w tym Teatrze Królewskim wyglądali tak, jak my zazwyczaj wyglądamy, kiedy idziemy wyrzucić śmieci, w dodatku bez prysznica. Ktoś tak powiedział o tym wieczorze i moim zdaniem miał rację. Więc to mnie odrobinę ubodło, bo już pies trącał szacunek dla miejsca o takiej tradycji, ale szacunek dla samego mistrza, który postanowił spędzić z nami wieczór swoich 75. urodzin, żeby w łachmanach cuchnących. No a to niestety tam norma. Oczywiście dodaję z kronikarskiego obowiązku, że George Clooney wyglądał nienagannie. A poza tym, to jest dziwna też moim zdaniem tradycja angielska, że na taką widownię wchodzi się z chipsami, z szklankami pełnymi rozmaitych trunków. No jeszcze brak, żebyśmy odwijali pomidory obrane, jajka na twardo i ja wiem, puszki sardynek. No więc to mnie odrobinę speszyło i muszę też wyznać, że byłem odrobinę zakłopotany faktem, iż Sting na swoje 75. urodziny wybrał akurat ten swój musical, w którym wcielił się w rolę umierającego od pierwszej sceny starszego pana. I ja przyznaję, że w taki wieczór chciałbym go zobaczyć w pełni twórczej energii. W tej sprawie musiałbym się dwa dni później pofatygować do Vancouver, gdzie Sting zaczynał kolejną nogę swojej trasy 3-0 w t-shircie i z basówką. Kicał po scenie, otwierając pierwsze z bodaj 50 koncertów, jakie ma zagrać jeszcze do końca roku. No ale ta jego długa agonia na londyńskiej scenie w wieczór 75. urodzin sprawiła mi przykrość. Po prostu. trochę inaczej chciałbym go widzieć w taki wieczór. Ale skoro już mówimy o tej powadze starości, to zabrakło mi kilku wersów z jednej z najpiękniejszych piosenek z tego festiwalu, z tego musicalu i też jednej z najpiękniejszych piosenek, jakie Sting skomponował w moim pojęciu kiedykolwiek. Ten utwór zabrzmiał, ale przerobiony z innym tekstem, ze ściętą na całą pierwszą częścią. W ogóle zresztą libretto do tego musicalu jest już bodaj trzecie, więc niewiele ma wspólnego z oryginałem sprzed lat 13. A zatem poproszę, by Sting zaśpiewał tę balladę tak, jak oryginalnie ją napisał i skomponował.
1: When a man of my age shaves his face in the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears.

0: Nie zapomnę, kiedy słuchałem tego utworu po raz pierwszy, jadąc samochodem z Warszawy do Łodzi. Musiałem zatrzymać się gdzieś po drodze, gdziekolwiek, żeby w skupieniu wysłuchać tej piosenki po raz drugi, trzeci, piąty. Zabrzmiała w londyńskiej wersji, ale jakoś się rzekło, nie w takiej formie, w jakiej ją znałem. Ale nie zabrzmiała w ogóle ta piosenka, którą chciałbym teraz przywołać, bo wierzę, że Państwa rozchmurzy po tej chwili nostalgii.
1: Any shipyard man can sing when he works upon the hull, amongst the noise and the clamor that he all but disregards. So he sing to himself, but no one pays him any mind. He's just another crazy welder in the shipyards. But inside this welder's helmet, if you'll let me demonstrate, when the mask is in position and the fumes accumulate, there's the

Opowieść o szalonym, rozśpiewanym spawaczu. Uwielbiam. Nie zabrzmiała w tej nowej wersji, ale chciałem, żeby dzisiaj w Sieście, w ten Stingowy czas, otworzyła nam wątek piosenek, które Sting komponował dla innych artystów. No, siłą rzeczy, komponując musical, komponował dla innych artystów. Sam wcielał się w rozmaite role na przestrzeni lat, no ale jednak inni ludzie śpiewają te jego piosenki. A Jock, śpiewający spawacz, wcielał się z kolei w rozmaite postacie z legendy światowej muzyki. Wcielał się w Elvisa, w Everly Brothers, no a także w Toma Jonesa. Był tym Tom fucking Jones. Więc chciałbym, żeby Tom Jones pojawił się dzisiaj z piosenką, którą Sting dla niego specjalnie napisał do filmu Nowy Szatę Króla.

Tom Jones w stingowej piosence z filmu Emperor's New Groove. A dzisiaj w tym stingowym czasie z okazji październikowego święta 75. urodzin szukamy piosenek, które Sting napisał i skomponował dla innych. To jest jedna z moich ulubionych, napisana dla Chrisa Botti i Sean.

Sean Colvin i Chris Botti. Kiedy słuchałem tej piosenki, tego nagrania po raz pierwszy w roku 2001, właśnie ćwierć wieku temu, marzyłem o tym, żeby usłyszeć kiedyś ten utwór w oryginalnym Stingowym wykonaniu. Minęło parę lat i Sting śpiewał go na trasie Symphonicities, pamiętają Państwo? I umieścił na filmie i DVD z tej trasy z Berlina. A dzisiaj w Sieście szukamy piosenek, które Sting skomponował dla przyjaciół i znajomych. I mam dla Państwa taki zaskakujący, nigdy wcześniej w Sieście niesłyszany utwór na koniec tej części.

Nasz dobry siestowy przyjaciel Ruben Blades lub Ruben Blades, jak mówią na niego w Lincoln Center. Ruben w 1987 roku wziął udział w nagraniu piosenki Stinga They Dance Alone, przemawiał tam po hiszpańsku. I niejako z wdzięczności Sting napisał dla niego w kolejnym roku piosenkę na autorską płytę Rubena. Carlos Rios, fenomenalny na gitarze, prawda? A niech Ruben Blades zostaje z nami dzisiaj w sieście na najbliższych kilkanaście minut, bo nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo potrzebuję takiej tropikalnej, rozgrzewającej muzyki w połowie października.

to klasyczne argentyńskie tango, które tak naprawdę zawróciło w głowach całemu światu, kiedy stało się bolerem. A dzisiaj w Sieście jest właściwie salsą. Ruben Blades i portorykański perkusjonista Ramses Araya. Ruben powraca z brazylijską grupą Boca Livre. Za to nagranie dostali parę lat temu nagrodę Grammy w kategorii latynoski album pop. Ja to szanuję.

Rubén Blades z Brazylijczykami. I Rubén po raz ostatni się u nas pojawi w takim właściwie klasycznie jazzowym ujęciu. To jest ten słynny koncert z Wyntonem Marsalisem i jego orkiestrą z Lincoln Center. I jakkolwiek wielokrotnie tego wieczoru sięgano po klasyki karaibskie, co jednak zabrzmiały także jazzowe klasyki, a wśród nich ten i Rubén chwali się, że po angielsku śpiewa bez najmniejszego trudu.

Ruben Blades, Wynton Marsalis, rozswingowani panowie w Nowym Jorku. Pora powoli kończyć to nasze spotkanie, ale tak się cieszę, bo za chwilę będziemy spotykać się właściwie w całej Polsce. Już za moment, 14 października w Krakowie, zaczynamy wielką jesienną trasę nowoświatową z Martą Pereirą da Costą. Marta dzisiaj w Sieście w towarzystwie dobrze nam znanego kolegi.

No, na Richarda Bonę poczekamy do 30 listopada, ale Marta Pereira da Costa rusza w naszą siestową trasę już za chwilę, a zatem 14 w Krakowie, 17 w Poznaniu, 18 w Łodzi, potem Kędzierzyn-Koźle, Wrocław, Ełk, Piła, Konin, Sanok, Lublin, Warszawa i Bielsko-Biała 30 października w piątek. Marta Pereira da Costa, obok niej Wielki Duarte, a także Brazylijka Nani Medeiros, która kończy dzisiaj siestę i czeka na Państwa w naszej nowoświatowej trasie. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński kłaniają się już nisko. Czekamy jak zawsze za tydzień tymczasem.

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry. Zapraszam. Zaczniemy od słów prezydenta Ukrainy. W rozmowie z amerykańską telewizją ABC Wołodymyr Zełenski skomentował wypowiedź Donalda Trumpa, który stwierdził, że przyszedł czas, by Ukraińcy wybrali nowego prezydenta. Jeśli prezydent Trump naprawdę chce zmian w związku z wyborami, i o tym mówiłem też jego zespołowi, to niech powie Putinowi, żeby dał nam 2 miesiące, 60 dni całkowitego zawieszenia broni. Przez tych 60 dni zorganizujemy wybory i oczywiście uszanujemy każdy wybór narodu ukraińskiego. Wołodymyr Zełenski jest prezydentem Ukrainy od 2019 roku. Od ponad 4 lat trwa pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Zgodnie z ukraińską konstytucją wyborów nie można przeprowadzać w trakcie wojny. Dodam, że ukraiński przywódca rozmawiał dziś przez telefon z premierem Polski. Dziękował Donaldowi Tuskowi. Wołodymyr Zełenski za wsparcie. Jestem absolutnie pewien, że nikt i nic nie złamie Ukrainy i jej prezydenta w ich walce przeciwko rosyjskiej agresji. Zapewniłem, że może on liczyć na pełną solidarność Polski i Europy z narodem ukraińskim, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. Zostajemy w internecie, bo jak napisał 20 minut temu szef MSWiA na portalu X, policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić i planować atak na szefa rządu. Do tematu wrócimy w kolejnym serwisie. Jeszcze niecałe 4 godziny mieszkańcy Krakowa mają na oddanie głosu w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Trwa cisza wyborcza. Wyborcy głosują w ponad 450 obwodach na terenie miasta, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
1: Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości jakiś, który zidentyfikuje nas jako osobę uprawnioną do głosowania. Musimy się upewnić, czy dostaliśmy właściwą kartę do głosowania. Trzeba zwrócić uwagę, czy na karcie znajduje się pieczęć komisji. No i dokładnie sobie przeczytać to pouczenie, które znajduje się na karcie do głosowania.
0: Na karcie do głosowania wyborca stawia jeden znak X w polu obok nazwiska wybranej osoby. Pierwsze sondażowe wyniki głosowania podamy tuż po zamknięciu lokali wyborczych, czyli chwilę po 21. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Piast Gliwice pokonał Widzew w Łucie 2-1. Za niecałe pół godziny Pogoń Szczecin zagra z Koroną, mówi trener ekipy z Kielc Jacek Zieliński.
2: Idziemy do zespołu, który ma swoje marzenia, które sięgają, co by nie mówić, chyba czuba tabeli. Zespół, który dysponuje na chwilę obecną najlepszą defensywą w lidze, stracili tylko 6 bramek. No ale my też w tych meczach wyjazdowych ostatnio radzimy sobie dobrze. Chcemy powalczyć o pełną pulę w Szczecinie, chcemy zagrać dobry mecz i kontynuować tą pasę.
0: A po 20 Legia Warszawa podejmie Wisłę Kraków. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Na audycję zaprasza Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
4: Dalej niż północ.
5: A w dzisiejszym Dalej niż Północ wita się z Państwem Olga Bobienko i oczywiście na samym początku przypominam, że wybieramy się gdzieś, dokądś, do jakiegoś miejsca, regionu, kraju, może miasta. I Państwa zadaniem będzie odgadnięcie tegoż właśnie kierunku. Nad tym będziemy czuwać razem z Marią Zamachowską, naszą przewodniczką. Jeszcze Kajtkiem Strzolczykiem, ale już za chwilę Wojtkiem Ratasiewiczem. Więc jako daleko północna ekipa kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy na tę godzinną podróż. You know the hardest thing.

0: To jeszcze gwoli wyjaśnienia, oczywiście Gorillaz jako pierwszy utwór, Orange County, i to jest moje skojarzenie, nietypowe chyba skojarzenie z miejscem, do którego się dzisiaj udajemy, więc proszę się za mocno nie przywiązywać ani do tekstu, ani do autorów za to. Te wszystkie wątpliwości rozwieje zagadka, którą przygotowała Maria Zamachowska, a ja jeszcze przypominam, że muszą Państwo dokładnie wysłuchać tejże opowieści, żeby zgadnąć, gdzie dokładnie i dokąd się dzisiaj udaliśmy. A poprawne odpowiedzi przyjmuję na skrzynkę mailową dalej niż północ małpanowoświat.online i tutaj też, jeżeli trafiłaby się jakaś pierwsza poprawna, to ja nie wykluczam od radiowego upominku, a tymczasem proszę uważnie słuchać, co Maria ma do opowiedzenia.
1: Godzina na zegarze po 22:00, a na ulicach taki ruch. Różnej maści pojazdy gonią jeden za drugim, zwłaszcza te niewielkie, takie trójkołowe, lawirują między samochodami. Prawdę mówiąc, wygląda to z jednej strony jak świetna zabawa, z drugiej dosyć niebezpieczna. Tutaj, jeśli chodzi o ruch drogowy, to niezależnie od pojazdu trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie narzekają tu na brak stłuczek i kolizji, ale to nie z tego powodu to miejsce nazywane jest miastem aniołów. W powietrzu unosi się zapach, którego nie mogę nie odnotować. Tu prawie na każdym rogu można dostać lokalne przysmaki, choć króluje tak naprawdę jedno, flagowe, a nawet narodowe danie. Ponoć jest to jeden z najsłynniejszych tutejszych specjałów, a potrawą narodową zostało ustanowione przez rząd w latach 40. ubiegłego wieku, aby między innymi promować rodzimą kulturę na świecie i jednocześnie zmniejszyć spożycie popularnego tu rodzaju zboża. Dopiero teraz zwróciłam uwagę na to, że bardzo dużo osób ma na sobie ubrania w kolorach albo czerwonych, albo żółtych. W ten sposób mogę odróżnić, kto już zaczął nową dobę, licząc od północy, a kto jeszcze kończy poprzednią. Każdy dzień tygodnia bowiem ma w tym państwie swój własny przypisany kolor. Dla niedzieli jest to czerwony, a dla poniedziałku już żółty. Mijam kanały i rzeki, których w tym mieście nie brakuje. Mieszkańcy aktywnie korzystają z nich, między innymi do transportu, ale spotkać też można pływający targ. A propos pływania, jadę teraz w stronę podobno przepięknych plaż i otwartej wody. Po drodze przystanek, bo napotkałam dżunglę. Są tu ogromne, soczyście zielone lasy i przepiękne wodospady, w których za moment zamierzam się zanurzyć. Na razie jednak nie mogę wyjść z zachwytu nad różnorodnością rosnących tu drzew, błękitną wodą i tymi skałami, jakby kolumnami wyrastającymi z niej. Dotarłam wreszcie na te faktycznie rajskie plaże. Ale nie zamierzam pływać po powierzchni. Zakładam kombinezon nurka i płynę z przewodnikiem zobaczyć na własne oczy morski świat z oszałamiającymi podwodnymi krajobrazami. Ten kraj jest Mekką dla miłośników nurkowania. Można zobaczyć tu tętniące życiem rafy koralowe i kryształowe wody, w dodatku we względnie niewielkiej cenie.
0: No to jak? Czyżby już Państwo wiedzieli? Jeśli tak, to dalej niż północ, małpanowyświat.online i tutaj też czekam na Państwa wiadomości. I tak jak wspominałam wcześniej, nie wykluczam od radiowego upominku dla pierwszej poprawnej odpowiedzi.

0: Dzisiaj są Państwo nadzwyczaj zgodni. Wydaje mi się, że mam chyba tylko dwie wiadomości, jeżeli się nie mylę, z niepoprawnym kierunkiem, czyli Indie i Filipiny. Nie, mają Państwo rację, myśląc, że to Tajlandia i Bangkok, chociaż jesteśmy trochę szerzej w Tajlandii, więc to rzeczywiście jest nasz dzisiejszy kierunek, więc sprawdźmy, jako że może nam się wydawać, że jest to dosyć oczywisty kierunek, to z czymże ten właśnie kojarzy się naszemu radiowemu zespołowi.
1: Tajlandia, zieleń, woda turkusowa, słońce, ciepło, piasek?
2: Nie kojarzy mi się za bardzo z niczym poza jedzeniem, które czasem jadam i które pewnie w Polsce nie może się równać temu na miejscu.
3: Z jedzeniem, wilgocią, Las Vegas.
4: Z pięknymi rajskimi wyspami.
5: Z przepysznym jedzeniem.
6: Aromatycznymi przyprawami.
0: No i to są pierwsze skojarzenia, jakie się pojawiają. Tu oczywiście też Państwa zachęcam do tego, żeby się Państwo swoimi skojarzeniami dzielili. Adres mailowy już Państwo znają, ale gdybym miała przypomnieć, to dalej niż północ, małpanoweświat.online i tutaj też na te skojarzenia w razie co czekam. Te jeszcze zderzymy z rzeczywistością i to w rozmowie z naszą dzisiejszą gościnią, czyli Anną Kapyś, która na co dzień w tejże Tajlandii mieszka i pracuje jako nauczycielka w szkole międzynarodowej, więc i o te aspekty jeszcze w dzisiejszej audycji zahaczymy, a wcześniej to te piękne tajskie rytmy.

Oczywiście ta podróż do Tajlandii jest także podróżą muzyczną, więc każdy ten utwór, oprócz pierwszego, o którym wspominałam, jest dzisiaj zaczerpnięty z tamtego podwórka. Tamtego, czyli Tajlandia oczywiście może być dla jednych tymi rajskimi plażami i turkusową wodą i takim zapachem trawy cytrynowej, która unosi się nad ulicznymi targami, no ale dla innych to będzie ten tętniący życiem Bangkok, złote świątynie, buddyjscy mnisi. No ale też codzienność, która toczy się zupełnie innym rytmem niż w Europie, bo patrząc na Tajlandię i podając takie podstawowe informacje, od których powinniśmy też wyjść, to jest państwo w samym sercu Azji Południowo-Wschodniej. Jest niemal 1,5 raza większe od Polski. Zamieszkuje je około 66 milionów ludzi. Stolicą jest wspomniany Bangkok, czyli to miasto kontrastów, to miasto, w którym nowoczesne wieżowce po jednej stronie sąsiadują z tradycyjnymi targowiskami. Ten ruch uliczny i tropikalny upał są też częścią codziennego krajobrazu. Jeżeli byli Państwo w Tajlandii, mieli Państwo okazję odwiedzić czy Bangkok, czy któreś rajskie plaże, wyspy, czy takie dosyć nietypowe może turystycznie miejsca, to oczywiście też zachęcam do wysyłania pocztówek do mnie, mailowych, mogą to być po prostu zdjęcia. Tajlandia ma oczywiście dostęp zarówno do Morza Andamańskiego, jak i Zatoki Tajlandzkiej. Na północy są góry i lasy, w centrum rozległe niziny i pola ryżowe, no i południe to są te wyspy i rajskie plaże, które no co roku przyciągają turystów z całego świata. Klimat jest oczywiście tropikalny, gorący, wilgotny, z porą deszczową, która w zależności od regionu i od pory roku potrafi mocno zmienić plany podróżnych. Kilka informacji jeszcze podstawowych. Język urzędowy to tajski, waluta to baty, bat dokładnie, a zdecydowana większość mieszkańców wyznaje też buddyzm. Zresztą ta religia, szacunek dla starszych i szacunek dla rodziny, a także szczególna rola monarchii są takimi ważnymi elementami tej kultury. Tajlandia nazywa się też Krainą Uśmiechu. To też Państwo pewnie już wielokrotnie słyszeli, chociażby przy okazji Szczytu Wszystkiego, bo do Tajlandii dosyć często tam zaglądaliśmy i dalej szczytowa ekipa do tego miejsca zagląda, więc tam też pojawiały się bardzo często informacje o tym klepaniu po głowie, które nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy się dogadać z Tajami. Albo kwestia kiwania głową, więc to też są jeszcze takie małe różnice, o których możemy na co dzień nie wiedzieć. No ale za tym turystycznym hasłem kryje się właściwie coś więcej niż tylko to serdeczne powitanie i taka egzotyczna kuchnia, bo Tajlandia jest krajem różnic społecznych. Chyba to bardzo dobrze to określenie opisuje. Takie intensywne jest tam również życie zawodowe, no ale są też własne zasady, które nie zawsze są oczywiste dla Europejczyków, więc o takim życiu w miejscu, gdzie kończą się wakacje, a zaczynają zwyczajne obowiązki i o tym, jak można się odnaleźć w tej innej kulturze, porozmawiamy z Anną Kapyś, Polką, która od lat mieszka w Tajlandii, no i zna ten kraj nie tylko z perspektywy turystki, ale przede wszystkim też codziennego życia.

0: Państwa i moją gościnią jest Anna Kapyś, na co dzień mieszkająca w Tajlandii. Dzień dobry, pani Anno.
1: Dzień dobry wszystkim słuchaczom Sawadika.
0: Przeprowadziła się pani do Tajlandii po życiu w Polsce i Wyspach Brytyjskich. To tak patrząc na te początki, ja wiem, że to już jakiś czas temu właściwie, ale co było największym zderzeniem z rzeczywistością? Czymś, czego na przykład przed wyjazdem mogła się pani nie spodziewać?
1: Na początku to było takie życie na autopilocie. Mam wrażenie, jakby te pierwsze 2 lata przeminęły mi bardzo szybko, bo jesteśmy tutaj na kontrakcie. Przyjechaliśmy, mój mąż dostał kontrakt i takie kontrakty w szkołach są zazwyczaj 2-letnie, więc my myśleliśmy, że będziemy tutaj po prostu przez 2 lata, a potem pojedziemy gdzieś indziej albo wrócimy. Natomiast no, przeleciały te 2 lata szybko, później kolejne lata COVID-u i jakoś tak zostało, że jesteśmy tutaj. A jeżeli chodzi o to, co mnie zaskoczyło, to na pewno mnie zaskoczyli mnie bardzo ludzie, bo ludzie są tutaj fantastyczni. Zaskoczyła mnie natura, bo natura w porównaniu z naturą, którą my znamy z Polski, która jest równie piękna moim zdaniem, aczkolwiek to jest inne piękno. To jest takie, wie pani, tutaj w Tajlandii słuchacze, nie wiem czy byli, być może byli, to jest takie dramatyczne piękno, które uderza tak po oczach. To jest niesamowite, jest tyle pięknych miejsc. I jestem tutaj 10 lat i cały czas odkrywam jakieś inne perełki. No i oczywiście jedzenie też fantastyczne jest. Tajska kuchnia jest fantastyczna, chyba nie ma osoby, rzucam wyzwanie, jeżeli jest jakaś osoba, która twierdzi, że kuchnia tajska jej nie smakowała, to proszę o kontakt.
0: A to jest bardzo dobre w takim razie wyzwanie, w razie czego przypominam Państwu, dalej niż północ, małpanowyświat.online, mogą Państwo napisać do mnie. Bardzo chętnie się przekonamy, bo może ktoś taki jest, ale rzeczywiście, patrząc chociażby po tym, jak bardzo popularne jest tajskie jedzenie w Polsce, to ciężko by było chyba na tę chwilę tym kamieniem rzucić.
1: Dokładnie. I w ogóle, co to zauważyłam, że Tajlandia jest teraz bardzo popularna w Polsce i też na świecie. Między innymi właśnie przez jedzenie, ale także przez to, że coraz więcej gwiazd, na przykład popkultury, wybija się na przykład w świecie muzyki, prawda? Mamy teraz Lisę z Blackpink, która robi furorę w Stanach i w ogóle na całym świecie. Także coraz więcej się mówi o Tajlandii, przynajmniej ja mam takie wrażenie.
0: No właśnie, tym bardziej Biały Lotos pewnie jeszcze swoje dorzucił tutaj.
1: Zrobił, dokładnie.
0: No i właśnie, to tak trochę też nawiązując do tego obrazu, który się pojawia między innymi w serialach czy we wspomnianej przez panią popkulturze. Może media społecznościowe też robią to swoje, że wiele osób myśląc o Tajlandii, myśli o takich niekończących się wakacjach. No, jakby to miała pani zdementować? Jak wygląda taki zwyczajny, nie wiem, poniedziałek, wtorek?
1: To znaczy, to jest tak, to jest obraz, wydaje mi się, osób, które przyjeżdżają tu być może trochę popracować zdalnie albo na dłuższe wakacje, być może oni mają taki obraz, natomiast wydaje mi się, że nie jest to obraz przeciętnego somchaja, czyli przeciętnego Taja, dlatego że no, praca tutaj nie należy do lekkich, wynagrodzenie, służba zdrowia, tutaj temat po prostu rzeka, edukacja, wygląda to trochę inaczej.
0: Mhm. To skoro już pani zahaczyła też o to, bo o to też chciałam zapytać, bo to też jest rzecz, która się bardzo często pojawia jako takie hasło przypięte do Tajlandii, czyli życie w Tajlandii jest tanie. Jak by się pani do tego odniosła?
1: Powiem tak, jest tanie, ale nie może być drogie, dlatego że po prostu zacznijmy na przykład od jedzenia. Ceny street foodu nie wzrosły jakoś znacznie, od kiedy tutaj jestem. Może trochę, natomiast jeżeli one wzrosną, to ludzie, którzy kupują w takich street foodach najczęściej i nie są to turyści, tylko na przykład pracownicy na budowie, nie będą mogli sobie pozwolić, dlatego że pensje tutaj rosną bardzo wolno. I na przykład cały czas dniówka, bo tutaj najczęściej podaje się pensje jako dniówki. Nie jest to takie jak u nas, że miesięcznie. Co prawda jest coś takiego jak średnie wynagrodzenie, ale najczęściej dla takich przeciętnych ludzi są to dniówki, bo tutaj bardzo dużo osób pracuje właśnie w takim systemie. To jest 400 batów, prawda? Więc jeżeli taka osoba zarabia 400 batów, Tajowie nie mają kuchni najczęściej w domach, więc kupują właśnie street food i jakieś jedzenie uliczne, to po prostu, jeżeli takie ceny wzrosną, to nie będą mogli sobie pozwolić, dlatego że no 400 batów to jest, ile to jest na dzień dzisiejszy? Wydaje mi się, że powiedzmy jakieś 40 zł. To nie jest dużo. Teraz są te koszty, to jest jedzenie, ale są też koszty wynajmu dochodzą dla nich, które dla nich, powiedzmy krajowie tacy, których ja znam, wynajmują sobie pokoje, ale nie są to takie, wie pani, albo jak ludzie patrzą, że jakieś luksusowe miejsca, jakieś domki instagramowe. Nie, absolutnie, to jest bardzo podstawowe zakwaterowanie, które jest w cenie, powiedzmy, takiej, żeby oni jeszcze odłożyli, jeszcze mogli wysłać to rodzinom. Więc jeżeli ceny tutaj pójdą w górę dla takich zwykłych obywateli, to po prostu no, będzie jeszcze większy kryzys niż jest. Z naszej perspektywy to tak, z naszej perspektywy jest tanie, szczególnie za masaż, który po prostu tutaj też kosztuje, powiedzmy, 300 batów, prawda, 30 zł, 40 zł za godzinę. To jest bardzo tanie, ale też należy pamiętać, że masaż to jest u nas postrzegane jako coś luksusowego, natomiast tutaj to jest element dobrostanu znany już od niepamiętnych czasów.
0: Co kosztuje zaskakująco mało, a za co płaci się więcej niż byśmy na przykład mogli się spodziewać, no, zwłaszcza jeśli ma się rodzinę i dzieci.
1: Na pewno to jest bardzo tanie, to są owoce. To jest niesamowite, jak tanie tutaj są owoce. Szczególnie mango w sezonie. Ach, po prostu fantastyczne. Można kupić za 40 batów, to już od 25 batów, czyli tam, nie wiem, 2 złote kilogram. I od razu mówię tutaj słuchaczom, że to nie jest to mango, które możemy kupić w Biedronce, bo nasze mango jest dużo lepsze. Jest taka żółta odmiana mango. Chociaż mango no, też ma bardzo wiele odmian. Ale to jest zupełnie inny smak niż to sprowadzane z drugiej części świata, czyli na przykład z Brazylii, takie zielonkawe. Więc owoce są na pewno bardzo tanie. Wszystkie takie zabiegi, właśnie masaż podstawowy, tajski masaż, czyli ten taki najbardziej podstawowy, jest bardzo tani. Natomiast służba zdrowia jest bardzo droga. Czasami ludzie przyjeżdżają tutaj myśląc, że fajnie, fajnie, pomieszkam sobie, ale nie myślą o tym, że muszą mieć naprawdę bardzo dobre ubezpieczenia. I ja powiem tutaj Państwu z mojego punktu widzenia pracy w szkole, że co roku dochodzą jakieś takie zmiany w naszym ubezpieczeniu, które nie do końca nam się podobają. Natomiast teraz coś takiego weszło, że mogliśmy korzystać ze szpitala Bangkok Pattaya Hospital, który jest szpitalem luksusowym, który jest szpitalem drogim, ale już nam tak podnieśli stawki, że w tym roku, jeżeli mamy wizytę jakąś, to mamy tak zwany copayment, czyli 30% ceny wizyty musimy opłacić sami. Wcześniej było 10%, ale szpital zaczął tak po prostu podnosić ceny, że nasz ubezpieczyciel i u nas ludzie oczywiście korzystali, więc ubezpieczyciel powiedział, że od teraz zmieniają się te warunki. I te warunki no, mogą się zmienić w każdej chwili warunki dotyczące pokrywania kosztów różnych chorób, leczenia różnych chorób, to też może być problematyczne. Czyli służba zdrowia, generalnie jest służba zdrowia państwowa, no ale to nie jest wysoki poziom służby zdrowia, chociaż lekarze z niektórych dobrych szpitali pracują również w szpitalach takich państwowych, prawda? To są czasami ci sami lekarze. Natomiast jeżeli chodzi o te wysokie ceny, no to zauważyłam, że moi znajomi również celują, żeby chodzić do takich trochę lepszych szpitali, a nie do klinik, bo tutaj generalnie jest tak, że najczęściej w małych, mniejszych miejscowościach albo w wioskach są takie kliniki i to jest taki pierwszy punkt kontaktu dla ludzi, więc oni chodzą tam. No ale też właśnie w dużych miastach ludzie chodzą do szpitali. W ogóle szpital jest całym

0: Sam z siebie nie bardzo, dlatego że tutaj pensje takie, powiedzmy, no tak jak mówiłam już, że tutaj raczej w dniówkach się patrzy, natomiast taka no średnia pensja to są 2000 zł w przeliczeniu. No, więc jak tutaj dojdzie ta cena ubezpieczenia, wydaje mi się, że no, że to są dość duże kwoty. Ja akurat sama osobiście nie wiem, dlatego że u nas jest tak, jest to jeden z benefitów pracy w międzynarodowej szkole. Przykład jednej wizyty, po której zapłaciłam za wizytę, to był copayment, czyli ja zapłaciłam 300 batów. I to była taka zwykła wizyta z badaniem krwi i z konsultacją lekarską. Musiałam po prostu poczekać chwilę na wyniki. Wyniki były od ręki, konsultacja lekarska, no ale 3000 batów, czyli tam 300 zł przy zarobkach 2000. Powiedzmy na polskie przeliczając miesięcznie, to jest bardzo duży koszt.
1: Bardzo dobrze, że już zrobiła Pani małe wprowadzenie do tego, o czym chciałam porozmawiać po piosence, więc pozwolę sobie teraz zapowiedzieć nasz przerywnik muzyczny i wracamy do rozmowy po utworze.

0: Pani Anno, jako że zbliża się Dzień Nauczyciela w Polsce, więc to jest bardzo dobry moment, żebyśmy porozmawiały też o edukacji w Tajlandii, z którą ma Pani bezpośredni kontakt. No to patrząc na Pani pracę w szkole międzynarodowej i to, że widzi Pani tę edukację z bliska, to jakie są rzeczy, które mogą się jako pierwsze wybijać w kwestii różnic między tajskim, a na przykład polskim podejściem do nauczania albo europejskim?
1: To jest coś, co ja bardzo lubię w mojej pracy, dlatego że zawód nauczyciela w Tajlandii jest zawodem, który jest bardzo szanowany. Wydaje mi się, że w Polsce no niestety dużo się słyszy o tym, że no, ludzie nie chcą być nauczycielami, prawda? Że zmagają się z tym właśnie brakiem szacunku i ze strony uczniów, i ze strony rodziców. Natomiast sytuacja wygląda zgoła inaczej w Tajlandii. To mi się bardzo podoba, bo ja jestem tutaj kru, jestem adzan. Rodzice moich uczniów darzą mnie szacunkiem. Odczuwam to, słuchają moich rad. I jeżeli chodzi o jaki jest stosunek z dziećmi, to generalnie jest taki, że szanują, bo tutaj jest też bardzo duży nacisk na to, żeby szanować osoby starsze. Rozmawiałam z moim nauczycielem tajskiego, to powiedział mi, pytał się, czy u nas jest tak samo. Wydaje mi się, że u nas też, prawda? Mnie przynajmniej rodzice uczyli, żeby szanować osoby starsze. Natomiast teraz może to trochę też się zmienia wśród młodzieży. Natomiast no, w Tajlandii cały czas jest to dość silne.
0: Pani Anno, jeżeli chodzi o relacje nauczyciel-uczeń i taką samodzielność uczniów, jak to wygląda?
1: Uczniowie się raczej słuchają, powiedziałabym, a jeżeli chodzi o ich samodzielność, bo to jest bardzo ciekawy temat, to w mojej szkole, która jest szkołą prywatną, różnie z tym bywa. Bo bywa i tak, że po prostu dzieci przychodzą do szkoły z nianiami swoimi i nianie dźwigają za nimi plecak albo jakąś torbę. Czasami mamy problemy właśnie z tą samodzielnością, bo jeżeli są dzieci z tych bogatszych rodzin, nie wspomniałam o tym, że szkoły międzynarodowe są bardzo drogie, więc to są takie, powiedzmy, elitarne, szczególnie te takie jak, i to jak w szpitalach, prawda, top półka, szkoły bardzo drogie, więc no niektóre z tych dzieci po prostu nic same nie robią, tylko wszystko w domu jest robione za nich, przez sprzątaczki, przez nianie, przez pomocą rozpieszczane.
0: To ja na koniec jeszcze zarówno pani, jak i wszystkim słuchającym nauczycielom życzę od siebie świętego spokoju, kiedy państwo tego potrzebują. I dużo siły, oczywiście, że tak. Tymczasem państwa i moją gościnią była Anna Kapyś, na co dzień mieszkająca w Tajlandii, nauczycielka języka hiszpańskiego w międzynarodowej szkole. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, pani Anno.
1: Dziękuję również. Rabiam. Kopenhaga.

Gwoli wyjaśnienia jeszcze Państwu zaznaczę, że pełna rozmowa z naszą gościnią Anną Kapyś będzie w podcaście. To był niestety ze względu na pewne utrudnienia techniczne niepełny zapis. Więc ja jeszcze wytłumaczę, jeżeli chodzi o to, jak wygląda kwestia systemu edukacji, bo tajska szkoła to też mundurki, to też poranne apele i także duży szacunek dla nauczyciela. Edukacja jest bezpłatna przez 12 lat, chociaż obowiązek szkolny obejmuje 9 i tutaj po 6 latach podstawówki uczniowie przechodzą do szkoły średniej. Później mogą wybrać też dalszą naukę ogólną albo zawodową. No ale problemem jest jakość kształcenia i nierówny dostęp do edukacji. W podcaście będą mogli Państwo więcej o tym usłyszeć. Według badania podstawowy poziom kompetencji osiąga właściwie około 40% tajskich 15-latków w matematyce i czytaniu i około niecałych właściwie 3/4 w naukach przyrodniczych. Więc to są takie wyniki poniżej średniej, mimo poprawy w części obszarów w porównaniu z poprzednią edycją badania PISA z poprzedniego roku. No i tutaj nauczyciel tradycyjnie cieszy się dużym autorytetem. O tym też Anna Kapyś opowiadała mi w rozmowie, więc tak jak zaznaczam, podcast będzie wersją rozszerzoną. Sam prestiż zawodu jednak nie rozwiązuje takich problemów systemu, bo tam wyzwaniem są braki kadrowe, nierówne warunki nauki i trudności w rozwijaniu podstawowych kompetencji. Tajlandzka szkoła pokazuje, że powszechny dostęp do edukacji właściwie nie oznacza jeszcze równych szans, więc niestety na tą chwilę chyba jeszcze można mówić, że niezależnie od zamożności rodziny i miejsca zamieszkania nie może, zależnie od zamożności rodziny i miejsca zamieszkania dziecko może liczyć na dobrą naukę i podobne perspektywy na przyszłość, jeżeli już.

Tymi dźwiękami chciałam się już z Państwem żegnać i żebyśmy się także wspólnie żegnali z Tajlandią. Tymczasem dostałam jeszcze wiadomość od pana Tomasza, że zachwyt zachwytem, kraj, ludzie, ale jedzenie tajskie panu Tomaszowi nie smakuje, więc mamy tę osobę, która rzuciła kamieniem. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Chyba nie spodziewałam się, że dotrze, ale tą pierwszą mamy. Gdyby oczywiście Państwo również mieli jakieś zastrzeżenia nie tylko do kolendry, to w razie czego można jeszcze pisać na skrzynkę mailową Dalej niż Północ albo moją olga.bobienko@nowyświat.online. A po godzinie 18 dobrze by było, żeby przygotowali Państwo swoje skrzynki mailowe również i już zaznaczyli mateusz.andruszkiewicz@nowyświat.online, bo z kolei Mateusz będzie miał do oddania bilety na koncert tego świetnego gościa, który dzisiaj jeszcze gra w Krakowie. Więc tutaj też mogą Państwo, z tego co wiem, dostać jakieś wejściówki, tylko trzeba by było się śpieszyć, bo koncert po godzinie 20. Natomiast w najbliższych dniach to jest jeszcze Wrocław, Warszawa i Poznań, jeżeli się nie mylę. Także tutaj mogą Państwo zdobyć. Ja już to zapowiadam zawczasu. Tymczasem razem z dźwiękami Jamesona na koniec, trochę niezwiązanymi z tajską krainą, ale związanymi z tymi zbliżającymi się koncertami, ja się Państwu kłaniam w pas. Wojtek Radasiewicz zostaje. Dziękuję bardzo. Olga Bobienko, my się Dalej niż Północ słyszymy za dosyć długo, tak Państwu powiem. Ja się wybieram na urlop. Dobrego wieczoru.

0: Na audycję zaprosił Orange Flex, oferujący pakiety internetu za granicą na eSIM-ie. Orange Flex Travel.
1: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę, który planował atak na szefa rządu i ministra obrony. Przekazał przed godziną szef MSWiA. Przed południem doszło do pilnego spotkania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służby Ochrony Państwa. Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Radykalizacja młodzieży, o której w ostatnim tygodniu tak dużo mówimy, radykalizacja osób dorosłych, różnego rodzaju pogróżki, które są, potem okazują się na przykład głupimi żartami, ale w tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gróźb.
1: Do zatrzymania odniósł się także sam premier. Mężczyzna grożący zamachem został zatrzymany. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał Donald Tusk na platformie X. Jemeńscy Huti ostrzegają linie lotnicze i pasażerów przed korzystaniem z saudyjskich lotnisk oraz saudyjskiej przestrzeni powietrznej. W sobotnim ataku rakietowym na międzynarodowy port lotniczy w Riyadzie zginęło 12 osób, rannych zostało 300 osób. Wyjazd do Riyadu odwołała polska delegacja ministra energii i przedstawicieli Orlenu. Mieli oni wziąć udział w rozpoczynającym się dziś kongresie energetycznym. Papież przejdzie operację, jak oświadczył Leon XIV pod koniec spotkania z wiernymi. Podczas badań kontrolnych lekarze wykryli w jego płucu guzek w bardzo wczesnym stadium. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu, dlatego kierując się ich zaleceniami zdecydowałem się poddać operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Nie wiadomo jeszcze, czy za miesiąc papież poleci do Ameryki Południowej, choć w trakcie spotkania na placu Świętego Piotra Leon XIV wspominał o nadchodzącej wizycie w Peru. I jeszcze tenis. Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Polak wygrał w 3 setach z Chińczykiem Yi Zhou. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Francis Tiafoe. W deblu do drugiej rundy awansowali Jan Zieliński grający z Australijczykiem Markiem Polmansem. To był serwis Radia Nowy Świat.

Jeżeli ktoś sobie pomyślał, co to jest za projekt Starjunk 95 z tym takim jazzy groove'em, że może by warto sięgnąć po całą płytę, która być może tak brzmi, to rozwiewam wszelkie wątpliwości. To, co się dzieje na tym albumie, to jest absolutne szaleństwo. EDM, drum and bass, grime, trochę popu, muzyka basowa, szeroko rozumiana, speed garaże. Dużo się dzieje. To jest taki wyjątek, od którego zaczęliśmy. Bardzo spokojny projekt, właściwie tak się to powinno określać, muzyczny i audiowizualny, jak to się ładnie w nocy zapowiada, producenta Ari Fishmana, który buduje wokół swojej muzyki fikcyjne uniwersum inspirowane anime, retrofuturyzmem i wyobrażeniami przyszłości znanymi z lat 90. A to uniwersum uprawione jest we wspomniane muzyczne gatunki. Jeżeli ktoś lubi trochę więcej BPM-ów i trochę więcej basu, to na pewno tam znajdzie sporo. A dzisiaj w audycji trochę inny kierunek muzyczny. Będę miał bilety na Jamesona, więc proszę przygotować maile w stosownym momencie. One mogą się przydać. No i w ogóle dzisiaj sporo soulu z delikatnie elektronicznym twistem, ale to może później. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Radasiewicz, polecamy się do 19.00.

Może tak pozwolę sobie językiem mało oficjalnym, ale groovy, ładnie. Sara to była autorka tego dzieła Superfly. Wokalistka i autorka tekstów współpracowała m.in. z Miętą, z P-Unity, z Grupsonem, z Rasmentalizmem, Michałem Urbaniakiem. No a Superfly to nowy singiel w jej muzycznym portfolio. Jak słychać, soulowe, neosoulowe brzmienie w Polsce ma się dobrze. Jak zapowiadała, to jest jej list do innych kobiet. Zatem od nowości polskich dzisiaj zaczynamy i na nowościach polskich dzisiaj skończymy tę audycję, ale nie uprzedzajmy faktów. Wybierzemy się za granicę. Teraz nowy, dosyć rockowy singiel od raperki Sampe the Great. Ten element rockowy silnie powiązany jest z Zambią, z której pochodzi Sampa, bo czerpie z tak zwanego zamroku. I tak będzie też zatytułowana jej najnowsza płyta New Zamrak. Sampa was zapowiadała ten numer komentarzem, że chociaż muzyka afrykańska ma wpływ na cały świat, to obecna infrastruktura rzadko wspiera jej twórców i ta piosenka porusza temat globalnej nierównowagi i kosztów tworzenia poza światem zachodnim. No i sama Sampa wie o tym bardzo dobrze, bo jest artystką z obu światów. Jak wspomniałem, pochodzi z Zambii, kilka lat spędziła w Australii i oba te wpływy brzmieniowe łączy w swoim dorobku, stąd ma pełną legitymację artystyczną, żeby swój najnowszy singiel tytułować hasłem Location.

No, a skoro tak już cytuję Sampę, to jeszcze jeden fragment jej wypowiedzi, kiedy to mówiła o zamroku, że to jest część dziedzictwa jej rodziny i to też jest jej głos. Bycie Zambijką, bycie głośną, bycie niepokorną, właśnie tym jest zamrok. Tak to tłumaczyła. A propos zamroku właśnie, on się pojawił w jednej z głośnych premier z ostatnich lat, jeżeli chodzi o komentowany przez Sampę świat muzyki zachodniej. Człowiek o wielu twarzach, czyli Tyler, the Creator, w zapowiedzi albumu Chromacopia samplował nagranie z lat 70. zambijskiego zespołu Ngozi Family w numerze Noid. Grałem ten singiel przy okazji premiery właśnie i pomyślałem sobie, że dzisiaj w ramach odskoczni i nawiązania do Sampy nie zagramy Tylera, a sięgniemy może po oryginał. No i Tyler nie zmienił akurat bardzo silnie samplowanej frazy, więc ten Noid poznają Państwo po pierwszej nutce.

Wcale się nie dziwię, że Tylerowi spodobało się Gozy Family. Zambijska psychodela, do której dobrnęliśmy idąc za czasem po nowym singlu Sampa the Great. To dopowiadam, jeżeli ktoś dołączył w trakcie i zastanawiał się, co tu się dzieje, to uzupełniam. Zapowiedziałem na początku programu, że będę miał bilety na koncert Jamesona, artysta, którego stałym słuchaczem tej audycji bez wątpienia nie trzeba przedstawiać. Grałem go i zachwalałem multum razy. Kiedy ostatnio się tu pojawiał w Polsce koncertowo, to też rozdawałem Państwu bilety. Był też od tego czasu na festiwalu Nowa Muzyka, to tak poza jego solowymi koncertami. Miałem okazję słuchać go na żywo. Zachwycony absolutnie byłem tym, jak brzmi, jak się prezentuje na scenie, jaką atmosferę mają te koncerty, jak wysoka tam jest temperatura, jaki klimat panuje i roztacza się gdzieś po całej sali. I tym bardziej jestem ciekaw tego, co usłyszymy tym razem, bo tak jak Jameson wcześniej trzymał się romantycznego, snującego się bardzo seksownego R&B, tak teraz na nowej płycie poszedł w trochę mocniejszą, rockową stronę, chociaż wciąż jest to muzyka bardzo seksowna i to jest chyba pierwiastek nieusuwalny z jego brzmienia. To dopowiem informacyjnie, zanim się zabierzemy za bilety, że 11 października, czyli dziś, gra w Krakowie. To się jeszcze będzie można załapać. Jutro gra w Poznaniu, we wtorek w Warszawie, w klubie Niebo, a 14 października we Wrocławiu w Transformatorze. To za chwilę zrobimy akcję z biletami, a najpierw posłuchamy muzyki zaśpiewanej z gracją Justina Timberlake'a, który łapie za gitarę i zamiast Sexy Back śpiewa Dirty Doll.

prosto z najnowszego albumu Jameson, Dirty Dog to był, który to Jameson gra trasę koncertową Straight Skirt Tour. No i jak to ma w swoim zwyczaju, zahacza o Polskę i to przez wiele miast przyjeżdża. Ma, zdaje się, stały fanbase, skoro może sobie regularnie na to pozwalać. I dobrze, że dużo osób w różnych miejscach ma okazję usłyszeć tego pana na żywo, który to pan ponad 20 lat jest aktywny na scenie. Więc dość powiedzieć, że na koncert fachowca w tym fachu, fachowca w fachu, się wybieramy. Kiedy? Do Krakowa dzisiaj w klubie studenckim Rzaczek. Jeżeli ktoś chciałby się jeszcze załapać, to proszę dać znać. mateusz.andruszkiewicz@nowyświatonline. Mamy wejściówki i się podzielimy. Jeżeli nie dziś Kraków, to jutro w Poznaniu, w Szumie. 13 października, czyli we wtorek, Warszawa w klubie Niebo. I 14 października Wrocław, Transformator. Proszę do mnie napisać na adres mateusz.andruszkiewicz@nowyświat.online i wpisać miasto, w którym chcieliby się państwo wybrać. No i się dogadamy z biletami. Zachęcam bardzo. A my wracamy teraz na nasze regularne niedzielne poletko muzyczne. Dostaliśmy niedawno nową muzykę od Lien La Havas, ale nie jest to żadna nowa płyta Lien La Havas bynajmniej, bo wystąpiła gościnnie na nowym albumie Michelle.

No i pięknie Michelle i Leon LaHavas grają. A moja skrzynka się zapełnia wiadomościami w sprawie koncertu Jamesona. To raz jeszcze zrobimy tour po jego polskiej części trasy. Przypomnę, 11 października, czyli dziś w Krakowie gra w klubie studenckim Rzaczek. Jutro Poznań, pojutrze Warszawa w Niebie i 14 października Wrocław Transformator. Jeżeli ktoś miałby ochotę się wybrać, to cały czas aktualne, można pisać, się zgłaszać po wejściówki pod adresem mateusz.andruszkiewicz@nowyswiat.online. A gdyby ktoś się teraz zastanawiał, czy zdążę, czy nie zdążę, o 20 zaczyna się każdy koncert, więc zdążą Państwo na pewno. Idea, która stoi za nowym albumem Michelle, bo to tej płyty właśnie słuchaliśmy, jest taka, że wzięła szanowna artystka na warsztat serię klasyków i postanowiła nagrać reinterpretację tychże, zapraszając do współudziału serię gości. Zatem Leon LaHavas to ledwie początek listy, bo na tej płycie usłyszymy też Liz Wright, Chaka Khan, Willow, Destina Conrada i tak dalej, i tak dalej. A nas najbardziej będzie teraz interesował numer, który nagrała z Robertem Glasperem i Nickiem Hakimem, czyli reinterpretacja dzieła z roku 80. Don't Stop the Music.

James Ellis Ford, producent, kompozytor, multiinstrumentalista, jeden z tych największych, najważniejszych w ostatnich dekadach. Pracował z największymi, że się powtórzę, jak Alex Turner, czy w ogóle Arctic Monkeys, bo współprodukował, czy produkował ich płyty Gorillaz, Fontaines DC, Depeche Mode, Pet Shop Boys, Pulp. Nie będzie to dobrze brzmiało po polsku, ale muzyka to jest bardzo płynna. To angielski Liquid całkiem dobrze oddaje to brzmienie. Rozpływa się, rozpuszcza, bardzo jest sferyczna, lewitująca. Lost in Another World. W ogóle nie hip-hopowa, choć znalazłoby się sporo numerów z tego gatunku, których brzmienie pasowałoby do tego, co proponuje James. Nawet wybrałem taki jeden, za chwilę będzie. No ale w swojej strukturze w istocie jest to elektronika, muzyka bardzo sympatyczna, syntetyczna, głęboka, hipnotyzująca na swój sposób. Jego wokal ma w sobie coś z melancholii, smutnych zawodzeń Damona Albarna i okoliczności nagrywania tej płyty też były smutne, przykre bardzo, bo drugi studyjny album jednego z najbardziej rozchwytywanych producentów ostatnich lat powstawał podczas chemioterapii. Zdiagnozowano u niego białaczkę, dawano mu 30% szans na przeżycie. Tworzył to na laptopie, na stoliku przy łóżku szpitalnym. Zatem okoliczności arcytrudna, muzyka arcypiękna. A propos tego, co z poletka hip-hopowego pasowałoby, to będzie Arlo Parks, która a propos koncertów, o których dziś wspominałem, też gra całkiem niebawem, za miesiąc z hakiem w Polsce. W listopadzie to będzie.

0: John Glacier rapowała, bo tego nie wspomniałem. I tak oto dojechaliśmy do końca dzisiejszego spotkania, a kończymy go, chyba mogę to powiedzieć, jednym z najlepszych tekstowo numerów tego roku. Fish i Taco zagrają. A Mateusz i Wojtek dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Nie czujemy nic, nie czujemy nic. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. Na zdjęciach otacza nas luksus, który stoi w kontrze do tego, co wyszukujemy namiętnie w Google. Pytamy się, jak spać głębiej, jak spać bez tabletek. Dlaczego budzę się zmęczony z bólem głowy od nocnych dylematów i rozterek? A rano mam zryty beret, bladą cerę, wydaję ostatnie tchnienie, bo czuję bezsens i zmęczenia Monteverest. Czy to normalne, że nie chce mi się żyć, ale nie chce mi się też umierać? Że wszystko mnie drażni, nie interesuje mnie sukces. Drażnią mnie ludzie i moje odbicie w lustrze. Okej, Google, Polacy pytają się dalej. Czy to normalne, że nic mnie nie cieszy? Zamiast popijać szery, jestem niewyspany i śnięty. A nie mając za wiele, czuję przepych i przesyt. Czy to normalne, że jestem samotny, mimo że mam wokół ludzi? Boję się weekendu, bo nie chcę udawać, a wszędzie widzę oportunizm. Czy to normalne, że nie mam dzieci, a że wszyscy inni chcą? A ja wolę być sam, ale nie samym sobą. Może jestem hedonistą jak bonobo i problem mam z wiernością. Czy to normalne, że miłość się kończy, a zaczyna się kredytem? A w pracy po godzinach pracujemy jak pszczoły, ale niewielki jest z tego pożytek. Czy to normalne, że chudny i tak szybko tyje? Czy to polski jest pisarz, ten Taco Hemingway? I co to znaczy ten incel? Czy to normalne, że boję się kobiet, że boję się związku? Jak każdy Polak nie dbam o zdrowie i wylewam za kołnierz, bo potrzebuję prądu. Dlaczego Heweliusz zatonął? Dlaczego Golden zabił Kaszuba? Dlaczego Brown ma zakryte oko? Dlaczego Grenlandia jest duńska? Dlaczego ludzie mnie irytują? Dlaczego umieramy? Dlaczego tyle policji w Warszawie? Dlaczego ludzie są bestiami? Czy grozi nam wojna? Czy w tym roku będzie zima? Po zimie wiosna, a później polexit. Ile mierzy penis gigant? Jak powiększyć penisa? O to mężczyźni pytają się częściej niż o to, jaki jest sens ich życia. Czy to normalne, że wielu ojców ma sukces? Że okres spóźnia się o tydzień, a jedna piersi jest większa od drugiej? A teraz uśmiech, ocean, palmy i cyk, cyk, cyk. Co za piękne, setne, luksusowe zdjęcie. A na zdjęciu luksusowe dziewczę. Co ruchy ma taneczne i jej mąż w kaszmirowym swetrze. 5 lat w tym małżeństwie, w tym luksusowym mieście. Całują się namiętnie, a wokół handlowe są galerie. 1000 polubień, 1000 udostępnień. A to stoi w kontrze do tego, co wyszukuje w Google. Mąż pyta, jak rozpoznać, czy jest się gejem, a żona wpisuje brak seksu w małżeństwie i samotność w łóżku. Sprawdza statystyki samobójców. Okej, Google, pyta teraz każdy Polak. Okej, Google, bo to cyfrowy konfesjonał. Toniemy w chaosie, w oparach absurdu. W świecie wyrachowanych oszustów, energetycznych wampirów i cynicznych zabójców. Za dużo bodźców, a zero impulsów. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic, nie. Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic. Nie czujemy nic.
3: Dlaczego nie słucha muzyki, lecz ciągle podcasty? Dlaczego sąsiad z podełba patrzy, a jego pies znowu warczy? Czemu z tygodnia na tydzień przestaje poznawać mnie babcia? Nagle w jej oczach już widzę, że w ogóle nie wie, kim jestem, a byłem dla niej tak ważny. Czemu, gdy ciało spowalnia, wskazówka przyspiesza na tarczy?

0: produkty oportuniści. Lecz ja nie potrafię się pieklić.
1: Czemu?
0: Mordo, no bo to turyści. Chwilę sobie porobią zdjęcia, potem odejdą w niebyt. Hip-hop przeżyje ich wszystkich. Uśmiech i kręci się karuzela. Kręci się w bani jak apuera. Przeminaj, co to za manosfera.
2: Powiedz, czy zarobię kasę teraz, gdy opytam smutnego kawalera.
0: Czym? Mitem o męsie płci żeńskiej, co winna seks ci, bo biały świat umiera. Okej, okay, Gemini, wytłumacz mi lux maxing. Weź zrób jak waglescy w klipie i z japy ze zrób plastik. Szczerze to mam to kurwa w chipie, oproszę to blusk maxing. Otwórz jakąś książkę cycu, nazwij to mózg maxing. Media społecznościowe? Prędzej te media są antyspołeczne. Weź o tym pomyśl, jak lubisz swą głowę. Nie lubisz być piorkiem, to planuj ucieczkę.
1: Planuj ucieczkę.
0: Z telefonu emanuje zło kunsztowne. Głowa do góry,
1: dosłownie.
0: I nie bój się zmiany na lepsze, także kasuj Insta serio, kasuj TikTok. Żeby żyć tak, trzeba być masochistą. Stary człowiek, który krzyczy w chmurę, czasem serio czuje się jak dziadek Simpson. Twym nastrojem rządzą algorytmy, które chcą cię karmić auto nienawiścią. Chcą, byś nienawidził siebie w pełni. Chcesz, to się podzielę swoją własną listą w stylu. Nienawidzę swoich włosów, mam wrażenie, że są coraz rzadsze. Nienawidzę swego wzroku, z roku na rok jest mi coraz słabszy. Nienawidzę też zarostu, oprócz wąsa w ogóle co to chwasty. Nienawidzę swego głosu, zanim rapowałem był on sporo gładszy. Nienawidzę tych rozstępów, bo ważyłem stówę jako nastolatek. Nienawidzę swoich zębów, lecz się bałem życia z aparatem. Nienawidzę swoich lęków, kiedyś sam wierzyłem, że jest walczę rapem. Ale nienawidzę swoich wersów, więc robię pauzę czasem. Nienawidzę swoich nutek, nawet fani nazwą wierszem każdy głupi lament. Nienawidzę swoich nerwów, nie rozumiem, czemu zawsze sieje wuda zamęt. Nienawidzę bycia leniem, ale w unikaniu pracy miałem duży talent. 9 lat nauki niemieckiego i do dzisiaj mówię tylko guten Abend. I wie viele koste teraz Uberaszung. Nienawidzę waszych smutnych szakszuk. Nienawidzę tego miasta czasem. Kawałeczek muszę kupić kaszub. Nienawiść bywa jak pożar w duszy, często więc się zdarza romantykom. Wiesz, nie lubię raczej słowa
1: muszę,
0: ale nienawidzę słowa wykon. Okej, Google, po ile stoi rubl? Czy Trump jeszcze żyje? Czy zrzuci bombę nuklear? Czy da zarobić się na tej wojnie i nakupić żonie futr? Ile kosztuje generator i antybombowy bunkr? Co nam da Altman, Meta, Elon, co jeszcze zrobi Zukr? W miasteczku będzie data center, jak nie chcesz to morda w kubl. Te, z którym będziesz stał w kolejce po czystą wodę jutr. Mówiąc faktycznie dosyć ciepły czerwiec, ty, ale poza tym super. Czujesz?
3: Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie. Nie czujemy nic, bo nie czujemy nic, nie.
4: Potrzebujemy impulsów, emocjonalnych impulsów, bo nie czujemy nic,
3: nie czujemy nic. Ja nie czuję ciebie, ty nie czujesz też mnie, bo nie czuję

0: czujemy nic.
1: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
2: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Policjanci nadal będą odwiedzali szkoły, zapowiedział premier podczas odprawy służb po serii aktów przemocy w szkołach. Nie mamy do czynienia ze zorganizowaną na dużą skalę grupą, której planem jest stworzenie poczucia zagrożenia, ocenił Donald Tusk. Jak zaznaczył szef rządu, po weekendowych patrolach poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
3: Mówię o tym nie dlatego, żebyście Państwo sądzili, że odnotowujemy jakiś wzrost ryzyk, tylko wiadomo, że te incydenty, szczególnie te dwa brutalne ataki, one wzbudziły bardzo dużo emocji. To stało się tematem dnia w szkołach. Będziemy jeszcze w tych dniach na pewno intensywnie zarówno sieć, jak i szkoły monitorować pod tym kątem.
2: W ostatnim czasie w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli służby zatrzymały 117 młodych ludzi, podsumował szef MSWiA. Prezydent Ukrainy oświadczył, że zorganizuje wybory prezydenckie, jeśli Kreml zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. W rozmowie z telewizją ABC News Wołodymyr Zełenski skomentował wypowiedź Donalda Trumpa, że już czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Po pierwsze, z całym szacunkiem dla prezydenta Trumpa, to od naszego społeczeństwa zależy, czy wybiorą oni tego czy innego przywódcę. Tak, jesteśmy w stanie wojny, przeprowadzenie wyborów jest naprawdę trudne. Nie dość, że nie ma żadnych zabezpieczeń, jest to poza naszym prawem, poza naszą konstytucją. To jeszcze najważniejsze jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury, aby dać ludziom możliwość głosowania. Donald Trump ogłosił 2 godziny temu, że ze skutkiem natychmiastowym wchodzi w życie energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą i zaapelował do obu stron o przestrzeganie tego zawieszenia. Ukraina popiera wstrzymanie ataków, ale ważne jest, by poparła je także Rosja, odpowiedział przywódca Ukrainy. W serwisie Turcja co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w zderzeniu autokaru wycieczkowego z ciężarówką. Do wypadku doszło na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej części kraju. W nocy deszcz w zachodniej i południowej części Polski, od 3 stopni na Podlasiu do 7 na Śląsku i ziemi lubuskiej. Początek tygodnia pod znakiem zmiennej pogody, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: W wielu regionach możliwe będą przelotne opady deszczu, choć pojawią się również okresy bez opadów. Zachmurzenie już będzie na ogół umiarkowane i duże, miejscami z przejaśnieniami i rozpogodzeniami.
2: Jutro opadów spodziewamy się w całym kraju. 11 stopni mamy mieć w środkowej części Polski, na zachodzie i północy około 13. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Kącik różowej grzywki.
6: Dobry wieczór, nazywam się Sylwia Hutnik i będę z Państwem przez najbliższą godzinę w Radiu Nowy Świat. To już nasze 25. spotkanie w kąciku różowej grzywki, a dziś następujące atrakcje. Przede wszystkim porozmawiam z Agnieszką Drodkiewicz, autorką książki Rekonstrukcja połowy twarzy Inie w mroku, wydawnictwa Osnowa. To proza autofikcyjna, gdzie bohaterka pyta siebie i zarazem świat o tożsamość, o to, jak mocno łączy się ona z wyglądem, no i o piękno, które łączy się w dużej mierze mierze z pożądaniem. Czym jest w tym kontekście sprawczość? Jak to jest żyć w kulturze wizualnej i jak to jest, kiedy dusza wadzi się z ciałem? O tym wszystkim porozmawiam z autorką już za chwilkę, ale oprócz tego wspomnę w naszej audycji również o książce Sylwii Ziętek, Mela Muter Wierna Sobie, wydawnictwo Znak, czyli trochę o malarstwie i sztuce. No a potem oczywiście przeniesiemy się do kącika skarbów ze śmietnika, gdzie porozmawiamy o tym, jak to jest, kiedy dostaje się kilogramy fantastycznych prezentów od czytelników i czytelniczek, a te prezenty to po prostu stare papiery i gazety ze śmietnika. Do tego oczywiście dużo muzyki, dziś jak zwykle trochę punka, trochę ska. Mamy niecałą godzinę, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do słuchania.

0: Zamieńmy się słowami.
1: A w kąciku różowej grzywki gościmy Agnieszkę Drodkiewicz. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Nie wiem dlaczego, ale na samym początku naszej audycji jakoś tak niewyraźnie powiedziałam tytuł twojej książki, w związku z którą się dzisiaj widzimy i o której będziemy oczywiście do książce rozmawiać. Więc teraz uwaga, uwaga. Rekonstrukcja. Połowa twarzy tonie w mroku. Ja myślę, że to tonie w mroku, jakoś tak
2: tonie
1: konie po betonie. Wydawnictwo Osnowa. Autofikcja, jak już powiedziałam, działam w pierwszym wejściu naszej dzisiejszej audycji. Agnieszka, jesteś znana z powieści, ale również wywiadów Rzeka. Od wielu lat współpracujesz między innymi z Teatrem Wielkim Operą Narodową. No i jesteś dziennikarką, felietonistką. Znaczy widzimy cię również na tak zwanych łamach prasy. Ale teraz dałaś nam esej, opowieść, powieść, wiersz, a może manifest?
2: Libretto.
1: Libretto, piosenkę.
2: Scenariusz.
1: No bo nie no. Haiku, bo aż tak nie, to nie.
2: Aż tak krótkie nam, to nie jest.
1: Tak, dlatego, że trochę nam o sobie opowiedziałaś. I w tym sensie, choć czasami też jest tam taka lapidarna forma, którą możemy zobaczyć, ale i poetycka by się znalazła, why not? Natomiast w dużej mierze chyba opowiedziałaś o sobie najwięcej z tych wszystkich tekstów, które dotychczas czas mogłyśmy i mogliśmy czytać. To już jest ten czas, kiedy opowiadasz, bo już masz do nas zaufanie jako czytelników i czytelniczki?
2: Nie wiem, czy to jest kwestia zaufania. Myślę, że może bardziej to jest kwestia w jakiejś mierze wieku, myślę, bo jesteśmy w podobnym wieku, więc możesz mieć podobne doświadczenia jak ja, że no, wiek jest jednak dla człowieka rzeczą istotną, może dla kobiety też jeszcze w inny sposób niż dla mężczyzny z różnych powodów. Pamiętam, że kiedyś czytałam w Wysokich Obcasach, to mogło być kilkanaście lat temu, wywiad z jakimś pisarzem, to był mężczyzna, który mówił, że 42 lata to jest taki cudowny wiek do napisania powieści, bo to jest taki wiek, że jeszcze jesteś młody i pełen siły, ale już masz tyle jakieś tam przeżyte. I jakoś, wiesz, no, czasami jakaś taka abstrakcyjna trochę i w jakimś sensie taka informacja mieszka.
1: Rzucona gdzieś tam.
2: Mieszka w twojej głowie i jakoś tak mniej więcej jak byłam w tym wieku, zaczęłam tak myśleć, że może to jest właśnie ten czas. Więc wiesz, nie wiem, czy to jest kwestia zaufania, to jest kwestia może, wiesz, no proces twórczy jest trochę, powiem tak, na granicy kiczu, że to jest trochę przypływ, odpływ, jak w jakieś fazy księżyca, czy jest w tym coś organicznego.
1: Jest.
2: Coś takiego, co jest troszkę trudno przystrzyc, prawda? Że to jest, znaczy organicznego, ale nie tak jak żywopłot, prawda? Że możesz to przystrzyc i to.
1: W tym sensie, że nie masz kontroli nad tym.
2: Trochę nie masz nad tym kontroli, myślę. To znaczy, wiesz, możesz podpisać umowę i się nie wywiązać, albo nie podpisać umowy, a coś zrobić. To jest wszystko bardzo takie...
1: No tak, zgodzę się z tobą. Znam też to uczucie, kiedy pytają się, a jak to się stało, że napisała pani taką, a nie inną książkę? To mam po prostu jakąś głupią minę i mówię, nie wiem. No. Ale jest różnica między napisaniem, stworzeniem czegoś, a jednak decyzją, że wydajesz to, pokazujesz to nam. I to o to bardziej pytam, o sytuację, w której, no nazwijmy to, się napisało, się wytworzyło. I myślisz sobie, no dobra, to wciskam enter i leci.
2: A, no wiesz, to jeśli o to pytasz, to ja, wiesz, muszę pozdrowić moją wspaniałą redaktorkę Marysię Fredro.
1: Znamy, pozdrawiamy.
2: Której już powiedziałam chyba na miesiąc czy dwa miesiące przed wydaniem, że już nawet nie będę do niej pisała czy dzwoniła w wtedy, jak będę myślała, że jednak rezygnuję, żeby już jej nie denerwować. Więc że po prostu sama będę się z tym mierzyła. I tak było. Ale co więcej, powiem ci tak, i myślę, że jako osoba, której myślenie abstrakcyjno-absurdalne nie jest obce, zrozumiesz mnie, że w jakimś sensie ja nawet nie czuję, że ja do tej pory tą decyzję podjęłam. To znaczy, oczywiście ta książka jest.
1: Tak, widzimy
2: ją. Można ją kupić i tak dalej. Ale wiesz, im więcej czasu mija od opublikowania, tym bardziej ja jestem nawet taka zdumiona. Patrzę, tutaj leży przed tobą z tą okładką piękną, ale ja naprawdę podjęłam tą decyzję. Wiesz, jest to dla mnie trochę też taka niewiadoma do końca. Ale wiesz, z drugiej strony jest tak, że wydaje mi się, że jakieś takie naprawdę trudne procesy twórcze, to ja nie wiem, czy jesteśmy kiedykolwiek gotowi. To jest trochę tak, znowu to może być trochę kiczowate, ale no nie wiem, czy jesteśmy gotowi, ja akurat nie mam dzieci, ale czy jesteśmy gotowi, żeby mieć dzieci kiedyś? Czy, no wiesz, czy jakby ktoś miał czekać, żeby być, o teraz to już jestem naprawdę gotowa.
1: No tak, wziął kartkę i plusy i minusy, tak
2: no,
1: i nie.
2: Ale wiesz, no może w jakimś sensie tak, ale wydaje mi się, że czy w ogóle, czy jesteś gotowa, nie wiem, na przeprowadzkę do innego kraju, czy coś. Trochę tak, ale jest też dużo tej niewiadomej, nie? Czy jesteś gotowa, żeby, no nie wiem, no właśnie się gdzieś wprowadzić, albo się zmienić pracę na jakąś radykalnie inną. My tego do końca nie wiemy. Jest w tym jakaś tajemnica, więc
1: pytam się też o ciebie, o ten proces decyzyjny w kontekście wydawania swojego tekstu, ponieważ to jest gest, który powielałaś wielokrotnie. Jesteś autorką wielu książek, właśnie artykułów, innych form literackich. A myślę sobie, że jeśli chodzi o tę książkę i ten tekst, o którym zaraz troszkę opowiemy szerzej dla tych z Państwa, którzy książki Agnieszki Dorotkiewicz nie znają, że z tym tekstem jakoś mam poczucie, że on, tak, chyba bym go nazwała manifestem teraz, że on jednak jest bardzo mocny, nie tylko jeśli chodzi o twój głos i tę osobistą historię, którą tu przedstawiasz, ale również jest on pewnego rodzaju oskarżeniem kultury. Ja oczywiście jako tutaj walcząca aktywistka od razu podłączam się pod wagoniki twojego doświadczenia, ale chodzi mi bardziej o sytuację, w której no wadzisz się jednak. Może też trochę z nami, jako czytelnikami, ale też no, częścią tego społeczeństwa.
2: Nie wiem, czy to jest. Nie wiem, czy bym powiedziała, że to jest oskarżenie. Myślę, że raczej bym nie powiedziała, że to jest oskarżenie. Natomiast powiem ci teraz, w zeszłym tygodniu miałam spotkanie o tej książce, które prowadziła profesor socjologii Helena Mielewska-Schleifer, którą to mogę pozdrowić przy okazji. I ona powiedziała coś takiego. To było ciekawe, że właśnie prowadziła to, wiesz, socjolożka.
1: Tak.
2: I ona powiedziała o tym, że bardzo dużo jest w tej książce innych ludzi, innych spojrzenia innych ludzi i w ogóle i tych bohaterów czy bohaterek wymienionych, nazwanych, ale też w ogóle, że ktoś patrzy, ktoś mówi, ktoś widzi, ktoś się jakoś odnosi do tej głównej bohaterki. I ona zwróciła na to uwagę, że to jest według niej ważne, że ta bohaterka moja nie istnieje w pustce, tylko właśnie bardzo istnieje w
1: kontekstach.
2: I wydaje mi się, bo to jest tak, że piszesz i czasami dopiero potem się okazuje, co chciałaś powiedzieć. To jest też taka natura pisania. I wydaje mi się, że to właśnie jest to, co właśnie nie tyle oskarżenie, ale bardziej pokazanie, że jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo, bardzo zależni od innych na bardzo wielu poziomach. I to nie o to chodzi, czy to jest dobre, czy to jest złe, tylko po prostu to jest, ponieważ tak jest. Ponieważ po prostu nie jesteśmy
1: zawieszeni.
2: Nie jesteśmy zawieszeni. Wiesz, nawet w tym dziwnym takim zawodzie, który my prowadzimy, tego, że się niby siedzi, prawda, przy tym komputerze samej przez długi okres czasu, nawet w tym zawodzie jesteśmy bardzo zależna od innych i więc to jest trochę taka książka o tym, że właśnie, że jesteśmy, jak bardzo funkcjonujemy w społeczeństwie na, nawet nie wiem, czy na dobre i na złe, tylko po prostu jak bardzo jesteśmy zależni od innych.
1: Przejdźmy teraz do samej treści i tematu twojej książki. Od samego początku towarzyszy nam takie pytanie, czy jestem ładna? Od razu mi się skojarzyła Marta, bohaterka powieści Tyrmanda Zły, która patrzy na siebie w odbiciu witryny i niczym taki, wiesz, flanę francuski, przechadzająca się, a właściwie przeskakująca z kałuży na kałużę, gdzieś tam spiesząca się po mieście, bo to zawsze pytanie, czy kobieta może bezkarnie spacerować, czy zawsze gdzieś idzie. W każdym razie ona
2: niesie coś,
1: te siaty, no właśnie. I Marta u Tyrmanda mimo wszystko patrzy zaskoczona na swoje odbicie w witrynie i mówi, jestem ładna. I stwierdza to z małym zdziwieniem, radością, może kokieterią, ale wtedy ona patrzy sama na siebie. Nie ma tego ani wojeryzmu, ani tego, o czym powiedziałaś przed chwilą, czyli tych relacji społecznych czy zależności. Lustrem jest po prostu szyba, a nie wzrok innej osoby. Czy żeby spojrzeć, albo inaczej, żeby zobaczyć swoje odbicie w oczach innych osób, najpierw trzeba zobaczyć siebie? Jeden do jednego?
2: No właśnie, ale ja nie wiem, czy my w ogóle widzimy siebie jeden do jednego, wiesz? To jest... pamiętam takiej książce Roberta Makłowicza, Kafe Muzeum.
1: Wspaniale.
2: Nie spodziewałam się chyba tego nazwiska.
1: Myślałam, że powiesz o tym swoim ulubionym tam Welbecku, czy jakiś inny.
2: Sam to bym, tak, a to Robert Makłowicz.
1: Boże, jak dobrze. Od razu już tak...
2: Prawda?
1: Jakoś słońce zaświeciło, zobaczymy.
2: Oczywiście. Tak, dokładnie. Książka Roberta Makłowicza, Kafe Muzeum, wydana dawno, dawno temu przez Czarne, o podróżowaniu.
1: Tak.
2: No i tam chyba na takim... Tam jest jakiś taki fragment reklamujący czy streszczający to i on mówi o potrzebie podróżowania. I że podróżowanie jest jak przeglądanie się w różnych lustrach. I że to jest, że bardzo dobrze jest właśnie gdzieś wyjechać, zobaczyć się w innym lustrze, bo potem może się okazać, że to lustro, które mamy w domu, jest jakieś takie właśnie wyleniałe, z liszajami i wyszczuplające albo coś tam. I nam się w ogóle wydaje, że jest coś zupełnie, że wyglądamy tak. zupełnie inaczej. A potem jak się zobaczymy w jakimś innym lustrze, to się okazuje, że wyglądamy zupełnie, zupełnie inaczej. I tak jest rzeczywiście z różnymi doświadczeniami i sytuacjami, wychodzeniami z tej swojej osławionej strefy komfortu. Ale powiem ci szczerze, że ja naprawdę nie wiem, czy my możemy siebie zobaczyć. Już nawet pomijam coś takiego, że to spojrzenie, odbicie w lustrze to jest wygląda inaczej niż to, jak naprawdę
1: tak,
2: widzimy
1: tak,
2: i tak dalej.
1: Tak.
2: Ale w ogóle, wiesz, że to jest jednak bardzo... to jest funkcja pewnie emocji, roli społecznej. No, wiesz, to jest...
1: No ale poczekaj, czy to znaczy, że żeby zapytać się innych, czy jestem ładna, nie możesz sama siebie o to zapytać? Bo się nie zobaczysz? Bo musisz mieć inną osobę?
2: Znaczy, mogę się zapytać i mogę sobie odpowiedzieć, tylko że pytanie, co to jest, będzie warte. No, to będzie warte dla mnie tyle, ile... też zastanawiam, znaczy, no, to będzie warte dla mnie tyle, co wiesz, w tej chwili, jak się czuję w tym momencie, ale pytanie jest takie, czy ten stan nie zostanie zaraz, jak wiesz, z jakimś ptak nie zrobić i kupy na głowę albo coś takiego, i czy wiesz,
1: tak.
2: przez inne spojrzenie nie zostanie
1: tak,
2: to
1: tak.
2: jakoś
1: rozwalone.
2: Zmieniony. Albo poprawiony, bo to różnie wiesz, bywa. Natomiast to jest...
1: Wiesz, pytam nawet nie po to, aby podciągnąć to na siłę, na jakiś, nie wiem, body positive i poranne wstawanie, patrząc na potarganą fryzurę, mówiąc, jestem zwycięzcą, jest super, jesteś ekstra, lecisz. Nie, to bardziej chodzi mi o to, żeby zobaczyć, żeby to pytanie o bycie ładną było w ogóle pytaniem o bycie po prostu. Mhm. I w tym sensie, na ile można też mieć do siebie zaufanie, a na ile jednak jako istoty społeczne, o czym już tu była mowa, potrzebujemy jednak tych luster w oczach innych ludzi. Bo wtedy zaczynamy być po prostu. Tak. I właściwie ładność jest oczywiście stricte społecznym konstruktem i kulturowym, więc...
2: Bo właściwie gdybyśmy były same,
1: no właśnie.
2: To nie byłoby nam to właśnie do niczego potrzebne. Gdybym ja była sama na świecie, albo gdybyś ty była sama na świecie, jakoś, wiesz...
1: Jejku, tak, można
2: czy
1: by
2: nam
1: mieć...
2: by potrzebne było być ładną?
1: Nie, można by mieć celulit i fałdki i nie trzeba by na ten temat w ogóle debagować.
2: Znaczy to w ogóle nie byłby temat, prawda?
1: Tak.
2: No właśnie, nie? To jest ciekawe. Czyli... Bo to nie jest coś, co wpływa na twoją... No chyba nie wiem, może jak ktoś jest garbaty i nie może usiąść, ale generalnie to raczej nie wpływa na twoje...
1: Tak, ale to już
2: twoje...
1: jest kwestia zdrowotna też, tak, prawda? Że bo cię boli. No.
2: Tak. Chociaż właśnie, tak, chociaż część jednak tych kwestii szpetoty, że tak powiem, to łączy się z jakimiś kategoriami zdrowia, no ale to może jest osobna historia. Ale generalnie jakby takie kwestie uznaniowe,
1: tak.
2: Jakby wiesz, duże oczy, małe usta, mały
1: gruba,
2: nos,
1: chuda,
2: duży nos,
1: coś tam, tak.
2: Uszy odstające i tak dalej, to nie są rzeczy, które ty czujesz jako coś wygodnego czy niewygodnego. To jest ciekawe.
1: Czy twoja książka jest właśnie o tej ładności i pytaniu o to, po co ona nam jest?
2: Myślę, że jest bardziej o tożsamości, no, o tym, na ile jesteśmy swoim wyglądem i na ile to rzeczywiście determinuje nasz los. Bo myślę, że troszkę takie kultura politycznej poprawności i trochę też takie trochę zakłamuje tą rzeczywistość i trochę też właśnie mówi, że wszyscy wszyscy są ładni, wszyscy coś tam, wiesz, ale czy rzeczywiście tak jest?
1: Znaczy, czy rzeczywiście tak kultura to postrzega, tak?
2: Znaczy, no wiesz, bo możesz sobie mówić takie, wiesz, możesz to sobie mówić, możesz tego słuchać, ale czy rzeczywiście tak jest?
1: I sprawdzasz to w momencie, w którym w jakiś sposób odchodzisz od tej normy, która jest dość wyśrubowana przecież.
2: Tak. I wiesz, i pytanie jest takie, na ile właśnie ten wygląd jest twoją tożsamością? Na ile możesz zrobić tak i zmienić, że moją tożsamością są moje osiągnięcia, tak? Jest moja praca.
1: Tak.
2: Albo to, co robię,
1: hobby,
2: to jest moja praca, tak? Albo moi przyjaciele, albo moje coś tam. Albo właśnie, bo to jest ta mądra i miła, tak? Czyli ta praca, te jakieś osiągnięcia, załóżmy, nie wiem, naukowe czy zawodowe. Albo to, jak bardzo będę tutaj się starała i będę się tam, nie wiem, zajmowała innymi i tak dalej. Czy to jest twoją tożsamością? No ale czy wtedy jednak nie pozostaje jakieś puste pole, że jednak ta zewnętrzność jakoś się i w jaki sposób się łączy z tą tożsamością, tak? Pamiętam kiedyś rozmawiałeś dawno temu i z Oksaną Zabuszko rozmawiałyśmy i o tym, że jest trochę tak, że jak mężczyzna widzi piękną kobietę, to mówi, Boże, jak ona musi być inteligentna. A jak kobieta widzi inteligentnego mężczyznę, to myśli sobie, on jest naprawdę przystojny. Oczywiście to jest, wiesz, ale coś wydaje mi się w tym... Może być. W każdym razie...
1: Więc twoja książka byłaby takim szukaniem tej tożsamości albo pytaniem o nią? Bo
2: pytaniem
1: w
2: o
1: dużej
2: nią,
1: mierze
2: myślę.
1: Ona opiera się na tym, co dzieje się na samym początku, to znaczy tym pytaniem młodej kobiety, dziewczynki, czy jest ładna i odpowiedź mamy, nie wiem, dyplomatyczna, nie wiem jak ją nazwać. No właśnie, że jest...
2: No to jest w ogóle bardzo ciekawe.
1: Miła, dobra.
2: Mądra i miła, tak.
1: Mądra i miła.
2: Wiesz co, ale ja właśnie myślałam o tym, bo dużo osób mnie pytało o tą odpowiedź, łącznie z tym, że ktoś kiedyś powiedział, no i co, i ta mama mówi, że dziecku, że jesteś brzydka, bo no, to proszę to przeczytać, to nie znaczy, że jesteś brzydka, tylko jesteś mądra i miła, co jest jakby też właśnie tym, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli próbą przekierowania na inne wartości, tak? Mm-hmm. Na inne, że są inne w życiu...
1: Ważne rzeczy.
2: Ważne rzeczy. I to czyli, jest prawda. Są inne rzeczy w życiu ważne, ale pytanie, czy to jest... Czy są takie kantory, wiesz, których mm-hmm. to możesz jedną walutę przerzucić na drugą.
1: Mm-hmm. Czyli na przykład zamienię bycie dobrą na bycie piękną.
2: Mm-hmm. Albo czy, wiesz, bo to jest to pytanie właśnie, które dalej ta bohaterka sobie zadaje, czy za to bycie tą miłą i mądrą można dostać to samo, co za bycie mm-hmm. piękną.
1: Tak, no bo żyjemy oczywiście, no i znowu, w społeczeństwie, gdzie ta waluta jest z góry jakoś już ustawiona. Kurs walut raczej mm-hmm. jest niezmienny, a mam takie poczucie, że coraz bardziej jakiś taki wyśrubowany jednak w stronę piękności, jakkolwiek ją definiujemy. Trudno wobec tego być sprawczą, to znaczy tych kantorów nie ma, ja przynajmniej nie znam ich adresu, mm-hmm. gdzie można się powymieniać z tożsamościami i nagle okazuje się, że nie mamy odpowiedniej waluty. Mm-hmm. Powiedziałaś wcześniej, że to pytanie w twojej książce jest ważne, w jaki sposób to rzutuje na życie, na losy dalsze. Mm-hmm. Jak to jest twoją bohaterką? Co to znaczy, że ona nie ma tych pięknych pieniędzy? Tej waluty, którą tak lubią wszyscy.
2: Wiesz, bo też powiedziałaś społeczeństwo. Ja się nawet zastanawiam, czy to jest tak bardzo społeczne, znaczy, że mm-hmm. to jest gdzieś na skrzyżowaniu, mi się wydaje, społecznego i biologicznego w jakimś sensie, takiego pierwotnego. Mm-hmm. Myślę, że to jest jakieś połączenie jednego
1: czyli
2: i drugiego.
1: Czyli trochę genderowo, a trochę takie właśnie...
2: Tak mi się wydaje, ale to wiesz...
1: Realistyczne.
2: Myślę, że to jest... Że ta książka jest taką podróżą, próbą, no taką... podróżą tej bohaterki właśnie mm-hmm. to jest takie trochę jej sprawdzam, tak? Mm-hmm. Bo ona nie wie, więc ona sprawdza, tak? Na ile ma tą walutę, na ile jej nie ma. Przegląda się w różnych jakichś takich lustrach, co to znaczy być tą, wiesz, kobietą, wiesz, patrzy też na ubranie.
1: Tak.
2: To był jakiś taki jeden też z tematów, prawda? Czym jest ubranie, przebranie się za coś,
1: tak.
2: Jak to może mieć jakąś rolę, nie wiem, kompensacyjną, czy, mm-hmm. czy zasłaniania się i tak dalej, i jakiś taki smutek tej elegancji mm-hmm. też tam opisuje. Więc to jest bardziej takie, wiesz, takie trochę taka eksploracja.
1: Ale też kilka razy próbuję zmienić swoją tożsamość, właściwie swój wygląd i myślę tutaj o tych wszystkich fragmentach, które są wręcz medyczne, są mm-hmm. opisami nie tylko operacji, ale również cierpienia tej mm-hmm. bohaterki. To znaczy są to takie gesty, gdzie ona no właśnie sprawczo próbuje przejąć jakby mm-hmm. kontrolę nad tym, co to znaczy bycie ładną, co to znaczy dostosowanie się i wydaje się, że trochę tak jak po prostu w jakichś takich księżniczkowych opowieściach, jeśli udaje się zdobyć mm-hmm. taki i taki, tam nie wiem, przedmiot, mm-hmm, to tak. zdobędzie też serce królewicza. Ale to wszystko na pstrym koniu, bo okazuje się, że to nie jest takie łatwe pójść do szpitala i wrócić z inną sobą. Powiedz trochę o tych fragmentach, które są przejmujące i które w dużej mm-hmm. mierze dotykają też cielesności. Czy są jakieś lektury, które mogłyby posłużyć jako jakiś, nie wiem, twój osobisty przypis czy bibliografia mm-hmm. do tego, kiedy pisałaś te fragmenty? Mogą być nie tylko lekturami, ale na przykład tekstami kultury, a może jakaś rozmowa z kimś?
2: Właśnie dobre pytanie bardzo i myślę, że nie mam właśnie. Tutaj akurat mm-hmm. bym do nikogo się nie odwołała. Myślę, że kiedy pisałam te fragmenty dotyczące jakichś takich, nie wiem, czy tam pobytów w szpitalu,
1: tak.
2: czy rozmów z chirurgami mm-hmm. I tak dalej, no to było to dla mnie takie troszeczkę doświadczenie takiej agorafobii, wiesz, bycia mm-hmm. na jakimś takiej przestrzeni właśnie dosyć tłustej i dosyć mocno, znaczy mocno konfrontującej, także to rzeczywiście nie mam tu jakiejś bibliografii.
1: Bo nie było słów wcześniej dla ciebie odpowiednich, czy pustej w tym sensie, żeby przenieść się w też, nie wiem, swoje doświadczenia i mieć taką trochę ciszę przy pisaniu?
2: Nie wiem, wiesz, czy ja nie pamiętam za bardzo takich fragmentów z książek, czy z filmów, czy z przedstawień. I nie wiem, czy nie pamiętam, dlatego że się na to nie natknęłam, czy dlatego, że to wypierałam. To wiesz, to jest...
1: Jasne.
2: Trudno jest to powiedzieć. A też może dlatego tutaj nie chciałam... Nie pamiętam, czy ja tam coś cytuję. Chyba właśnie nie za bardzo.
1: W tym kontekście myślę, że nie.
2: Chyba nie. Że chciałam,
1: jest,
2: chyba...
1: ale nie tam.
2: Tak, tak. No więc właśnie, że... wydaje mi się, że chyba chciałam gdzieś jednak zostać z tym doświadczeniem ciała. No może tam jakieś, ale to nie za bardzo cytat, tylko to jest bardzo dzieje raczej jako taka ilustracja, że jako tam jak ta nastolatka, piętnastolatka, która jest w tym szpitalu i ma książkę Alberta Camus. No to, ale to jest, wiesz, taki raczej no, bardziej coś takiego, no wiesz. To jest też taki czas czytania tam tych, już nie pamiętam, jakichś esejów o Syzyfie, co jakoś gdzieś tam, wiesz, jest daleko, gdzieś tam dzwoni i tak dalej, ale...
1: Ale wiesz, no to jest takie trochę, właściwie w twojej książce jest cały czas pytanie o to, czy właśnie tą ładność można zamienić na mądrość i jak można za tą mądrością szeroko pojętą i szeroko rozumianą schronić się, jeśli w jakichś kanonach nie jesteś jeden do jednego, jeśli chodzi o odbiór społeczeństwa, więc ten Camus mógłby być taką właśnie zasłoną jakąś,
2: tak,
1: za
2: prawda,
1: którą można by się schować. Ale tak, myślałam sobie właśnie o tym odkrywaniu słów i opisach w twojej książce pod takim kątem nie tylko właśnie tego, co dotychczas nie było w naszej kulturze, ale również tym osobistym. Mm-hmm. Do naszej rozmowy z Agnieszką Drodkiewicz o jej najnowszej książce Rekonstrukcja połowa twarzy tonie w mroku wrócimy po krótkiej przerwie.

0: kącik różowej grzywki, a z nami Agnieszka Drodkiewicz. Wracamy do naszej rozmowy. Było i o walucie, piękna, mądrości, chowaniu się za książki. Był nawet Robert Makłowicz. To trzeba powiedzieć szczerze i raz jeszcze. Myślę sobie o pozostałych wątkach w twojej książce i myślę też o tym, na ile mogłabym zadać tobie pytanie, choć wiem, że czasami dla twórców i twórczyń zżymają się, kiedy to słyszą, więc no jakby jestem w stanie podnieść to ryzyko. Ale zadać ci proste pytanie, o czym dla ciebie jest ta książka? Bo ja mogę sobie tutaj mówić, co w niej wyczytałam. Możesz się, nie wiem, zgodzić, zdziwić, zaprzeczyć. A jestem ciekawa, jak ty odbierasz swoją książkę, ale już teraz. Już kiedy mamy to ją, możemy ją dotknąć, możemy ją powąchać. Kiedy ona już jest tą ostatnią kropką. To o czym to właściwie jest?
1: Słusznie pytasz w czasie, bo rzeczywiście ona była czymś innym, kiedy ją pisałam, czymś innym właśnie, kiedy się zastanawiałam, czy nie wstrzymywać jej wydania i czymś innym przed premierą i tak dalej.

0: jak bardzo powinniśmy się mobilizować, starać, przekraczać to sławne sky is the limit i tak dalej.
1: Oraz różne strefy komfortu i całe reszty.
0: Tak, oczywiście, tak. I przekraczać i udoskonalać i tak dalej.
1: Tak.
0: A gdzie przyjąć tę jakiś rodzaj, może nie rezygnacji, nie wiem, akceptacji, ale gdzie jakby, i czy w ogóle takie miejsce jest, nie? Czy kiedy gdzieś tą stawką jest jakieś twoje, no nie wiem, pragnienie, czy jakieś, wiesz, wyobrażenie, jakie ma być życie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie, i teraz myślę sobie, że może ona ma nawet troszkę zbyt optymistyczne zakończenie.
1: Boże.
0: Może dałam jednak trochę, dosyć jest optymistyczne, wydaje mi się. Ale gdzieś, wiesz, jest takie... Więc ten Albert Camus trochę ma jakiś taki sens w tym wszystkim, bo gdzieś to, wiesz, ten obraz jednak tego, żeby rzeczywiście tego każdego dnia wstawać i coś tam robić.
1: Tak.
0: Nawet jeśli, wiesz, czy się ten Syzyf rzeczywiście zwali to. Syzyf spadnie pod tam naporem tej swojej kuli, czy tam jakiegoś kamienia, czy głazu, który pcha, ale że w gruncie rzeczy to nie jest takie smutne, ale to jest, wiesz, to jest tak jak ci powiedziałam, raczej medytacja, raczej zadanie moje pytania i raczej to jest, wiesz, też pytanie, nie wiem, do świata, do innych, do mnie samej, jakby co, gdzie te nasze wysiłki są godne, nie wiem, pochwały, naśladowania i tak dalej, gdzie się stają histeryczne, jakieś kompulsywne i tak dalej. I myślę też, wiesz, że odpowiedź na to też jest zmienna.
1: W tej warstwie językowej bardzo podoba mi się w twojej książce, że tak jak powiedziałaś teraz, ta medytacja jest taką trochę przeplatanką różnych rejestrów, że potrafisz przywalić, ale nie grubą kreską, tylko właśnie bezceremonialnie z tak zwanym podmiotem i orzeczeniem grozy opisać świat takim, jak go widzisz i jakim chcesz, żebyśmy i my go zobaczyli, a jednocześnie wplatasz tam jakieś takie elementy, że można złapać oddech. Już mówię przykładem, czyli cytatem z twojej książki, o co mi chodzi. Ucieleśnienie paradoksu. Ktoś, kogo chce pocałować, chociaż może on wolałby, żeby go uderzyć w twarz. Lubię kwiaty z różowego jedwabiu, które można zawiązać na szyi. Lubię pojedyncze dotknięcie klawiszy fortepianu. Ale życie jest także tym brutalnym ruchem do przodu. Bez tarcia nie ma życia. I te rejestry lecą po prostu na łeb, na szyję. Człowiek się może zasapać i po prostu poczuć, że to jest falowanie i spadanie, jak śpiewała Kora w Manamie. A jednocześnie jednak mam do ciebie zaufanie jako pisarka, że nas tak prowadzisz i że nam robisz taki roller coaster, bo wiem, że czasem dajesz nam te jedwabne kwiaty na szyi, żebyśmy trochę otarli pot z czoła, a czasami robisz to tylko po to, żeby potem znowu nas strącić w mrok i się jeszcze śmiać z tego, ale jakoś poddaję się temu, tej medytacji i znowu na koniec naszej rozmowy wracam do tego wątku, od którego w sumie rozpoczęłyśmy, to znaczy mojego pytania, czy zaufałaś nam jako czytelnikom i czytelniczkom, że nie tylko napisałaś ten tekst, ale że go właśnie nam dałaś, że go opublikowałaś. Gdzie my w tym wszystkim jesteśmy? Bo medytacja jest bardzo indywidualną rzeczą, a ty jednak jakoś gdzieś tam dialogujesz z nami, no.
0: No tak, to Agnieszko. Teraz Sylwia, słuchaj, to rzeczywiście teraz po tych kilkudziesięciu minutach naszej rozmowy myślę sobie, że mogę ci odpowiedzieć tak, że twierdząco, że rzeczywiście zaufałam. A co więcej, wiesz, ja myślę, że im głębiej i jakoś tak bardziej nie wiem, czy drastycznie, ale tak mocno jest to moja historia, tym bardziej ona przestaje być w jakimś sensie moją historią i w tym sensie rzeczywiście mogę teraz po tym ponad pół roku od wydania powiedzieć, że dostałam dużo bardzo

0: reakcji zwrotnych od osób w zupełnie innych sytuacjach życiowych, które mówiły, że to jest o nich gdzieś tam. Więc jakby, że w jakimś sensie ta taka bezwarunkowość opisania tego doświadczenia i w jakimś sensie może, no nie mogę znaleźć dobrego słowa, że opłaciła się, ale w jakimś sensie zadziałała. O, może tak, zadziałała w tym sensie. Więc tak, rzeczywiście, zaraz ci mogę odpowiedzieć twierdząco, że zaufałam, ale to nie jest takie łatwe.
1: Pewnie tak. I też rozumiem, że to zaufanie wobec nas, czytelników i czytelniczek, też pewnie nie jest na zawsze, więc my musimy jakoś zasłużyć na to raz jeszcze. Na koniec cytat, który jakoś też kojarzy mi się z tym, co powiedziałaś przed chwilą, że o tej książce rozmawiali z tobą również ci, którzy mają zupełnie inne doświadczenia niż te opisane przez ciebie w rekonstrukcji. Spędziłam wiele lat w poczekalni, czekając na życie. Nie mieszkam w domu, tylko w garderobie, w której powtarzam kwestie, maluję twarz i wybieram sukienki. Czekam na wejście na scenę. Mieszkam na lotnisku, czekam na odlot. Ale co, jeśli nie ma sceny, jeśli samoloty nie odlatują? I myślę, że ta taka pustka egzystencjalna, że tak jesiennie powiem, jest bardzo też bliska wielu osobom z bardzo różnymi doświadczeniami. I myślę też, że ta książka ma ogromną siłę właśnie dlatego, że może zaprosić nas do tego świata, który malujesz i opisujesz, a jednocześnie dając nam też wiele przestrzeni, żeby odnaleźć się w tych wszystkich pytaniach i bolączkach. I za to bardzo ci dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Drodkiewicz. Rozmawiałyśmy o jej najnowszej książce Rekonstrukcja. Połowa twarzy tonie w mroku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Skarby ze śmietnika.
1: Tak się złożyło, że końcówka września, początek października to w moim życiu melamuter, czyli malarka, a wszystko dlatego, że najpierw przeczytałam książkę Sylwii Ziętek, zresztą znacie ją z naszej audycji, gościła już w kąciku Różowej Grzywki. Jej książka Melamuter, wierna sobie, ukazała się niedawno w wydawnictwie Znak. Później prowadziłam spotkanie z Sylwią Ziętek przy okazji Big Book Festiwalu, a następnie miałam wielkie szczęście, że Sylwia oprowadzała mnie i jeszcze kilka osób po wystawie Melamuter, którą można zobaczyć w Willi de Fleur w Konstancinie pod Warszawą. I powiem wam, że spędzenie czasu z malarstwem, ale też samą postacią Muter bardzo dobrze mi zrobiło, ale przede wszystkim też poruszyło takie struny, gdzie z jednej strony, no właśnie, kontynuując wątek poprzedniej rozmowy z Agnieszką Drodkiewicz, ta tożsamość w wypadku Muter jako kobiety, jako artystki i jako Żydówki z Warszawy była tutaj bardzo dominująca, jeśli chodzi o jej życiorys. Portreciska wybitnych osobowości, malowała pisarzy, muzyków, intelektualistów, między innymi Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Romanda Rolanda i tak dalej. Miała swój bardzo taki charakterystyczny, oryginalny język malarski, zarówno w portretach, jak i pejzażach, czy martwych naturach. I właściwie od samego początku swojej kariery funkcjonowała jako niezależna artystka. Umówmy się, w czasach, kiedy kobietom znacznie trudniej było zdobyć zawodową pozycję i uznanie. Mało tego, jako kobieta z dzieckiem też nie powstrzymało ją to, aby przestała malować i doskonale łączyła macierzyństwo i twórczość. Więc można powiedzieć, że wbrew temu też trudnemu życiu naznaczonym stratami, przeżyła rozpad małżeństwa, śmierć syna, dramatyczne doświadczenia obu wojen światowych, że wszystko to jednak sprawiło, że Muter się nie poddała. Malowała właściwie do ostatnich chwil swojego dość długiego życia, a do tej pory może stanowić inspirację dla innych artystek, nie tylko malarek, właśnie w tej determinacji, ale też szukaniu własnego stylu, który był kształtowany wbrew temu, co działo się wokół, choć mocno oczywiście zanurzona w środowisko tak zwanej szkoły paryskiej. Była też oczywiście takim elementem tamtego stylu, a jednocześnie ma swój własny język, który po latach jest nadal mocno widoczny w jej pracach. Melamuter, wierna sobie, Sylwii Ziętek, polecam wam biografię tej wspaniałej kobiety.

0: Kącik różowej grzywki.
1: Skarby ze śmietnika. Dziś opowiem Wam o pewnej sytuacji, która mi się wydarzyła jakiś czas temu na swoim oficjalnym profilu na Facebooku. Napisałam o tym, że jeśli komuś zalegają niepotrzebne gazety i magazyny sprzed 89 roku, bądź też różne artefakty papiernicze, to w ramach jesiennych porządków, a może dążenia do minimalizmu, ostatnio tak modnego, może mi sprezentować te wszystkie skarby. Ja się bardzo ucieszę, przerobię je na co się da i wszyscy będą zadowoleni. Jako ilustrację swojego apelu czy prośby zamieściłam zdjęcie profesor Marii Janion, która siedzi w swojej pieczarze pełnej książek, notatek, papierów, gazet i ledwo ją tam widać spod tego natłoku. No i dość sporo osób odezwało się z konkretami. Tak, zachęciła mnie pani do tego, żeby zrobić porządek w swojej, nie wiem, pracowni, w swoim biurku. Dostałam bardzo dużo różnych, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy od roczników przekroju, przez stary papier pożółkły, który niemal kruszył się w palcach, przez cyrkle, stare stalówki, pieczątki oraz bardzo oryginalne, jak na przykład dość sporo, mówiąc szczerze, nie liczyłam, ale jest ich około 50 na pewno starych gumek do ścierania. No i tak mogłabym wymieniać długo. Ale to, co było też bardzo ciekawe i co wydaje mi się nawet bardziej chyba cenne niż te wszystkie skarby, które dostałam i które mogę teraz spożytkować. Cenne było to, że pod tym moim wpisem zaroiło się od komentarzy osób, które dokładnie wiedzą, o co mi chodzi. To znaczy również należą do tej wspólnoty śmietnikarskiej i podobnie jak ja cieszą się, kiedy na targu staroci, pchlim targu, jak zwał tak zwał, albo po prostu zwyczajnie w śmietniku znajdą jakieś fantastyczne stare rzeczy. To są często rzeczy bardzo oryginalne, których już się teraz nie produkuje, ale też mają swoją historię. Nie zawsze oczywiście trzeba zagrzebywać, czasami wystarczy zobaczyć, co ma się wokół siebie. Ja szczególnie ze wzruszeniem pamiętam taki prezent, który dostałam kilka miesięcy temu w Poznaniu od jednej z moich czytelniczek, która ofiarowała mi czarny atrament po jej zmarłym mężu. Ten atrament stał na jego biurku i po jego śmierci porządkowała różne rzeczy, nie wiedziała za bardzo, co z tym zrobić, nie chciała wyrzucać. No i ewidentnie atrament czekał na mnie. Bardzo byłam tym gestem wzruszona i zawstydzona zarazem. Pomyślałam, jak mogłabym się odwdzięczyć za coś takiego. I wymyśliłam, że napiszę tej pani list ręcznie właśnie tym atramentem. Więc takie drugie życie tych wszystkich przedmiotów myślę, że jest szczególnie ważne. A dla mnie też cenne było to, że te wszystkie głosy, które mówiły o tym, tak, ja też uwielbiam pisać piórem, kolekcjonuję papeterię albo różne piękne zeszyty, mam i nie dam, też takie się pojawiały głosy, że wszystko to sprawiało, że ta wspólnota tych pozornie niepotrzebnych rzeczy w świecie naddatku i nadprodukcji, w której żyjemy, nadal mogła mieć jakieś ciekawe, nowe życie, które w dużej mierze też dajemy swoją wyobraźnią i swoją twórczością. Więc raz jeszcze bardzo dziękuję za te wszystkie dary. Dziękuję również Wam za dzisiejszy wieczór, a my słyszymy się za miesiąc. Kolejna audycja 7 listopada. Do usłyszenia.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Trwają czynności z mężczyzną zatrzymanym za groźby wobec premiera i ministra obrony, przekazała rzeczniczka MSWiA. Do zatrzymania doszło po południu, przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA, Policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Do wszystkich pogróżek, czy dotyczy to Polaków, czy dotyczy to dzieci, czy dotyczy to, tak jak w tym wypadku, najważniejszych osób w państwie, podchodzimy i służby podchodzą w sposób profesjonalny i bardzo poważny.
0: Mężczyzna miał kierować groźby pod adresem premiera i szefa MON-u w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa. SOP przekazała tę wiadomość policji. Kolejne ataki na lotnisko w Rijadzie. Niezidentyfikowany pocisk uderzył w terminal, wybuchł pożar. Obrona powietrzna Arabii Saudyjskiej przechwyciła inny pocisk w pobliżu portu. W sobotnim ataku zginęło 12 osób, a przeszło 300 zostało rannych. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa oskarżyła o zamach jemeńskich rebeliantów Huti i zapowiedziała odwet. W serwisie Kraków jeszcze tylko przez niecałą godzinę można oddawać głosy w drugiej turze wyborów prezydenta miasta. Na głosowanie należy pójść z dokumentem tożsamości. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób.
2: Należy postawić znak X w kratce koło kandydata po lewej stronie, tego, którego wybieramy. Inne rozwiązanie, postawienie dwóch znaków X, jakieś dopiski czy inne sytuacje, no to mogą powodować to, że ten głos będzie nieważny.
0: Mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. W kolejnym serwisie przedstawimy pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Na koniec sport, choć Kraków znów będzie w roli głównej. Piłkarze Wisły zagrają na wyjeździe w Warszawie z Legią w ramach 10. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Początek meczu już za niecały kwadrans. Tak o rywalu mówią trenerzy obu ekip Mariusz Job i Marek Papszun.
3: Tego się spodziewam, że Wisła tutaj gra powtarzalnie i gra jest nastawiona ofensywnie, jest w dobrym momencie. Taki typowy flow Beniaminka dla mnie, która dobrze rozpoczęła, punktuje i widać taką werwę w zespole.
4: Jest to zespół zdyscyplinowany, szczególnie w tych działaniach defensywnych, groźnej fazie przejściowej, w stałych elementach gry. Ma też swoje problemy. Nie będę o nich mówił teraz. Będziemy chcieli je wykorzystać i uwypuklić w spotkaniu.
0: W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Piast Gliwice wygrał z Widzewem Łódź 2-1, Pogoń Szczecin, Korona Kielce 2-0. Jutro na koniec 10. kolejki GKS Wieczysta. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: 9 minut po godzinie 20. Dobry wieczór. Weronika Pawszkowicz przy mikrofonie. Audycję wydaje Maria Zamachowska, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz. Dzisiaj, drodzy Państwo, w pierwszej godzinie programu spotkamy się z Tomaszem Ulanowskim, dziennikarzem, autorem książki Homo Longevus. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? Porozmawiamy o tym, że na dobrą starość trzeba sobie zapracować i im wcześniej zaczniemy, tym większe są szanse na sukces. A po godzinie 21 odwiedzi nas Monika Sobiengórska, dziennikarka, scenarzystka, autorka książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia. Monika sprawdzała, co kryje się za obietnicami lepszego życia, które zalewają Instagram. Siadała w kręgach kobiet, brała udział w kursach manifestacji, no i widziała ekstremalne emocje, ale też poczucie wspólnoty, no ale powiedzmy sobie wprost, było też sporo manipulacji udającej wsparcie. No i na pewno dzisiaj porozmawiamy sobie o zmonetyzowanej nadziei, ale też o samotności, która pcha nas do poszukiwania sensu, które czasem prowadzi w niebezpieczne rejony. No to rozkład jazdy Państwo już znają. Zostawiam nasz adres, niezapominajki, @nowyswiat.online. Można się dzielić spostrzeżeniami i pytaniami. I już teraz łączymy się z Tomaszem Ulanowskim, dziennikarzem, pisarzem, autorem książki Homo Longevus, człowiek długowieczny, od razu Państwu powiem. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Zacznę chyba od tego tytułu, wiesz, bo zastanawiam się, czy były debaty w wydawnictwie, zostawiamy ten łaciński tytuł, czy nie, bo w czasach, kiedy wszystko człowiek dostaje na tacy, myślę, że wielu będzie musiało poszukać, co się kryje za hasłem Homo Longevus.
1: No, przyznam, że tytuł jest, pochodzi od wydawnictwa, to znaczy mój był zupełnie inny, wydawnictwo się uparło przy tym tytule i mnie przekonało. W związku z tym proszę wszelkie skargi i zażalenia wysyłać na adres wydawnictwa Gora Czerska 8/10/00732 Warszawa.
0: Albo pochwałę, ale słuchaj, nie byłabym sobą, gdybym z ciekawości nie zapytała, jaka była twoja propozycja.
1: O, już nie pamiętam.
0: To jest dyplomatyczne chyba.
1: Już nie pamiętam. Może nawiążę do tego kawałka Led Zeppelin, który zagrałaś na początku, mogę?
0: Możesz, oczywiście.
1: Bo jeden mój znajomy kiedyś powiedział, old shit is good shit. I jakby taka jest idea troszeczkę tej książki.
0: No to ja powiem tak, że razem z nami Tomasz Ulanowski, który ma 55 lat, ale uwaga, wiek metaboliczny.
1: Jeszcze dowiedziałam nie, się... jeszcze proszę mnie nie postarzać.
0: Ale tak, no rok 2006 kalendarzowo to już się liczy.
1: No więc kiedyś mi pan sędzia, przepraszam, wysoki sąd upomniał, że proszę się nie postarzać, liczy się data urodzenia, panie Tomaszu. W związku z tym ja mam urodziny 21 grudnia i dopiero wtedy skończę 55 lat. Na razie mam 54.
0: No to proszę mi wybaczyć, 54 lata. Wiek metaboliczny, w takim razie zaraz zapytam, czy się zmienił, bo kiedy pisałeś książkę, wiek metaboliczny wynosił 39 lat, czego dowiedziałeś się od fizjoterapeutów z Laboratorium Badania Funkcji Motorycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co poczułeś, kiedy dostałeś ten wynik?
1: No, nie powiem, że euforię, ale byłem bardzo zadowolony. No, to na pewno była wiadomość, którą chciałem usłyszeć. Nie chciałem usłyszeć, że metabolicznie mam 64 lata albo 74 lata. Nie, 39 o wiele bardziej mi odpowiadało. To było mniej więcej rok, mój Boże, rok temu, więc teraz pewno już jest 40, teraz pewno przekraczam 40, jakoś się będę musiał z tym pogodzić. Może będę musiał napisać kolejną książkę, żeby przebić tę żałobę. Po latach 30. Zobaczymy.
0: No ale wiesz, napisałeś w książce, oczywiście żartując i mrugając okiem do czytelnika, że przez tą książkę to dekadę się postarzałeś.
1: No tak, bo czytelnicy pewno tego nie wiedzą, kiedy w jeden wieczór, albo dwa wieczory, albo w jeden tydzień pochłaniają czyjąś twórczość, połykają książki. Niektóre się czyta oczywiście dłużej, bo są męczące, ale pisanie książki to jest zadanie maratońskie. I nikomu go nie polecam, szczerze mówiąc. To znaczy, jeżeli możecie tego Państwo uniknąć, unikajcie, nie piszcie żadnej książki.
0: Ale czytajcie, to na pewno.
1: Może to będzie nietypowe, co powiem, bo ja zawsze staję okoniem przeciwko takim twierdzeniom, że no, czytanie czyni nas mądrzejszymi i w ogóle pisząc i czytając kształtujemy nasz mózg na lepszy niż byłby on bez czytania i pisania. Ja uważam, że doskonale się możemy obyć bez czytania i pisania. Jest to po prostu pewien sposób przekazywania informacji, do którego ja jestem przyzwyczajony i myślę, że zostanę z nim do końca życia. Zresztą no, możemy zauważyć, no, ty pracujesz w mówieniu i czytaniu, i słuchaniu, prawda?
0: Tak.
1: I to jest bardziej, zupełnie bardziej naturalny dla człowieka rodzaj przyjmowania świata niż ten polegający na tłumaczeniu abstrakcyjnych obrazków w głoski i potem jeszcze w jakieś uczucia. Więc można zupełnie inaczej odbierać świat i sobie dobrze radzić bez czytania i pisania, myślę. Natomiast też na naszych oczach obserwujemy, że w zasadzie na naszych oczach zachodzi ta rewolucja, że czytanie i pisanie staje się znowu, tak mi się wydaje, staje się znowu czynnością elitarną. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle, po prostu tak mi się wydaje, że tak to się będzie toczyć w najbliższych latach i dekadach i musimy się jakoś wszyscy do tego przystosować.
0: To prawda, słuchaj, zatrzymam się.
1: A nie obrażać się na rzeczywistość.
0: Tak, z obrażania i foch nigdy nic dobrego nie wychodzi. Fochów, o tak. Natomiast zatrzymam się przy tym wieku metabolicznym 39 lat, bo żeby taki wiek się wyświetlił podczas badań, to trzeba zacząć świadomie pracować nad swoją formą. I kiedy, Tomku, możesz tak znaleźć taki punkt na wirtualnej osi czasu, kiedy dotarło do ciebie, że to, w jakiej będziesz w formie po 70, po 80, zależy od tego, co ty będziesz robił dzisiaj.
1: Tak, Boże, to jest strasznie trudne pytanie, bo kiedy jesteśmy młodzi, to w ogóle wydaje nam się, że jesteśmy...
0: To jest abstrakcja.
1: Tak, to wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni i coś takiego jak śmierć, już nie mówię o starości, ale to w ogóle nie istnieją takie problemy. Więc ja nie wiem, kiedy zacząłem sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast nie wiem, nie potrafię znaleźć tego momentu. Natomiast na pewno parę lat po 30 po raz pierwszy mnie kolega zaciągnął do siłowni. Siłownia mi się zawsze wydawała strasznie nudnym miejscem. No i okazało się, że nie jest wcale nudna, jest bardzo ciekawa. Natomiast moje pierwsze spotkanie z siłownią było bolesne, bo tam był taki instruktor, który mi pokazał wszystkie różne ćwiczenia, urządzenia i kazał mi się rozgrzać na bieżni mechanicznej, tak przez 10 minut biegu z prędkością 10 km na godzinę, taką mi ustawił prędkość i ja ledwo sobie poradziłem przez te 10 minut, więc to było dosyć zawstydzające. No ale teraz jestem o wiele lepszej formie niż byłem 20 lat temu.
0: To się zgadza. Ty mi się zawsze kojarzysz też z takim wędrowcem, z łazikiem. Powiedzmy trochę o takim twoim obchodzeniu wybrzeża Europy. Od 2020 roku ruszasz regularnie na taką wędrówkę, podczas której pokonujesz pieszo kilkadziesiąt kilometrów.
1: Kiedy, dziennie,
0: dokładnie. Kiedy ci się taki pomysł zrodził w głowie i ile minęło czasu od pomysłu, bo pomysły to nam się często rodzą w głowie, ale trzeba przejść do realizowania ich w praktyce, więc jak to wyglądało u ciebie?
1: Oj, ten pomysł mi się pojawił w głowie mniej więcej w 2019 roku, a wziął się z tego, że rok wcześniej uczestniczyłem w takiej pierwszej wyprawie, czy wędrówce w zasadzie, bo trudno nazwać to wyprawą. Teraz, jak mówi Adam Wajrak, są tylko wycieczki, a wyprawy to były kiedyś. Takiej wycieczce naukowej na Svalbard i przeszedłem z naukowcami 100 kilometrów wybrzeżem Ziemi Księcia Karola. To jest taka wrzecionowata wyspa arktyczna, bezludna. Naukowcy tam mieli swoje badania, swój projekt, a ja im towarzyszyłem i było to dla mnie dosyć ciężkie doświadczenie fizycznie. I jakoś od tego się zaczęło. To znaczy zapragnąłem się przejść. I rok później już byłem tak bardzo zmęczony pracą zawodową, że postanowiłem się od niej oderwać i wymyśliłem taki projekt właśnie, że pójdę wybrzeżem do Lizbony. Z naszego wybrzeża, ja pochodzę z Koszalina, więc no, z Mielenka powiedzmy wyjdę i dojdę do tej Lizbony i tak sobie myślałem, że to zrobię w 3 miesiące. I zanim mi się udało ten projekt zrealizować, to wybuchła pandemia, która troszeczkę wszystko pokiereszowała, pozmieniała na różne sposoby i udało mi się ruszyć dopiero na przełomie lata i jesieni 2020 roku. No i cały czas z tym zamiarem, że no 3 miesiące dogadałem się nawet z moim ówczesnym szefem, że będę coś tam pisał z tej wędrówki i że przez te 3 miesiące będę szedł wybrzeżem do Lizbony. No niestety okazało się to kompletnie nierealistyczne, bo po 3 tygodniach już byłem bez grosza w zasadzie. Więc pomyślałem, no a nie chciałem jednak...
0: Droga redakcjo, wyślijcie pieniążki, jak się pisało, tak. Wiesz, z wakacji, wyślijcie rodzice, a tutaj droga redakcjo.
1: Więc no, Tak mi się wydawało, wtedy już były modne różne zbiórki internetowe na różne szczytne cele, ale mój cel był bardzo osobisty, zupełnie nieszczytny. Ja po prostu chciałem się przejść i wydawało mi się to absolutnie amoralne, żebym prosił nawet moich znajomych, już nie mówię o obcych ludziach, na taką przyjemność, prosił o pieniądze na taką przyjemność. Poza tym ja nie chciałem, żeby... To jest tak, że jak poprosisz kogoś o pieniądze, to on zaraz zaczyna się wtrącać do tego, co masz robić, prawda? A dlaczego tak rzadko relacje, a dlaczego nic nie piszesz?
0: Są wpłaty, są wymagania, słuchaj.
1: Mój Boże, a dlaczego w ogóle się zatrzymujesz w hotelu, a nie śpisz pod gołym niebem i mokniesz? A w ogóle dlaczego w tak słabym stylu? A w ogóle dlaczego nie idziesz boso? Więc ja nie chciałem, uniknąć tych wszystkich problemów, więc pomyślałem sobie, że urealnię trochę swój projekt i podzielę go na etapy. I wtedy w tym pierwszym roku, 2020, zrobiłem w 3 tygodnie, niecałe 19 dni, zrobiłem 600 kilometrów. Przeszedłem z Mielenka do Hamburga i postanowiłem, że będę co jakiś czas, co rok albo co 2 lata kontynuował ten projekt, wracał w to miejsce, w którym skończyłem wcześniej i szedł dalej. I obecnie właśnie 2 tygodnie temu wróciłem z Francji. W tym roku doszedłem do Havru, z Dunkierki do Havru. Nie był to jakiś bardzo męczący etap, ponieważ w ciągu 14 dni marszu przeszedłem 364 km, czyli mniej więcej 26 km na dobę. No postanowiłem się już trochę bardziej szanować, bo kiedyś to tak potrafiłem przejść po 40, 50, a regularnie tak 30 km. Średnio 30 km na dzień, a teraz już tak troszeczkę spokojniej szedłem, ale i tak złapałem kontuzję, więc ostatnie 60 km przekuśtykałem, ale było fajnie.
0: Myślę sobie, że jak teraz powiesz do znajomych, może się przejdziemy, to 2 razy się zastanowią, co znaczy hasło przejdźmy się w twoim wypadku. Powiem ci, że przy twojej książce wielokrotnie kiwałam głową, odnotowując taką wspólnotę doświadczeń. Po raz pierwszy kiwałam tą głową, kiedy napisałeś o tym, że starzejemy się skokowo. I jest taki moment, taka granica, do której wydaje nam się, że w zasadzie dobra, jest nawet po 40, ale w sumie nic się nie zmieniło. Aż do którego roku, jak piszesz zgodnie z badaniami naukowców?
1: Tak, no ale to jest, trzeba pamiętać, że te badania to jest statystyka średnia wyciągnięta z różnych życiorysów i ona wskazuje, że ten pierwszy etap, że ten pierwszy, powiedzmy przepaść, ja to nazywam przepaściami, że my wpadamy w takie przepaście, idąc po tej równi pochyłej znikąd donikąd, że ta pierwsza przepaść się przytrafia w wieku 44 lat. No ale znowu, to wszystko zależy od tego, na ile mamy szczęście w życiu, z jakim zestawem genów się urodziliśmy i jak o siebie dbamy. Więc ja zauważyłem tę pierwszą przepaść dopiero po 50. Nie wiem, czy dopiero, czy... No w każdym razie po 50.
0: To ja przy 45 zauważam.
1: O!
0: Niech państwo dadzą znać, jak państwo zauważają. No, opowiadaj dalej. Potem mamy kolej...
1: No? No właśnie, bo potem jest kolejna przepaść, więc jeszcze masz czas na poprawę.
0: Tak, bo potem jest 60.
1: 60 to jest kolejna przepaść i ona się wiąże z różnymi... Ta pierwsza się wiąże na przykład z gorszym metabolizowaniem tłuszczów, a ta druga z pogorszeniem się metabolizowania węglowodanów. Więc jeżeli po 60 zauważycie państwo, że tyjecie, no to właśnie dlatego, że być może dlatego, że gorzej trawicie węglowodany i powinniście przejrzeć swój jadłospis i wyrzucić z niego niektóre produkty albo zastąpić je innymi. To ja zresztą teraz... warto to zrobić wcześniej, no, nie tylko po 60.
0: To ja, słuchaj, przywołam dane GUS-u z 2023 roku z twojej książki. Kobiety mogą liczyć na średnio 82 lata życia, a mężczyźni na ledwie 74,7. Od 1990 roku tak zwane trwanie życia poszczególnych płci wydłużyło się w naszym kraju odpowiednio o 6,8 oraz 8,5. Polacy gonią więc Polki, ale odrębna biologia zapewne nigdy nie pozwoli nam ich dogonić. No ale potem są dużo smutniejsze dane. Niemal 25% mężczyzn nie dożywa wieku emerytalnego. Jednocześnie nie dożywa go niecałe 7% kobiet. A nawet gdyby podnieść Polkom wiek emerytalny do 65 roku życia, to nie dożywałoby go trochę ponad 10% z nich. Innymi słowy, w przypadku Polaków spokojna starość to wieczny odpoczynek 2,5 razy częściej niż w przypadku Polek. Bardzo ci dziękuję za to poczucie humoru, które jednak też w momencie, kiedy żyjemy, rozładowuje trochę napięcie. No to nie chodzi nam o wieczny odpoczynek. Czy było coś w tych badaniach, które śledziłeś, a prześledziłeś ich masę, co ciebie osobiście zaskoczyło? Mnie zaskoczyły pewne badania dotyczące samotności, ale do tego jeszcze dojdziemy. Co było dla ciebie największym zaskoczeniem?
1: Podczas pisania książki, czy podczas czytania
0: podczas
1: badań?
0: Podczas przekopywania się przez te badania. Co nie zgadzało się na przykład z tym, co intuicyjnie podejrzewałeś?
1: No właśnie, no, ja niestety nie umiem kłamać, w związku z tym muszę powiedzieć, jak było naprawdę, bo po prostu nie potrafię kłamać. I to nie było tak, że któreś z tych badań mnie zaskoczyło. Ponieważ ja pracuję jako dziennikarz naukowy i po prostu przez te badania się przedzieram od lat. W związku z tym, co prawda, w czasie pisania książki pojawiło się bardzo dużo nowych badań, a nawet już jak oddałem książkę do wydawnictwa, to się pojawiały nowe badania, które były na tyle ciekawe, że uznałem, że należy je uwzględnić w książce, więc cały czas coś tam wpadało. Ale one wszystkie się układają w zasadzie w ten sam wzorzec, no, który mówi, że bardzo wiele od nas zależy. Dobra, mam takie badanie, przypomniało mi się, niech będzie.
0: Hurra!
1: To jest naprawdę dosyć szokujące. Mianowicie rak się wydaje taką chorobą, która jest kompletnie od nas niezależna. Prawda? Przytrafia tak. się albo nie przytrafia się, mamy pecha, bach, rak. Otóż nie. Z badań naukowych wynika, właściwie z jednego badania, o którym też pisałem całkiem niedawno, wynika, że około połowy nowotworów, na które ludzie chorują, można by było uniknąć, gdybyśmy tylko trochę zdrowiej żyli i lepiej się traktowali. No więc to jest, wydaje mi się, ogromne pole manewru. Nowotwory są jedną z głównych przyczyn śmierci w świecie nowoczesnym. Są na drugim miejscu za chorobami układu krążenia. Zabijają mniej więcej 10 milionów ludzi na całym świecie rocznie. No i 5 milionów ludzi mogłoby nie umrzeć. Gdyby, tak pi razy oko przekładając te statystyki, gdyby tylko lepiej o siebie dbali. Więc wydaje mi się, że jest naprawdę o co walczyć. Ty podałaś te statystyki dotyczące długości życia kobiet i mężczyzn i kobiety rzeczywiście żyją dłużej od mężczyzn, natomiast to dłuższe życie jest okupione pewnym bolesnym kosztem. Mianowicie ostatnie kilkanaście lat statystyczna Polka przeżywa złożona chorobami przewlekłymi, tak zwanymi cywilizacyjnymi, takimi właśnie jak choroby układu krążenia, albo cukrzyca, albo otyłość, albo jeszcze jakaś inna paskudna choroba, która doprowadza człowieka do rozpaczy. Natomiast Polacy, ponieważ żyją krócej, czyli Polacy, czyli mężczyźni, no to tylko w cudzysłowie kilka lat ostatnich życia spędzają złożeni chorobami przewlekłymi.
0: Tak, tutaj też faktycznie jest to ogromny taki rozdźwięk pomiędzy długością a jakością życia. Myślę o takim życiu w zdrowiu i te dane też Państwo znajdą oczywiście w książce. Tym badaniem, które mnie zaskoczyło, wspomniałam tutaj o tej samotności, jest badanie Cybosu przeprowadzone na próbie niemal 1000 mieszkańców Polski. Pokazało, że wśród dorosłych samotność najczęściej odczuwają osoby młode w wieku od 18 do 34 roku życia. I powiem Ci, że to mnie zaskoczyło, bo wydawało mi się, że w takim wieku, kiedy jest bardziej intensywny kontakt z rówieśnikami, ta samotność się nie zdarza, ale to też pokazuje, w jakim społeczeństwie być może żyjemy. To cię nie zdziwiło?
1: Nie do końca mnie zdziwiło, natomiast ta samotność młodych ludzi jest częścią szerszego trendu, który mówi o poczuciu szczęścia, zadowolenia z życia. I kiedyś to poczucie zadowolenia z życia się układało w literę U, czyli żyliśmy ukształtnie. Kiedy byliśmy młodzi, to byliśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni z życia, cieszyliśmy się nim. Potem wpadaliśmy w taki dół wieku wczesno-średniego i średniego, a mniej więcej w okolicy 50 wychodziliśmy z tego dołu i znowu zaczynaliśmy być szczęśliwi. I obecnie to poczucie szczęścia układa się raczej nie w U, tylko w L. To znaczy, no, już młodzi ludzie są nieszczęśliwi i dopiero ludzie, którzy są w wieku średnim, takim mocno średnim, czyli po 50, zaczynają być szczęśliwi. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że że młodzi ludzie po prostu są kompletnie aspołeczni. Ja nie wiem, na ile masz styczność z nastolatkami albo dwudziestokilkulatkami. I oni, z moich obserwacji wynika, że oni nie mają kompletnie żadnych umiejętności społecznych. Być może to jest przyczyną, że są nieszczęśliwi, ponieważ no, my jednak jesteśmy zwierzęciem społecznym. Obecność innych ludzi, kontakty z innymi ludźmi są nam potrzebne, tak jak woda do życia. I jeżeli ich nie mamy, to jesteśmy nieszczęśliwi. Przynajmniej większość z nas tak ma. Nie? Oczywiście nie wszyscy są głębocy, są ludzie, którzy są głębokimi introwertykami i oni są całkowicie zadowoleni z braku kontaktów z innymi ludźmi, ale takich ludzi jest mniejszość.
0: No to za chwilę będziemy zaglądać do kolejnych rozdziałów twojej książki i poznawać osoby, ekspertów, do których się zwracałeś po rozmowę, po wiedzę. I zacznę od psychiatry i kierownika poradni leczenia zaburzeń snu w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Pamiętam, że jeszcze w czasach, kiedy sama prowadziłam rozmowę o zdrowiu, uwielbiałam pana Michała Skalskiego, więc zawsze zresztą kojarzył mi się z taką burzą włosów, trochę jak Almodóvar lata temu, więc takie skojarzenie mam. No i rozmawialiście o tym, jak wiele osób cierpi na bezsenność i co powoduje brak snu, o który, no powiedzmy sobie szczerze, nie za bardzo, tak generalizując, tak wynika z badań, dbamy. Tomasz Ulanowski dzisiaj, drodzy Państwo, razem z nami. Można do nas pisać. Nie zapominajki, @nowyswiat.online, 20:30 na zegarze.

0: 27 minut pozostało do 21, a wieczór spędza z nami Tomasz Ulanowski, dziennikarz, autor książki Homo Longevus. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? To wrócę do profesora Michała Skalskiego, psychiatry i specjalisty od leczenia zaburzeń snu. W jakim celu się do niego wybrałeś? Czego chciałeś się przede wszystkim dowiedzieć? A przy okazji powiem ci, że państwo też tutaj się chwalą, że jeszcze kilka lat temu mieli wiek metaboliczny niższy, na przykład o 12 lat od metryki. Pozdrawiamy panią Antoninę. To opowiadaj.
1: O, brawo. Brawo. Pani Antonina na pewno dobrze śpi. No ja sobie założyłem, że dobre starzenie się opiera się na kilku fundamentach i w ramach pracy na kilku filarach i w ramach pracy nad książką chciałem się dowiedzieć, czy to prawda. I pierwszym takim filarem jest dobry sen. W związku z tym udałem się do specjalistów zajmujących się snem, w tym do doktora Skalskiego, żeby się dowiedzieć, czy mam rację. I on jak najbardziej powiedział, że mam rację. I to było najbardziej mnie zaciekawiło z tego, co mi powiedział, oprócz faz snu, które są bardzo ciekawe, to powiedział mi, że ludzie źle śpią, ponieważ mają zbyt wysokie oczekiwania.
0: To dobre. Rozwiniesz?
1: Tak. No bo nam się w świecie nowoczesnym nam się wpajało długo, że my mamy spać 8 godzin na dobę i najlepiej, żebyśmy zasypiali o 22 albo 23 i budzili się o 6 albo o 7. No i to jest kompletnie nierealistyczne oczekiwanie. To znaczy długość snu, przede wszystkim jeżeli mielibyśmy znaleźć jakąś średnią długość snu, czyli mówimy o noworodkach i o umierających starcach, to ta o takim zakresie statystycznym, ta długość snu raczej jest zbliżona do 7 godzin niż do 8. Poza tym żaden normalny człowiek nie przesypia tych 7 godzin leżąc plackiem w łóżku bez ruchu. To znaczy ludzki sen polega na wielokrotnym budzeniu się w nocy. I to jest zupełnie normalne. Nienormalne jest to, jeżeli my nie możemy potem ponownie zasnąć, ale to może wynikać z różnych przyczyn. Kolejna rzecz jest taka jeszcze, że ta średnia może wynosić 7 godzin, ale długość snu jest bardzo związana z wiekiem. Jak wszyscy wiemy, noworodki śpią bardzo długo, natomiast ludzie starsi już śpią krócej. Po prostu długość snu się skraca wraz z wiekiem. Im dłużej żyjemy, tym krócej śpimy. I to jest zupełnie normalne, wynika ze zmian w mózgu. Jest to nawet pocieszające, bym powiedział, bo co prawda ja uważam spanie za jedną z największych przyjemności mojego życia, ale można sobie tak o tym pomyśleć, że no mamy więcej czasu na świadome życie, z którym możemy zrobić coś dobrego, niż tylko je przespać.
0: Bardzo ciekawe były też te spostrzeżenia pokazujące na korelację, że no mamy te typy skowronka i sowy i badania pokazywały, że osoby sowiaste, jeżeli mogę tak powiedzieć, sowy, częściej na przykład cierpią na jakieś zmiany nastroju, takie depresyjne też zmiany. Ty jesteś skowronkiem czy sową?
1: Ja jestem zdecydowanie skowronkiem. Moja aktywność największa jest do południa i potem już ją ograniczam, po obiedzie już ograniczam aktywność. To znaczy słabo się nadaje do aktywnej pracy, raczej do pasywnej, czyli do odbioru informacji, a nie do przekształcania ich i tworzenia w coś nowego. Natomiast nie wiadomo do końca, dlaczego sowy czy nocne marki częściej zapadają na depresję niż skowronki tudzież ranne ptaszki, ale być może wynika to z tego, że po prostu nasze nowoczesne życie jest kompletnie zorganizowane pod skowronki. Wszystko jest zorganizowane pod skowronki. Nawet biedne dzieci, które to już w ogóle jest kompletny absurd. Dzieci, które potrzebują długiego snu i są raczej sowami niż skowronkami. Kolejny bardzo ciekawy trend. Z wiekiem zmieniamy się raczej w skowronki niż w sowy.

0: że jak się popatrzy czasem na plan zajęć dzieci, to on jest bardziej intensywny niż 8 godzin człowieka w pracy dorosłego, więc to wszystko naprawdę powoduje, że wrzucamy tym dzieciakom na barki naprawdę ogromny ciężar. Zaskoczyło mnie z badań, jeżeli mówimy o śnie, że połowa badanych z pokolenia Z, czyli najmłodszych dorosłych, czyli tych w wieku od 18 do 24 lat, woli się wysypiać niż imprezować i udzielać towarzysko. To bardzo takie dojrzałe decyzje jak na ten wiek, jak sobie przypominam własną młodość. Ale absolutnie mnie zachwyciła opowieść o ptakach, które mają świetne, praktyczne rozwiązania. Migrujące ptaki potrafią spać tylko jedną półkulą mózgu, kiedy ona odpoczywa i regeneruje organizm, druga pilnuje lotu. Chciałbyś mieć taką umiejętność? Bo ja i owszem.
1: Ja nie, bo ja, jak powiedziałem, ja bardzo lubię spać. Jakby to, że ja już sobie o tym myślę, że za 2 godziny rozłożę się w łóżku, zrelaksuję się i zasnę. To jest bardzo przyjemne dla mnie. To jest zresztą pierwszy warunek dobrego spania, że żeby zasnąć, musimy być zrelaksowani. Jeżeli nabodźcujemy się przed pójściem spać bardzo intensywnie, będziemy o czymś myśleć, to nie będziemy mogli zasnąć. Musimy po prostu odpłynąć i wtedy zasypiamy. Także nie, ja nie chciałbym spać tylko połową mózgu. Nie, to by było bardzo męczące. Ten sen nam jest bardzo potrzebny do tego, żebyśmy się zregenerowali w czasie snu. Dzieci w czasie snu rosną. Nam też rosną mięśnie, jeżeli ćwiczymy w czasie snu. Uporządkowują się nam wspomnienia. To, czego się nauczyliśmy w ciągu dnia, jest wkładane do różnych metaforycznych szufladek i porządkowane. Nasz organizm jest sprzątany z różnych toksyn, które się nagromadziły podczas dnia, więc ten sen jest nam potrzebny i nie chciałbym do końca z niego rezygnować. No, cieszę się, że będę go potrzebował coraz mniej wraz z wiekiem w sumie, bo będę mógł dłużej pożyć, natomiast nie chciałbym z niego rezygnować. To jest, tak jak powiedziałem, jedna z największych przyjemności życia. O innych też zresztą piszę w tej książce. I też bym z nich nie chciał rezygnować, absolutnie.
0: No to za chwilę o tych kolejnych przyjemnościach, ale jeszcze cieszę się, że z doktorem Michałem Skalskim rozmawialiście o tym, że brak snu bardzo rozregulowuje hormony głodu i sytości i u tych niedospanych rośnie poziom greliny, która zwiększa apetyt, a z kolei hamowany jest poziom leptyny, czyli tego hormonu, który hamuje łaknienie. I to jest chyba jedna z tych rzeczy, o której bardzo często ludzie zapominają, rzucając się na sport, czasem się nawet głodząc, bo to zazwyczaj jest takie gwałtowne, że się chcą odchudzać. Jak bardzo ten sen wpływa na to, że mamy potem problemy z nadwagą czy z otyłością, a jak pokazują liczby w twojej książce, no to jest to problem na przykład nadwagi w Polsce 49% mężczyzn chociażby.
1: No, to jest problem cywilizacyjny absolutnie. Tak jak kiedyś byliśmy, czy nadal jesteśmy jako społeczeństwo uzależnieni od nikotyny i od alkoholu, to jeszcze teraz jesteśmy uzależnieni od cukru. No i ten problem jest widoczny na ulicach, niewątpliwie. 40% mieszkańców Polski ma nadwagę, a 20% jest otyłych. To są bardzo duże odsetki. Oczywiście, gdzie nam tam do Amerykanów, których 40% jest otyłych, ale może być lepiej. No w Europie na przykład lepsze statystyki mają Francuzi. Mimo tego, że objadają się tłustymi serami, to są szczuplejsi od nas. Więc moglibyśmy coś poprawić. I to jest niestety tak, że jeżeli źle śpimy, to następuje takie błędne koło. No, ludzie się budzą w nocy i pędzą do lodówki i się objadają i to źle wpływa na ich metabolizm i na ich wagę. No i potem, ponieważ są otyli, to źle śpią. No więc tak to wygląda.
0: No to jedna z przyjemności to jest oczywiście sen. No to może wymienię drugą przyjemność. Udajesz się do pewnej seksuolożki, żeby porozmawiać o naszym życiu seksualnym. Zresztą słusznie zaznaczasz, że akurat po seksie bardzo dobrze się śpi. Ale to życie seksualne jest nam potrzebne nie tylko ze względu na to, żeby się lepiej spało. Do kogo się zwracasz po informacje dotyczące naszej seksualności i jakie informacje uzyskujesz?
1: Zwracam się do doktora Agaty Stoly, która udzieliła mi bardzo pouczającej informacji dotyczącej dotyczącej kobiecej seksualności, bo muszę przyznać ze wstydem, że jako 54-letni

0: mężczyzna, wówczas 53-letni, nie miałem pojęcia, że kobiety też mają wzwód. A ty wiedziałaś?
1: No, przeczytałam twoją książkę.
0: Nie, ale przeczytaj moje książki.
1: Inaczej bym to nazwała, ale no tak.
0: No nie, więc jest to dokładnie to samo, bo łechtaczka i penis to są tożsame narządy, tyle że jeden jest większy, a drugi jest mniejszy i nie służy również do oddawania moczu. Natomiast anatomicznie i fizjologicznie to są te same narządy. Jeden i drugi ulega erekcji podczas pobudzenia seksualnego. I to była dla mnie nowina, prawdę powiedziawszy, i uważam, że to jest jakaś, mówiąc bardzo po polsku, to jest jakaś hańba. To znaczy, to są rzeczy, których my powinniśmy się dowiedzieć w szkole, zamiast uczyć się o systematyce żab. Powinniśmy się dużo uczyć o sobie i wiedzieć, kim jesteśmy, czym jesteśmy, skąd jesteśmy, jak funkcjonujemy w rzeczywistości i jak możemy żyć, żeby żyć lepiej niż nasi rodzice na przykład.
1: Zdecydowanie, wiesz co, czytałam całkiem niedawno książkę Bliżej siebie dr Izy Jonderek i to jest tak wspaniała książka o cielesności, o powrocie do siebie, bez żadnej, wiesz, kamasutry, lewa ręka w prawo, noga, nie wiem, podniesiona o tyle stopni, tylko właśnie taka opowieść o tym, jak my często siebie samych opuszczamy, bo cały czas z niewiadomych względów ludziom przychodzi z trudem powiedzenie słowa jądro, penis, tak samo jak ręka, noga, ucho, czoło i tak dalej. Więc bardzo bym chciała, tak jak ty, żeby takie rozmowy toczyły się w szkołach i żeby tej cielesności uczyli specjaliści, którzy faktycznie wiedzą, bo rodzice często mówią, że nie zapisują na te zajęcia, oni sami opowiedzą, tylko że no, opowiedzą niewiele, bo sami często są kompletnie odłączeni od ciała. No to zapytam cię jeszcze o jedzenie, no bo było życie seksualne, był sen.
0: Trzecia przyjemność.
1: Tak. Ja rozmawiam, bo lubię, a twój tato podobno mawia śniadam, bo lubię.
0: To ja śniadam, tak, bo lubię.
1: A to ty.
0: Ja śniadam. A mówi o mnie, tak.
1: A to tato tak o tobie mówi, że ty śniadasz, bo lubisz, okej.
0: Okay. Nie, nie, to ja mówię, że śniadam, bo lubię, a on mówi o mnie, że ja nie jadam śniadań, tylko śniadam.
1: A to ładne. No,
0: rzeczywiście tak jest, bo śniadanie jest naszym, moim i mojej żony, tak myślę, ulubionym posiłkiem w ciągu dnia. I bardzo je celebrujemy i przedłużamy, na ile możemy. Ja najchętniej bym siedział przy stole wtedy 2 godziny, ale na to raczej nie mam czasu. Również dlatego to nie do końca jest dobre, że generalnie siedzenie przy stole jest niezdrowe. To,
1: bo?
0: Ale nie z powodu jedzenia, tylko z powodu tego, że siedzenie na krzesło to jest jeden z najgorszych wynalazków ludzkości. To znaczy to, siedzenie na krześle wprowadza nas w straszne zwyrodnienia i choroby kręgosłupa, które są bardzo bolesne. Zresztą większość Polaków cierpi na ból w krzyżu albo ból w plecach i on właśnie w dużej mierze wynika z siedzącego trybu życia. Dużo zdrowsze jest kucanie, którego już mało kto potrafi, to znaczy mało kto potrafi w takiej pozycji się znaleźć, bo ono wymaga bardzo rozciągniętych nóg i sięgnie na Achillesa i mocnych mięśni, łydek i nie jest to coś, co ludzie nie potrafią zejść do tej pozycji, która jest absolutnie naturalna dla ostatnich łowców zbieraczy, a nawet dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy jak mają gdzieś usiąść w polu, jak mówią po krakowsku, to nie siadają, tylko kucają.
1: A dlaczego zaczynamy śniadanie, to śniadanie twoje od zieleniny? O co chodzi?
0: No chodzi o to, że ona ma błonnik i ten błonnik jest potrzebny nie tyle nam, bo my go nie trawimy, tylko naszym bakteriom jelitowym, które trawią błonnik i a zdrowy mikrobiom jelitowy to jest generalnie zdrowe życie. Poza tym ten błonnik wyściela nam układ trawienny i chroni go przed takim szybkim wchłanianiem węglowodanów, które jest niekorzystne i może się skończyć cukrzycą. W związku z tym zaczynamy od zieleniny, od roślin bogatych w błonnik i potem przechodzimy do innych makroelementów, na przykład białka.
1: Z twojej książki też dowiedziałam się, o czym nie wiedziałam, że Maja Hawranek, którą znam jako reporterzystkę, ja czytelniczka, ona reporterzystka, o tak, tak się znamy poprzez książki, jest też przewodniczką kąpieli leśnych, ale jest też świetną masażystką w hawajskiej technice Lomi Lomi i bardzo się cieszę, że piszesz o tym, jak ważny jest dotyk i takie regularne poddawanie się takiemu czułemu dotykowi u osoby, która po prostu zna się na rzeczy. Opowiedz trochę o swoim doświadczeniu.
0: O, ja uwielbiam masaż i wszystkim, to niestety nie jest tania przyjemność, bo masaż jest drogi, ale to jest inwestycja we własny dobrostan, więc wszystkim masaż polecam. To nie musi być koniecznie masaż Lomi Lomi, ale on jest bardzo sympatyczny, jest bardzo długi przede wszystkim, bo ten masaż, na którym ja byłem u Mai, trwał 2 godziny. To jest naprawdę, nawet ja się martwiłem, że ona się męczy w czasie tego masażu, ale mówiła, że lubi. Lubi tę robotę. I to jest tak, że jak ktoś jest aktywny fizycznie, a ja jestem aktywny fizycznie, to po prostu wymaga rozluźnienia mięśni co jakiś czas. I masaż jest do tego świetną techniką. Trzeba znaleźć dobrego masażystę i chodzić do niego regularnie, tak uważam.
1: Napisałeś też, bardzo lubię to w tej książce, że sięgasz do konkretnych badań naukowych, ale pojawia się też poezja w opowieściach twoich gości, między innymi Emily Dickinson, która mówiła, rozmowa z tobą jest dla mnie schronieniem, więc ta nasza rozmowa też jest dla mnie schronieniem. Na koniec, ponieważ zostało nam 1,5 minuty, zagadnę ci jeszcze o teorię, że przetrwają najżyczliwsi. Wydawałoby się, że przetrwają najbrutalniejsi, więc o co chodzi z tą życzliwością, która jednak ma pomóc w przetrwaniu?
0: No chodzi o to, że tak jak powiedziałem, już człowiek jest zwierzęciem społecznym i w zasadzie przede wszystkim jesteśmy zwierzęciem społecznym. To jest to, co nas bardzo wyróżnia wśród innych zwierząt, że jesteśmy zwierzęciem bardzo społecznym. To może być niewidoczne w świecie, w którym media straszą nas końcem świata, natomiast platformy społecznościowe to tak naprawdę platformy antyspołecznościowe, ale my potrzebujemy innych ludzi. W związku z tym, żeby przetrwać w świecie, w których potrzebujemy innych ludzi, musimy się wykazywać życzliwością. Jeżeli się wykazujemy tylko wrogością wobec innych ludzi, no to jesteśmy skończeni w sieci społecznej i kiedyś byśmy sami kompletnie nie przetrwali. To znaczy samotny człowiek nie miał racji bytu i umierał, bo nie potrafił sam zapewnić sobie schronienia i pożywienia.
1: Czyli życzliwość przede wszystkim. Dostaliśmy jeszcze wiadomość od pani Olgi, którą ci zdążę przekazać. Skończyłam 45 lat, wiek metaboliczny 45 i bardzo się cieszę, bo 10 lat temu zrobiłam taki tekst i wyszło mi 65. Jestem bardzo zadowolona, że udało się cofnąć czas. 44 rok życia, na pewno była zniżka, kilogramy, bóle pleców i tak dalej, ale mam nadzieję, że uda się to zmienić, skoro pierwszy spadek już za mną. Dzięki za motywujący temat. To ja, Tomek, bardzo ci dziękuję. Ja odsyłam państwa pociąg dalszy do twojej książki Homo Longevus. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? Bardzo, bardzo ci dziękuję i układaj się spokojnie do snu.
0: Dziękuję bardzo i brawa dla słuchaczki.
1: Tak jest, brawa i tutaj fale robimy w studiu. Dzięki wielkie.
0: Dobranoc.

Napisał Krzysztof, dziękuję za zaproszenie pana Ulanowskiego. Bardzo proszę, cała przyjemność po mojej stronie, albo nie, no podzielę się z państwem, nie całą przyjemność zabiorę. Właśnie wróciłem z prawie godzinnego psaceru, czyli rozumiem spacer z psem, co jest jednym z moich punktów na dobre starzenie. Inne najważniejsze to bieganie od 20 lat, ale tu chodzi o aktywność fizyczną, sen, o którym właśnie mówiliście, słuchanie muzyki, czyli relaks i to, o czym już też mówiliście, czyli to, czym się żywimy i jak dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że to wszystko złoży się na w miarę dobre życie w starości. A po godzinie 21, drodzy państwo, spotykamy się z Moniką Sobień-Górską, autorką książki Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia. Monika przyglądała się między innymi wierze w radykalne wybaczanie, w wysokie wibracje i działanie technik, które miały szybko i bezboleśnie naprawić nam życie. No i zadawała sobie pytanie, kto naprawdę zyskuje, gdy nadzieję wtłacza się w atrakcyjną narrację i sprzedaje jako usługę. To jest książka o głodzie sensu w świecie wypalenia i lęku, o nadziei, która czasem ratuje i o tej, na której się zarabia, o duchowości, która nie zawsze jest niewinna i o tym, że czasami naprawdę dzieje się magia. Więc zapraszam po 21. A teraz jeszcze pani Franklin.

0: informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Za chwilę poznamy pierwsze sondażowe wyniki drugiej tury wyborów prezydenta Krakowa. W tym momencie zakończyło się trwające od godziny 7 głosowanie. Uprawnionych do głosowania było ponad 590 tysięcy osób. Wyborcy głosowali w 454 komisjach na terenie miasta. W drugiej turze głosowania wyborcy oddawali głos na Łukasza Gibałę, radnego z Komitetu dla Mieszkańców Kraków dla Mieszkańców, i Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, senatorkę z Komitetu o nazwie Ponad Podziałami. I oto są pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Badanie przygotowała pracownia Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu. Na podstawie sondażu Exit Poll wybory prezydenta Krakowa wygrał Łukasz Gibała. Zdobył 61% głosów, Monikę Piątkowską poparło 39% głosujących. Za chwilę przemówienia kandydatów. Do ich słów powrócimy w kolejnym serwisie. Już teraz zapraszam. Jak mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl, teraz komisje zaczynają liczenie głosów.
2: Komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. No i będziemy to sumować. Około 2-3 w nocy podamy wynik wyborów.
1: Przypomnę, do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa doszło po majowym referendum, w którym odwołano z urzędu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miasta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Aleksandra Miszalskiego. Z zadowoleniem przyjmujemy takie porozumienie, tak prezydent Ukrainy mówi o ogłoszonym przez prezydenta USA ukraińsko-rosyjskim zawieszeniu broni w sektorze energetycznym. W ocenie Wołodymyra Zełenskiego ważne jest, by obietnic dotrzymali teraz Rosjanie. Ukraina popiera wszystkie realne, wiarygodne formy zawieszenia broni i zaprzestania wojny. Ukraina jest gotowa nie atakować rosyjskich zasobów energetycznych i liczymy na podobną gotowość Rosji oraz na zgodę prezydenta USA w tej sprawie.
3: I na domowność prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Co do tego?
1: Mimo oświadczenia prezydenta USA, Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w Charkowie. Przypomnę jeszcze jedną deklarację płynącą z Kijowa. W rozmowie z telewizją ABC News Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zorganizuje w kraju wybory prezydenckie, jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego zawieszenia broni. Taka deklaracja popłynęła dziś z Kijowa. W serwisie sport i awans Huberta Hurkacza do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Polak wygrał w 3 setach z Chińczykiem Yi Zhou. O ćwierćfinał powalczy z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panowie grali ze sobą niecałe 2 tygodnie temu, wtedy lepszy okazał się Hiszpan. Na koniec jeszcze raz Kraków. Są pierwsze sondażowe wyniki przedterminowych wyborów prezydenta miasta, drugiej tury wyborów. Jak podaje Ipsos w badaniu dla Telewizji Polskiej, TVN-u i Polsatu, nowym prezydentem miasta będzie Łukasz Gibała, który zdobył 61% głosów. Na Monikę Piątkowską zagłosowało 39% wyborców. Frekwencja wyniosła niecałych 45%. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Maja Kleszcz z płyty Nieklikalność na otwarcie drugiej godziny Nie Zapominajek. 8 minut po godzinie 21. Monika Sobień-Górska już u Państwa w domu, w samochodzie. W zależności oczywiście od tego, w jakim miejscu nas słuchacie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Moniko, trzymam w rękach Twoją książkę. Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. To był chyba bardzo trudny i intensywny rok, bo kiedy czytałam sobie Twoje kolejne takie wcieleniówki, no bo próbujesz zrozumieć i stajesz się uczestnikiem tych różnych obietnic składanych na Instagramie, które mają nas doprowadzić do lepszego życia, no emocjonalny roller coaster bym powiedziała.
1: Tak, bo w ogóle każda z tych metod, powiedzmy, czy nawet nie wiem, czy to można nazwać metodami, praktyk, ona każda na swój sposób, na inny sposób, jest bardzo taka nadużywająca emocjonalnie. I nawet jeżeli obiecuję właśnie życie w lekkości, życie w obfitości, mówię, używam tych słów z tej nomenklatury właśnie tego świata, właściwie tego biznesu w dużej mierze, to często za tymi obietnicami kryje się tak naprawdę większy ciężar niż ten, z którym przychodzi ten pacjent, klient, ten człowiek, który no, szuka tego sensu, szuka ukojenia, szuka jakiejś ulgi w cierpieniu, a czasami szuka... No właściwie czegoś takiego, co ma mu pomóc żyć życiem marzeń, ale on właściwie nie wie, czy to są jego marzenia, tylko ogląda te sztuczne obrazki w social mediach i wydaje mu się, że jego życiu czegoś brakuje, więc kupuje kurs, po którym ma żyć tak jak ten wygenerowany sztucznie obrazek, no i to się kończy bardzo dużym rozczarowaniem.
0: Ty napisałaś, że w zasadzie takim początkiem pisania tej książki, myślę o tym temacie, który wybierasz, to są takie słowa, które usłyszałaś jako uczennica w szkole Wajdy, bo jesteś też scenarzystką. Co usłyszałaś i czy można powiedzieć, że właśnie z tego trochę narodził się taki temat, a nie inny, który wybrałaś?
1: Tak, wtedy usłyszałam od jednego z moich wykładowców tam, że jeżeli to dotyczyło akurat pisania scenariusza filmowego, który jest, no jest to trudna sztuka, która wymaga bardzo dużo pracy i czasu, i jeżeli chcesz pisać, to pisz o tym albo o tym, o czym dużo wiesz, albo o tym, o czym chcesz się dużo dowiedzieć. To znaczy, ponieważ ta praca i tak jest trudna, to nie utrudnia jej sobie jeszcze bardziej, zagłębiając się w tematy, które cię nie interesują, albo na przykład są tak trudne, że sama ta droga może być znacznie bardziej wyczerpująca i obciążająca niż ten proces twórczy. I dlatego ja sobie wtedy wzięłam to do serca. Wtedy, kiedy pisałam scenariusz, to dotyczyło scenariusza filmu Lęk, bo z tym projektem byłam w szkole Wajdy. Ale później, kiedy zaczynałam pisać ten reportaż, to pomyślałam sobie, że to będzie trudne. To znaczy wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie aż tak trudne, bo trochę też podeszłam do tego, jak takie dziecko, co się uczy jeździć na nartach i nie wie, że się może połamać, więc się szybko nauczyło. I ja też z taką trochę tam niewiedzą i naiwnością w to wchodziłam. Ale też wiedziałam, że jakoś to budzi we mnie jakieś takie moje osobiste zainteresowanie. Wtedy jeszcze sobie to wypierałam, bo myślałam, że jednak chcę tak o trendzie napisać, że tak po prostu dziennikarsko mnie to interesuje. No ale jednak nie, to było właśnie zgodnie z tym zaleceniem tego mojego wykładowcy. Mnie to po prostu samą bardzo interesowało, bo też znalazłam się na jakimś takim... No chyba kryzys za dużo powiedziane, ale na takim zakręcie, bo też w książce zresztą mówię o tym wprost, że jestem taką osobą, która wychowała się w bardzo religijnym domu, w sensie katolickim. I gdzieś no, te potrzeby duchowe były zaspokajane przez Kościół katolicki, to znaczy te narzędzia, powiedzmy, które on dostarcza w postaci konkretnych bardzo rytuałów i
0: budowania wspólnoty,
1: nakazów, zakazów i tak dalej. No, z grubsza wiadomo, co trzeba robić. No ale ja kiedy miałam już tam, myślę, że ze 35 lat, tak gdzieś wtedy się zaczęło we mnie jakaś taki proces pewnego kwestionowania w ogóle tych słów, które ja tam na przykład wypowiadam, właściwie w co ja wierzę. I po jakimś czasie poczułam, że no już tam nie przynależę. To znaczy mogę formalnie tam cały czas przynależeć, ale wiele rzeczy mi się to po prostu nie zgadza z tym, co ja wewnętrznie czuję. No i to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, że może jestem po prostu taką, no po prostu ateistką, no jak bardzo wielu ludzi i wyznaję taki bardzo materialistyczny pogląd, że po prostu jesteśmy no, zbiorem atomów, który w pewnym momencie no, ulega rozpadowi i no i tyle. Natomiast ta książka spowodowała, znaczy chcę powiedzieć, że książka spowodowała, ale właśnie raczej to jest to, że ta moja wewnętrzna potrzeba, która cały czas gdzieś była, spowodowała to, że ja w ogóle chciałam to napisać, bo no bo gdzieś te uczucia duchowe, czy nie uczucia, tylko te potrzeby duchowe miałam w sobie żywe, ale jednak wyparte. I byłam zainteresowana tym, co dzisiaj świat daje takim ludziom jak ja. To znaczy, skoro w przeciągu ostatnich 20-25 lat tak dużo, ja tam powołuję się na konkretne dane CBOS-u, że ten spadek taki osób nie tylko chodzących do kościoła, ale w ogóle aktywnie bardzo uczestniczących w, no, w sakramentach i no, w ogóle w życiu kościoła spadł tam chyba ponad 25%, no to jest to bardzo dużo. I to co, to ci wszyscy ludzie stają się ateistami w Polsce, która jest no, kulturowo bardzo no, po prostu religijna. I, no i pomyślałam sobie, że nie, no i że z całą pewnością świat, może rynek zaproponował jakieś alternatywne rozwiązanie. No i okazało się, że tak i to bardzo dużo jest tych ofert.
0: Powiem ci, że było mi to bardzo bliskie, bo tak jak mówisz, też miałam taki moment, kiedy miałam wrażenie, że tracę grunt pod nogami, bo to, co do tej pory było dla mnie oczywiste, stałe, nagle zaczęłam też podważać. Bardzo przestało mi się podobać na przykład to ciągłe obwinianie, moja wina, moja bardzo wielka wina, to, że tak naprawdę życie ma być cierpieniem, że cierpienie gdzieś uszlachetnia. Chciałabym, żeby moje ciało było domem jednak, w którym ja się mogę zadomowić, a nie mieć poczucia winy z różnych powodów. No i miałam takie wrażenie, no dobrze, ale jeżeli nie to, to co innego? I bardzo poruszający jest ten wpis, który jest taką dedykacją dla wszystkich, którzy sięgną po twoją książkę. Wszystkim, których potrzeby duchowe stoją w sporze z głosem rozsądku i którzy nie wiedzą, co z tym zrobić. No i tak naprawdę sprawdzasz, gdzie jest prawdziwe wsparcie, gdzie jest nadzieja. Powiem ci, że po twojej książce z dużo większą empatią i cierpliwością rozmawiam z różnymi ludźmi, bo pokazałaś mi, że my naprawdę często nie wiemy, jakie ciężary emocjonalne ludzie mają w swoim plecaku. Powiedz może o kręgach kobiet, bo to jest takie miejsce, w którym nagle widzisz, jak wiele, jakimi siłaczkami w ogóle są kobiety. To powiem chyba wprost, z czym one się mierzą. No i pytanie, czego one na tych kręgach kobiet szukają.
1: Fajnie, że zaczęłaś od tych kręgów, bo to jest taki, bo to też tak chronologicznie właściwie ja przechodziłam ten proces. Zaczęłam od kręgów, bo wydawały mi się najbardziej takie lekkie, to znaczy takie bezpieczne. Nie widziałam tam jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, że ktoś będzie pracował z jakąś energią, że być może gdzieś nadwyręży moją psychikę. Tylko po prostu spotykamy się w takim, można powiedzieć, przyjaznym, bezpiecznym środowisku, które ma, no jest taką trochę fantazją, ja to tak w książce piszę, że to jest taka trochę disneyowska fantazja na temat tego, czym byli ludzie pierwotni, prawda? Czyli, że my kobiety spotykamy się przed tymi jaskiniami wokół ogniska i tam czekając na tych mężczyzn, którzy to pożywienie zdobywają, rozmawiamy i o swoich problemach, o życiu, o tym, w czym sobie pomóc. Bo zasadą kręgów jest to, że się nie ocenia i nie wypowiada się na temat żadnej osoby w tym kręgu, jeśli ta sobie tego nie życzy. I polega to na tym, że każda kobieta po prostu mówi tak zupełnie bez oceny to, co jej leży na sercu. Może mówić o wszystkich swoich problemach, o jakichś bolączkach, również o jakichś lękach. No i tylko problem polega na tym i zderzyłam się z nim właściwie już na pierwszym kręgu, na którym byłam, że ponieważ jest to dosyć taka nieformalna no, aktywność, to osoba, która prowadzi taki krąg, w tej nomenklaturze kręgowej nazywa się to, że to jest osoba zawiązująca krąg, no ona nie ma mieć obowiązku być na przykład psycholożką, czy osobą, która ma w ogóle jakiekolwiek doświadczenie no, w takim No, pracowaniu jednak na emocjach, bo okazuje się, że to nie jest taka rozmowa przy kawie, tylko jednak przychodzą tam kobiety trochę jak na taką grupę AA, to znaczy nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, raczej nie przychodzą ze sobą znajome osoby, tylko właśnie przychodzą kobiety, które specjalnie chcą być w kręgu anonimowe i tam nie opowiadają o tym, że mają stresującą pracę i że nie wiem, dziecko w szkole dostało jedynkę, tylko no, wyrzucają bardzo no, poważne, głębokie traumy. Bardzo często mówią też o przemocy, której doświadczają. No i to było w ogóle też takie pierwsze moje zderzenie, które no, spowodowało, że mnie się zaświeciła lampka, to znaczy zasadą przynajmniej tych kręgów, na których ja byłam, była zasada całkowitej dyskrecji. I ja spotkałam się z taką sytuacją, gdzie jedna z kobiet powiedziała, że doświadcza przemocy fizycznej od strony swojego partnera, nawet zresztą pokazała ślady gdzieś tam na rękach tej przemocy i też w tym domu było dziecko. Ona nie wspominała o tym, żeby to dziecko też doświadczało tej przemocy, ale myślę, że było duże prawdopodobieństwo, że tak było. No i ja w przerwie. Ona po prostu mówiła o tym, bo chciała z siebie wyrzucić ten ciężar, zwłaszcza, że nie miała żadnego wsparcia ani w swojej rodzinie, ani no w ogóle wśród jakichś znajomych. Ona też to ukrywała i zapytałam tej prowadzącej, co robimy z tym w takim sensie, czy zgłaszamy to...
0: No tak, bo jest zasada poufności kontra też kodeks karny, który ci wręcz zobowiązuje, prawda?
1: Tak, zwłaszcza jeżeli dotyczyłoby to dziecka, tak. Prawda? Czy zaglądamy w to głębiej, co z tym robimy? I ona mnie uciszyła bardzo szybko, powiedziała, że nie możemy tego zrobić, ponieważ jest nadrzędną zasada dyskrecji, bo inaczej te kobiety nie będą się tu czuły bezpiecznie. I jeżeli ja to zrobię, to nigdy więcej już w tym kręgu nie będę mogła usiąść, a przynajmniej no, w żadnym, w tym, który ona prowadzi. I, no i to mnie też bardzo obciążyło, to znaczy pomyślałam sobie, że to nie jest w porządku, bo też wiele tych kobiet innych, które tam siedziały, w tym pierwszym kręgu było chyba nas 13, no my wszystkie tego słuchałyśmy. Tam, ja daję teraz jeden przykład, z tych 13 przynajmniej 8 to były naprawdę bardzo ciężkie historie, przy czym jedna z kobiet zachowywała się w taki sposób, który no... Ja nie jestem osobą, która może kogoś diagnozować, ale gołym okiem było widać, że zażywa jakieś środki zmieniające świadomość i też jakby zachowywałyśmy się tam, jakby patrząc na tak zwanego słonia w pokoju, czyli udajemy, że go nie widzimy. I, no i to też jest bardzo obciążające. To znaczy ta zasada polegała na tym, że my możemy mówić o wszystkich złych rzeczach, wyrzucać, które nas spotykają, bo okazuje się, że żadna z tych kobiet nie ma nawet takiej koleżanki, której może po prostu powiedzieć bez oceny to, co jakie ma problemy, bo kierowana jest albo do psychologa, do psychoterapeuty od razu, idź, on ci to rozkmini, bo mnie to obciąża, albo one się boją lub wstydzą. No ale z drugiej strony też no, my nie jesteśmy przygotowane do tego, jak sobie potem radzić z jakąś integracją tych emocji, które na nas spadają, kiedy my tego słuchamy. No więc to jest taki trochę miecz obosieczny.
0: Tak, tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, osoby, które prowadzą te kręgi, mają bardzo różne doświadczenie życiowe i nie mają tego wykształcenia psychologicznego. No a co w momencie, kiedy pojawia się, cytuję, uświęcony tytoń poszerzający światy? No ja w tym momencie już mam ochotę, już wychodzę chyba z tamtej sali, no ale ty piszesz reportaż i chcesz wiedzieć, co się stanie dalej. No więc kto proponuje ten uświęcony tytoń i na czym to jego uświęcenie polega?
1: Ten uświęcony tytoń to jest tytoń rapę, który jest, co ciekawe, no on, to nie jest taka substancja, czy w ogóle jakiś taki środek, który no, bardzo zmienia świadomość, tak jak powiedzmy ayahuasca czy grzyby. W ogóle substancje właśnie te wymienione przed chwilą są w Polsce nielegalne i nie można ich legalnie ani kupić, ani zażywać. Natomiast z tytoniem rapę tak nie jest, ponieważ on, no też widziałam, w różnych miejscach na Allegro nawet, że był on dostępny. No, to jest coś w rodzaju takiej tabaki, tylko rzeczywiście on tam może, widziałam to wielokrotnie, podczas właśnie takich kręgów czy ceremonii, gdzie był on zażywany, że jednocześnie, jeżeli ktoś ma, na przykład jest w jakiejś takiej sytuacji bardzo dużego jakiegoś napięcia albo No po prostu przecież tam nikt nie sprawdza, czy ktoś bierze jakieś leki, nikt nie sprawdza, czy ktoś no po prostu jest chory na przykład.
0: No mogą być tam jakieś interakcje chemiczne, prawda?
1: Tak, więc nie jest to sprawdzane, no po prostu przychodzisz, ty właściwie nic nie mówisz. Prowadząca nigdy nie sprawdza takich rzeczy. Więc teraz mi się to przypomniało, jak tam kilka lat temu pisałam książkę o Annie Lewandowskiej, w związku z tym pojechałam na jej obóz sportowy, żeby zobaczyć, jak ona to prowadzi. No to przecież tam, nawet przy tak prostej rzeczy, każda z nas musiała przywieźć zaświadczenie lekarskie, że może ćwiczyć. Mhm. A tutaj na tego typu ceremoniach, czy później, kiedy jeździłam na różnego rodzaju odosobnienia medytacyjne, nikt nigdy takich rzeczy ode mnie nie... No prawie, chyba raz jeden, rzeczywiście jedna z kobiet, a ta akurat ona jest taką no, rzadkością w ogóle chyba w tym świecie, bo rzeczywiście ona o to pyta i wielokrotnie widziałam, jak tam mówiła nie różnym osobom, które chciały być na jej warsztatach, ale to jest naprawdę rzadkość, a w większości zdecydowanie jest tak, że po prostu nikt niczego nie sprawdza. No i ten tytoń na przykład powodował to, że on no, niby ma tak nas ukoić i sprawić, że będziemy widzieć pewne rzeczy bardziej, no ale z drugiej strony też widziałam kobiety, które to brały, no to się tak jakby tym zaciąga do nosa, jakby ktoś tabakę wciągał, no ale wracały już na kolanach na przykład, albo w taki sposób, że po prostu leżały już przez tam kolejne 2 godziny. No inne na przykład tańczyły, jeszcze inne w ogóle siedziały, nic to nie zrobiło. Natomiast oczywiście, że można powiedzieć nie, tylko że
0: Presja grupy
1: i w ogóle ta energia grupy, która się udziela, jest bardzo silna. I ja na przykład coś takiego przeżyłam w trakcie ustawień hellingerowskich też, że gdy byłam pierwszy raz, gdzie nie wiedziałam tak naprawdę, że będzie to się... Że będzie to dotyczyć w ogóle tej...
0: Że to się będzie odbywać tam na miejscu.
1: Tak, tego typu działań. Natomiast miałam takie poczucie... Ja to bardzo dokładnie opisuję w książce, co się zadziało. Ja potem poszłam też do psychoterapeuty, który też w tej książce komentuje to, no bo ja jednak pewne rzeczy poczułam, a jestem osobą bardzo racjonalną, przynajmniej za taką się uważam. I wydarzyło się jakby coś, co... No, nie umiałam tego w żaden sposób, posługując się jakąś wykładnią racjonalną, no, zidentyfikować, czy nazwać. No i właśnie on wtedy próbował to też mi to tak tłumaczyć, że prawdopodobnie właśnie ta energia grupy mi się udzieliła i to poczucie odpowiedzialności, że jeżeli ja czegoś nie poczuję, to, no to ktoś będzie skrzywdzony przez to. I mogło tak być. No, ja też tego nie wiem, bo z drugiej strony... Nie mam też pewności w takim sensie, na przykład dr Bartosz Zalewski, który wypowiada się w tej książce, on jest bardzo, bardzo krytycznie, sceptycznie nastawiony w ogóle do takich praktyk jak ustawienia hellingerowskie, ale on też wielokrotnie mi powtarzał, że no dzisiaj nauka też nie jest w stanie wyjaśnić bardzo wielu rzeczy, które no, zadziewają się w ludzkiej psychice, więc... Tutaj cały czas nie mam tej odpowiedzi, co się wtedy wydarzyło. Natomiast z kręgami trzeba bardzo uważać, bo też chcę powiedzieć o jednej ważnej dla mnie przynajmniej rzeczy po tym roku, różnych peregrynacji, że one oczywiście mają też, jeżeli są prowadzone uczciwie, mają też funkcję taką budowania wspólnoty, funkcję wspierającą, gdzie człowiek w końcu jest usłyszany. Tylko problem też polega na tym, trzeba zawsze sprawdzać, do kogo się idzie i jeżeli się czuje człowiek nadużywany, to żeby wyszedł. Dlatego, że widziałam wielokrotnie prowadzące, które bardzo lubiły podkręcać emocje, czyli właśnie w takich sytuacjach, gdzie na przykład widać już, że dochodzi do jakiejś retraumatyzacji, to znaczy, że ktoś zaczyna by operować tymi swoimi trudnymi wspomnieniami, a jednocześnie na przykład jest zaproponowana jakaś technika oddechowa, która to jeszcze może pogłębić i ktoś to jeszcze bardziej rozkręca. To znaczy ta prowadząca chce, żeby były te emocje, bo wtedy wydaje się, że dzieje się dużo.
0: Czyli robi się widowisko.
1: Robi się widowisko, to znaczy, że prawdopodobnie tu się wiele przeżywa, wiele traum się uzdrawia, a to jest bardzo niebezpieczne i moim zdaniem to jest dyskwalifikujące dla takiej prowadzącej. Osoba, która... bo wiele kręgów kobiet, zresztą są też kręgi męskie w tej chwili i no ja na nich wiadomo nie byłam, natomiast rozmawiałam z mężczyznami, którzy korzystają z tych wspólnot i mają bardzo też dobre takie doświadczenia, no tylko, że właśnie tam nie polega to na podkręcaniu emocji, na jakichś takich magicznych rytuałach, tylko no po prostu na jakiejś takiej otwartej rozmowie.
0: Tak, i tak ta kwestia odpowiedzialności jest kluczowa, bo nawet kiedy mówimy o medytacji, to przecież jest masa schorzeń psychicznych, które wykluczają medytację, bo tylko mogą pogłębiać stany chorobowe. No i tak samo jak wspomniałaś o ustawieniach hellingerowskich, no to pamiętam rozmowę z profesorem Bogdanem de Barbaro, no psychiatrą z ogromnym doświadczeniem, któremu ufam, który wprost nazwał to szarlataństwem, szarlatanerią, o tak, bym chyba, już nawet nie wiem, chyba słowa aż tutaj z wrażenia gubię. Więc to, że to w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowane, jest czymś, co przeraża. A jednocześnie faktycznie, tak jak mówisz, zdałam sobie sprawę, że dla wielu z nas za to, że wybieramy się do takich grup, odpowiada tęsknota. Taka tęsknota za byciem częścią grupy. Takie poczucie, że w końcu kogoś obchodzimy i że ktoś nas słucha z uwagą. Nie rzuca od razu tysiąca rozwiązań, tylko że daje tę przestrzeń. Czy spotkałaś kobiety, które wprost mówiły, że właśnie te kręgi im pomogły? A jeżeli pomogły, to w jaki sposób te kręgi były prowadzone?
1: Tak, spotkałam takie kobiety. Spotkałam ich sporo. Natomiast ja bym powiedziała tak, że część z nich, im naprawdę te kręgi pomogły. I to było widać też, ponieważ ja z tymi różnymi osobami spotykałam się wielokrotnie, też na przestrzeni tak naprawdę półtora roku. Pamiętałam, z czym przyszły, potem sobie rozmawiałyśmy, jak ich życie się dalej potoczyło, czy jakieś zmiany dzięki tym kręgom na przykład jakoś zostały tam zainicjowane. I to jest jedna rzecz i zaraz o tym opowiem, ale druga sprawa jest taka, że czasami osoby, które opowiadają o tym, że im to pomogło, to jest iluzja, to znaczy im się wydaje, że im to pomaga, ale w pewnym sensie uzależniają się od takich, no takiego katarzis. To znaczy przychodzą tam, czują taką, no rodzaj bardzo silnych emocji, które powodują na przykład bardzo duży płacz albo krzyk czasami i to oczyszcza na chwilę i wychodzisz w takim poczuciu, że o, teraz się zmieni, prawda? Teraz w końcu czuję tę ulgę. No tylko, że jeżeli nic za tym nie idzie, ani żadna psychoterapia, ani żadne jakieś konkretne zmiany, no to za chwilę znowu zapisujesz się na kolejny krąg, czy idziesz na kolejny warsztat. No jedna z bohaterek mojej książki, Natalia Rycko, która też prowadzi takie kręgi, ona nazywa to warsztatozą i ona w ogóle, na przykład jak ktoś tam już u niej był 3 razy, to już nie przyjmuje, bo mówi, no ale to w takim razie, co ja ci więcej mogę dla ciebie zrobić? No ale to dotyczy też jakichś takich innych procesów, nie tylko kręgów, ale tych, wrócę do tej pierwszej grupy. Tak, ponieważ powiedziałaś o takiej, właściwie wydaje się prostej, ale bardzo ważnej rzeczy, jaką jest chęć, potrzeba bycia wysłuchanym. I my być może marginalizujemy to jako, no, że to nie jest tak ważne, ale wydaje mi się, że to jest jedna z większych motywacji, dla których ludzie wydają ogromne pieniądze. Ja w tej książce występują bohaterowie, którzy, i to nie jest jakiś margines, znowu powtarzam, tylko to jest taka przeciętna w ogóle klienteli tego biznesu, którzy wydają rocznie no między 20 a 40 tysięcy złotych na właśnie tego rodzaju wyjazdy, retreaty, kręgi, odosobnienia, właśnie po to, by być zauważonym i wysłuchanym. Bo ja każdemu z nich zadawałam to pytanie, co ci to daje? I to byli ludzie zarówno tacy, którzy pracują w środowisku takim, że się często spotykają z ludźmi i można powiedzieć, że no, nie mają takiej, nie są osamotnieni, natomiast no, to jest taka pozorna też niesamotność, bo tak naprawdę to jest taka jakby układ taki, w którym mamy bardzo szerokie znajomości, ale nie mamy głębokich. Czyli właśnie ktoś z tobą rozmawia i skroluje telefon, albo ta głębokość tych tematów dotyczy, nie wiem, polityki czy serialu, który obejrzałaś, a tak naprawdę nie ma tej odwagi do tego, żeby tę maskę zdjąć i odsłonić się ze swoimi prawdziwymi problemami. I te kręgi i tego rodzaju spotkania, one wręcz promują to, by te maski zdjąć, więc to niektórym ludziom rzeczywiście daje taką, po pierwsze, takie pierwsze poczucie, że w ogóle jestem widzialna, jestem widzialny, ktoś mnie dostrzega, że moje problemy coś znaczą i że one nie są jakieś dziwne, bo się okazuje, że większość ludzi ma te same problemy i to są problemy dotyczące dzieciństwa, relacji z matką, ojcem, różnych takich deficytów wynikających z braku poczucia własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle się okazuje, że widzisz, odbijasz się w innych osobach. A dzisiaj, kiedy jesteśmy za ekranami właściwie cały czas, to i coraz rzadziej pozwalamy sobie na to, żeby odsłonić tę swoją słabość, no to takie kręgi są na wagę złota.
0: A jak często, kiedy pytałaś osoby, które prowadzą różnego rodzaju kręgi, no taką działalność, która ma powodować, że znajdziemy tę lekkość w sobie, przepracujemy problemy. O kwalifikacje i jak często nie pada odpowiedź wprost, a może pojawia się nerwowość, no że przecież ja to prowadzę od lat, mam doświadczenie, ale prowadzisz, bo...
1: No, zdecydowana większość tych osób nie ma wykształcenia psychologicznego ani psychoterapeutycznego, już nie mówiąc o jakichś poważniejszych kwalifikacjach typu, nie wiem, lekarz-psychiatra. Więc nie, no, najczęściej są to osoby, które wcześniej na przykład były kosmetyczkami, handlowczyniami. Tak przypominam sobie teraz, patrząc po tych moich bohaterach, ktoś tam pracował w marketingu, z korporacji to są ludzie, którzy wyszli też wypaleni, szukali czegoś dla siebie nowego, z reklamy. Więc to nie są osoby, które mają no właśnie takie, powiedzmy, no, kwalifikacje do tego, by pracować z psychiką ludzką. Natomiast oni często mówią, tak, czasami pojawia się nerwowość, ponieważ no, jest takie poczucie, że ktoś chce ich, no nie wiem, obnażyć albo zabronić nauczania. No ale... Ale z reguły pojawia się taka odpowiedź, że no ale stoi za mną no, to moje własne doświadczenie tak zwanego zranionego uzdrowiciela, czyli no, osoby, która sama przeszła jakąś tam drogę, gdzie się musiała uleczyć. No i dzisiaj ta osoba pomaga. Przy czym nie zawsze to jest zupełnie bez sensu, bo jeżeli się nie leczy raka, czy nie mówi się ludziom, że uzdrowi się ich wszystkie traumy, a jednocześnie na przykład zaprasza się do jakiejś takiej grupy, która na przykład uczy się pracy z ciałem, czy uczy się jakiejś uważności, czy właśnie buduje jakąś taką wspólnotę nie opartą na guru i jakichś idiotycznych zasadach, tylko na takim normalnym pobyciu i nazwaniu różnych problemów, czy czegoś, co my nazywamy jakimiś naszymi wadami, czymś. No, czasami właśnie wystarczy coś nazwać w jakiejś wspólnocie i to już jest uwalniające, no to ja nie uważam, że ta osoba koniecznie musi mieć studia psychologiczne do tego, no tylko pytanie, co ty obiecujesz, bo większość niestety tych ofert jest no, z obietnicą bardzo szeroką, to znaczy mówi o tym, że wszystko w weekend ci uleczy, wszystkie twoje relacje, które masz z rodziną i z przyjaciółmi będą już najlepsze, spadnie na ciebie obfitość finansowa, wykup kurs manifestacji, po którym już nigdy nie będziesz musiała pracować i no i to są, no z jednej strony można powiedzieć, że to są głupoty, z drugiej strony ludzie jednak dzisiaj, jesteśmy w takim w ogóle momencie, wydaje mi się, że mamy dość dużo czasu i takiej przestrzeni na to, żeby zorientować się, że często to, co robimy, nie ma za bardzo sensu i próbujemy ten sens jakoś odszukać, no i dlatego kierujemy się właśnie do takiego nowego, no do takiego New Age 2.0, bo to, te wszystkie praktyki to jest właśnie taki miszmasz, trochę New Age'owy, trochę jakieś takie elementy jakiejś religii wschodu, trochę ezoteryki i to wszystko ma nam pomóc odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem i jak mam lepiej być tym kimś.
0: Ty też przytaczasz różne teksty demaskujące, jak bardzo można wykorzystywać ludzi. Między innymi przypominasz tekst Oliwii Frytz z dużego formatu, Pokłoń się oprawcy, seks, alkohol, ustawienia Hellingera, czyli terapia w domu klienta. No i to jest tekst naprawdę porażający. Spotkania, na których tankuje się, bo inaczej tego nie powiem, wódkę, doprowadza się ludzi wręcz do stanu nieprzytomności i cały czas operuje się słowem, że to jest terapeutyczne.
1: Tak, tak. Tam jeszcze w ogóle doszło do tego, oprócz tego, że wszyscy tam pili wysokoprocentowy alkohol, to jeszcze tam dochodziło po prostu do aktów seksualnych. I ta prowadząca ostatecznie uwiodła męża jednej z tych kobiet, która do niej przychodziła, więc to tam naprawdę było bardzo dużo takich, no nadużyć to jest w ogóle mało powiedziane, no patologii. To dotyczyło rzeczywiście przede wszystkim ustawień, ale ja widziałam, to jest bardzo w ogóle taki szeroki temat, bo ilość nadużyć, która jest możliwa w ogóle w takich grupach, no jest... Właściwie no niezmierzona, dlatego że może to dotyczyć i takich niby prostych rzeczy, że ktoś nadużyje cię w taki sposób, że podchodząc do ciebie, nie wiem, dotknie cię albo no, powie, że to jest ruch ku życiu, a na przykład uderzy cię tak, że się przewrócisz. Może to być też tak, że każe ci się na przykład rozebrać, bo wszyscy się przecież tutaj rozbieramy, bo w ten sposób energia przez nas przepływa bez żadnych granic. I może to też być tak, że ktoś ci powie, że właśnie to poczuł, bardzo mocno, a on to czuje i my tutaj będąc w tym kręgu legitymizujemy to jego czucie, to jego większe czucie niż nasze i on to czuje, że ty jak miałaś rok, to byłaś molestowana przez członka swojej rodziny, no i teraz właśnie przez to twoja... No twoja sytuacja życiowa jest taka, jaka jest, to znaczy, że na przykład, że chorujesz, albo się rozwiodłaś, albo ciągle cię z pracy wyrzucają. No i teraz będąc z nami, będąc ze mną, kupując te kursy u mnie, czy przyjeżdżając na te kręgi, czy na te uzdrowienia, no będę ci pomagać z tego wyjść. No i teraz... No i to jest przecież ogromne nadużycie i cały ten mój reportaż i mnóstwo bohaterów, którzy się przewijają i opowiadają te swoje historie, w jaki sposób też zostali nadużyci, no właśnie opiera się na tego rodzaju manipulacjach. To znaczy, że tym ludziom już potem jest trudno odejść. Ja jeszcze w ogóle chcę powiedzieć, że po tej książce dostaję bardzo dużo wiadomości od członków rodzin, od rodziców, od współmałżonków, osób, których no właśnie to pójście w i zaufanie takim no bardzo tym guru podejrzanym doprowadziło do tego, że dzisiaj na przykład ci ludzie popadli w ogromne długi, biorą pożyczki, kredyty, chwilówki, ponieważ są uzależnieni od tych pseudoterapeutów, którzy ciągle mówią, że tylko oni mają dostęp do tego, by uwolnić ich na przykład z lęków chorób, w które sami ich wprowadzili. Więc no, trzeba bardzo uważać.
0: Drodzy Państwo, 22 minuty pozostały do 22. Stawiamy przecinek w naszej rozmowie, ale za chwilę będziemy się zastanawiać, dlaczego warto lub nie warto koniec ładowarki wrzucić do portfela na noc, bo i taka technika się, słuchajcie, pojawia. Monika Sobieńgórska razem ze swoją książką z reportażem Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia. Będziemy z Państwem do 22, a Maja Kleszcz będzie nam towarzyszyć. Myślałam ostatnio, jak zawsze w październiku, o Agnieszce Osieckiej, bo 9 października... zawsze wypada rocznica jej urodzin, więc z repertuaru, a w zasadzie tekst Agnieszki Osieckiej Wielka Woda, którą zaśpiewa Maja Kleszcz.

0: Wielka Woda i Maja Kleszcz. A temat rozwoju duchowości to też jest temat rzeka, ocean nawet bym powiedziała, więc zanurzamy się po raz kolejny. Razem z Moniką Sobień-Górską, autorką reportażu Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia między wiarą, terapią a biznesem. Przyznaję, że były takie momenty, kiedy się uśmiechałam i zresztą pomyślałam sobie, że ten reportaż opowiada o naszym życiu, które jest tragikomiczne, bo czasami są komiczne historie, ale pod nimi jest coś bardzo tragicznego. Nasza samotność i to, że jesteśmy w stanie uwierzyć we wszystko. No więc o co chodziło z tą ładowarką, której koniec był wrzucany do portfela i zastanawiam się, ile osób traktuje na serio?
1: No to jest ta taka, nazwijmy to, tak to nazwałam metoda, bo oczywiście ona się tak nazywa, metoda ładowania portfela, która na Instagramie no, gromadzi za każdym razem, jeżeli jest tam gdzieś publikowana przez kobietę, o której ja piszę, ma milionowe odtworzenia i kilka tysięcy komentarzy pod spodem. I to nie są prześmiewcze komentarze, tylko ci ludzie piszą w komentarzu, no, wykonują to, o co prosi ta kobieta. I to jest ciekawe, bo chodzi, krótko mówiąc, o to, żeby być bogatym, czyli żeby zrobić taki symboliczny rytuał, który no może jest infantylny, może jest głupi, ale chodzi o to, żeby on naszą taką podświadomość nakierował na to, że my jesteśmy gotowi zarabiać więcej. Czyli podłączamy ładowarkę taką do telefonu, do kontaktu, a tę końcówkę, którą wkładamy do telefonu, wkładamy do portfela. Ale co ważne, trzeba powiedzieć lub pomyśleć, czyli gdzieś tam zakodować w tej swojej głowie te intencje, czyli że wszystkie tak czy pieniądze, które będziemy zarabiać, będą większe niż dotychczas, że

0: kierujemy na siebie obfitość i jesteśmy wartościowi na tyle, by móc zarabiać więcej. Zasługujemy na wszystko i wszystkie pieniądze spadają nam z nieba. No i teraz sytuacja jest taka, że no idziemy spać i oczekujemy później, że oczywiście no, ten portfel nie będzie naładowany w sensie następnego dnia, tam banknoty się nie pojawią, ale ma pojawić się, mają pojawić się okoliczności, które no, dadzą nam te pieniądze w najbliższym czasie. No i ja spotkałam się z Salomeą Kozerą, czyli tą kobietą, która ma, no, która publikuje te treści. Co ciekawe, to jest w ogóle bardzo inteligentna dziewczyna, która w ogóle zajmuje się neurografiką i to jest akurat taka rzecz, która została, taka praktyka, która została wymyślona przez rosyjskiego psychologa, doktora Pawła Piskariewa, który to opatentował i ona rzeczywiście ma takie podwaliny naukowe w tym sensie, że wykorzystuje też no, układ sieci neuronalnych i nasze skupienie. No tak, powiedziałabym, że to jest raczej taka metoda, ona nie jest magiczna w żaden sposób, no tylko taka powiedzmy trochę psychologiczno-coachingowa do tego, żeby no, poszerzać, tak jakby tworzyć nowe linie neuronalne do tego, żeby na przykład znajdować różne nowe rozwiązania na jakieś no, utarte tematy czy ścieżki.
1: Neurografika, którymi... nie tak. Ładowanie
0: nie, nie.
1: portfela.
0: I teraz tylko ona no. pochodzi z, właśnie tak. z, jakby z tego środowiska, ale jednocześnie powiedziała, że wtedy, kiedy ona promuje, czy promowała, bo teraz już się tym nie zajmuje, właśnie neurografikę, czyli coś, co nie jest takie magiczne, coś, co wymaga dużej dyscypliny, treningów, no, pracy, bo tam trzeba bardzo dużo rysować tej neurografiki, no to mało to jest marketing. Marketingowej, mało ludzi do niej przychodzi. Na pewno mniej niż na przykład wtedy, gdy wrzuca tutaj taką rolkę o ładowaniu portfela i tej drugiej technika paragon, czyli zbieramy wszystkie paragony z naszych zakupów i piszemy na odwrocie wszystkie pieniądze, które właśnie wydałam, wracają do mnie w tysiąckrotnym wymiarze. No i to ona sama się trochę z tego śmiała, ale w takim sensie, że no po prostu social media się swoimi prawami jakoś rządzą, no i że ludzie tam potrzebują bardzo prostych, magicznych wskazówek, bo tego oczekują, tak jak oczekują szybkiego jedzenia, tak jak oczekują fast foodowej mody, takiej fast fashion, no to podobnie takiej fast foodowej psychologii i może wiary też takiej, prawda, religii, więc ona to robi, czyli no jest osobą inteligentniejszą niż treści, które tam publikowała, ale to ludzi bardzo interesuje i przychodzi do niej wtedy mnóstwo klientów.
1: Powiem ci, że twoja książka też mi uświadomiła, że my bardzo potrzebujemy autorytetu, ale też takiego autorytetu, który właśnie zwalnia z myślenia. Czyli ktoś nam powie i ja już nawet nie będę podważać, bo te konta, o których piszesz, no to mają całe zastępy wyznawców. To jest wręcz takie sekciarskie, to są liczby... No, tam są
0: czasami... Milionowe,
1: dokładnie tak. Mało tego, czasami są grupy, które ze sobą walczą, bo jeżeli jesteś wyznawcą jednej pani, a ktoś drugiego pana albo trzeciej pani, no to tam są czasami jakieś nawet wojenki. Czy spotkałaś się podczas tych rozmów, jeżeli chodzi o słowo guru, niech się pojawi, że to byli ludzie, którzy byli świadomi swojego wpływu? Że brali w jakikolwiek sposób odpowiedzialność za to, co zostawiają, czy po prostu byli sfokusowani na tym, że to konto ma działać, mówiąc wprost, ma zarabiać, bo nadzieję też można zmonetyzować.
0: To jest ciekawe, bo pewnie te pół roku temu powiedziałabym inaczej, a teraz też widzę to, bo po tej książce, ona już jest 5 miesięcy na rynku, też przyszła taka fala zwrotna do mnie i też to jest ciekawe. Krótko mówiąc, powiem tak, są tacy, którzy przynajmniej mówią, że czują tę odpowiedzialność, ale moim zdaniem oni sobie i tak nic z tego nie robią. Myślę, że w zdecydowanej większości przypadków, może z tych wszystkich nauczycieli, nazwijmy to duchowych coachów, których poznałam, było ich pewnie kilkunastu, może ponad 20 nawet, tak, chyba tak, jak teraz sobie to nawet na piechotę zliczam, to może bym mogła wskazać 3 osoby, góra 4, które wykazywały jakąś taką odpowiedzialność i przede wszystkim, których intencją nie były pieniądze. Dlatego, że to jest też ważne, co jest jakby głównym priorytetem, bo czym innym jest deklaracja i ja widziałam te deklaracje ze scen wielkich eventów duchowych na przykład, czy deklaracje, które są no właśnie w trakcie jakiegoś takiego odosobnienia, czy w opisie sprzedaży jakiegoś kursu na przykład życia z sensem, że głównie chodzi o to, żeby połączyć się z miłością, żeby zrównoważyć w sobie tę miłość, by żyć w harmonii, by żyć bez takiego, no właśnie, pewnej presji finansowej, by odnaleźć, wrócić do źródła swojej mocy, którą jest, no właściwie... Bóg, prawda? Bo to też jest tam odmieniane przez różne przypadki. No ale na końcu okazuje się to, że no jednak chodzi o to, żeby te kursy się sprzedały. I sama wielokrotnie gdzieś zakulisowo widziałam to, jak ci no, mistrzowie duchowi walczą ze sobą o zasięgi, o pieniądze, jak sobie zazdroszczą, jak się kłócą o to, jak robią na przykład wspólne jakieś kursy, potem po tych kursach się nie mogą rozliczyć z tych pieniędzy, jak się potem nienawidzą. I to jest wszystko bardzo takie, no... I zasmucające, jakoś demoralizujące i no i dla mnie tak stawiające właśnie w takiej, no jakby to powiedzieć, no taki znak zapytania, czy w ogóle to, czy jest tam gdzieś jakaś taka, no szlachetność w tym wszystkim, ale też wiara w to, bo bardzo często widziałam to, jak z jakimi problemami, jak uwikłani są ci guru, że w sumie to tak... Pomyślałam sobie, i też to już mówiłam w jakimś wywiadzie, że oni powinni być swoimi pierwszymi klientami. To znaczy, jeżeli oferują no właśnie to uwolnienie od ego, to poszerzenie świadomości, to zrozumienie, że w życiu może bardziej chodzi o to, żeby no gdzieś skupić się na tym, że to życie jest wartością samą w sobie, a nie na tym, że właśnie... Inny nauczyciel duchowy na swoim kursie wygrał, czy zarobił teraz 1 000 000 złotych, a ona tylko 200 tysięcy. No i w związku z tym jest na niego obrażona i przestaje go obserwować na Instagramie i już się nie przyjaźnią. No a jednocześnie potem siada przed publicznością, ja to widzę, bo siedzę tam razem z nimi i mówi o tym, że jesteś czystą świadomością. No to źle.
1: A powiedz mi, bo to pytanie mi teraz chodzi bardzo mocno po głowie, co powoduje, że ludzie, którzy mogliby pójść do specjalisty, który ma potwierdzone wykształcenie, no tak samo, nie wiem, gdybym potrzebowała operacji nogi, no nie poszłabym do jakiejś szeptunki, która by, nie wiem, wzięła siekierę i coś tam porobiła, tylko poszłabym do chirurga z dyplomem medycyny. Tak samo, no coś tak delikatnego jak nasza psychika, dusza, możemy tutaj też używać różnych słów. No chciałabym oddać się w ręce kogoś, kto mi pomoże, tym bardziej jak powiedziałaś, że bardzo często te kursy prowadzone przez ludzi, którzy są takimi samozwańczymi guru, są dużo droższe niż wizyta u psychoterapeuty, więc co powoduje, że ludzie jednak nie wybierają sprawdzonej wiedzy, udokumentowanej ludzi z wykształceniem, tylko wierzą w bajki, bo chcą w nie wierzyć.
0: Powodów jest kilka. Bardzo często jest to rozczarowanie też, no właśnie tym światem, nazwijmy to, z certyfikatami, ponieważ... Mnóstwo, zdecydowana większość osób, które ja spotkałam, co mnie samą zdziwiło. I na, no właściwie na wszystkich tych, w tych miejscach, w których byłam, magicznych i paramagicznych, to spotkałam tam ludzi, którzy również brali udział, znaczy, którzy również byli pacjentami psychoterapeutów, mieli za sobą psychoterapię, często na przykład byli w trakcie, albo mieli kiedyś, albo... I oni czują się, popytałam ich o to, tak jak ty o to teraz zapytałaś, zadała mi bardzo podobne pytanie, więc dostawałam odpowiedź, że czują się rozczarowani. To znaczy, że to nie pomogło na tyle, na ile oni by chcieli, żeby pomogło, czyli po prostu nie poczuli się na tyle lepiej, na ile oczekiwali. Przy czym to też jest często taka iluzja, którą mamy, że często ludzie, wydaje mi się, po tym jak idą na psychoterapię, to myślą, że jak ją ukończą, to już będą tylko szczęśliwi. A to też jest no nieprawda, więc i tu jest tak, że ojej, no a znowu boli. No więc skoro tam nie zadziałało, no to teraz pójdę gdzieś, gdzie dostanę większą obietnicę, bo też pamiętajmy o tym, że ta skala obietnic jest zupełnie inna. Psychoterapeuta, jeżeli jest no uczciwy i etycznie pracuje, no to przecież nie powie, że po pracy ze mną wszystkie twoje problemy znikną i będziesz zdrowy, piękny, bogaty i właściwie deszcz złotych monet na ciebie spadnie. A autentycznie to są obietnice osób, które no, prowadzą właśnie tę działalność, powiedzmy, paraduchową. Drugą sprawą jest też to, czyli to rozczarowanie, to jest jedna sprawa. A drugą sprawą jest też to, ja akurat tutaj absolutnie rozumiem po tym moim reportażu, po tej dokumentacji ludzi, którzy mają ten problem, bo to jest autentyczna potrzeba, na którą psychoterapia czy psychologia nie odpowie w taki sposób. na przykład połączenia się jakiegoś z utraconym członkiem rodziny albo jakiegoś takiego no, magicznego wręcz rytuału, w którym usłyszysz na przykład od swojego rodzica nieżyjącego albo żyjącego, ale nadal bez relacji, że byłeś ważny w dzieciństwie, że jesteś ważny.
1: Taka potrzeba domknięcia pewnych
0: tak,
1: relacji.
0: Tak, i do tego ja widziałam, że ci ludzie naprawdę potrzebują magicznego rytuału, to znaczy takiego, który powie, że właśnie jesteś w polu energetycznym, gdzie łączysz się z reprezentacją swojej matki i ta osoba, którą, nie wiem, ja jestem reprezentacją tej matki, ma powiedzieć, i to mówię na przykład w ustawieniu Henningerowskim, że cię kocham, czy cię kochałam, prawda? Chociaż fakty temu przeczą, bo to mówiła osoba, która była w dzieciństwie bita, która była w żaden sposób niezaopiekowana i tak dalej. Więc i ja pytałam potem tych uczestników, dlaczego wy jesteście tu, a nie na psychoterapii? A oni mi mówili, bo psychoterapia po prostu tego nie oferuje. Ja jestem tam po to, żeby na przykład na co dzień sobie radzić z lękami, czy jakimiś nerwicami, napadami. Natomiast ja też chcę po prostu poczuć, że jako to dziecko takie wewnętrzne, które jeszcze tam jest, że jestem no, kochana, więc no, to nauka ci tego nie da.
1: No, rozmawiałam ostatnio z psychologiem Borysem Kosakowskim o największym kłamstwie świata, czyli między innymi żyli długo i szczęśliwie, nie da się żyć długo i tylko szczęśliwie i wszystko nie będzie dobrze. Im szybciej to zrozumiemy, tym chyba lepiej. Terapia ma właśnie przygotować do radzenia sobie, najpierw do zaakceptowania tego, co się wydarzyło, ale też do radzenia sobie z kolejnymi, tak jak powiedziałaś, problemami, bo będzie bolało. Ostatnie pytanie, poproszę cię o esencjonalną odpowiedź, bo zbliżamy się do 22. Czy znalazłaś jakieś swoje ukojenie podczas tego roku, w którym szukałaś tego sensu i ukojenia?
0: Tak, tak, znalazłam i może niech to będzie właśnie takim zakończeniem tej naszej rozmowy, że pomimo wielu słów krytycznych, które tutaj padły z mojej strony, ja tego rozwoju całego duchowego nie chciałabym zalewać betonem ani delegalizować, ponieważ jest tam też, można znaleźć praktyki i pewne takie, no powiedzmy, narzędzia czy sposoby do tego, żeby nie żyć długo i szczęśliwie, ale właśnie, żeby uczyć się pewnej akceptacji, żeby uczyć się pewnej takiej, no powiedzmy, bardziej świadomego życia. I mnie to pomogło, mnie na przykład pomaga do dzisiaj medytacja. Więc i praca z ciałem. Ja się tego tam dowiedziałam.
1: No to drodzy Państwo, pociąg dalszy odsyłam do książki. Rok, w którym szukałam sensu i ukojenia. Monika Sobiengórska była z nami. Weronika Wawrzkowicz, dziękuję za dzisiaj. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję. Wydawała ją Maria Zamachowska. Moniko, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: dać prawdy mało.
1: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Mieszkańcy Krakowa wybrali nowego prezydenta miasta. Znamy pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Jak podaje pracownia Ipsos w badaniu Exit Poll przygotowanym dla Telewizji Polskiej, TVN-u i Polsatu, Łukasz Gibała zdobył 61% głosów, Monika Piątkowska 39%. Frekwencja wyniosła blisko 45%. Według innego badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsat News i Newsmax na radnego Komitetu Kraków dla Mieszkańców zagłosowało nieco ponad 64% wyborców, a na senatorkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe prawie 36% głosujących, przy frekwencji wynoszącej zdaniem OGB nieco ponad 42,5%. Są już pierwsze komentarze kandydatów. Zdaniem Łukasza Gibały w dzisiejszych wyborach po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto. Radny podziękował wyborcom, także tym, którzy oddali głos na rywalkę.
2: Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta. Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie razem z wami wszystkimi damy radę.
1: Monika Piątkowska podziękowała za głosy wyborcom, podziękowała też za wsparcie premiera i członków rządu, po czym pogratulowała Łukaszowi Gibale wygranych wyborów.
3: Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce. Chciałabym, aby Kraków był rzeczywiście dla jego mieszkańców, żebyś tą obietnicę zrealizował, a my będziemy czuwali nad tym, żeby tak było.
1: Liczenie głosów może potrwać do 2-3 w nocy, tak po południu oceniali przedstawiciele Miejskiej Komisji Wyborczej. Do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa doszło po majowym referendum, w którym odwołano z urzędu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta magistratem kierował Stanisław Kracik, który był zastępcą Aleksandra Miszalskiego. Mimo niedzieli patrole policji w kolejnych szkołach. Funkcjonariusze jutro nie znikną, będą się pojawiali w placówkach do odwołania. W razie uzasadnionego podejrzenia skontrolują plecaki uczniów. To reakcja na ostatnie akty przemocy w szkołach.
4: Tylko w 9 szkołach w mieście i gminie Wyszków zostaną zawieszone zajęcia. Chciałam też powiedzieć, że w ramach naszych działań w poniedziałek, czyli jutro, zostanie upowszechniona instrukcja reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Te materiały zostały przygotowane, zaktualizowane też z naszych materiałów we współpracy z MSWiA, MON, RCB oraz ABW.
1: Mówi wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. W ciągu 3 dni w całym kraju policja zatrzymała 117 osób, które miały grozić uczniom i nauczycielom. Początek tygodnia z pogodą w kratkę. Jutro deszczu spodziewamy się niemal w całym kraju, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: Temperatura maksymalna będzie w przedziale 12 do 15 stopni. Wiatr na ogół będzie zachodni, okresami porwisty, ale na ogół nie tak silny jak pod koniec bieżącego tygodnia.
1: W nocy bez opadów na Kujawach, Warmii i Mazurach, Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Od 3 stopni w Białymstoku do 7 we Wrocławiu i w Szczecinie. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór. Wita się Wojtek Ratasiewicz, który włączył nam trochę deszczu. Wita się Marcin Mann. Patrzę w maile, na razie maile milkną. Właściwie nie milkną, tylko jeszcze są ciche, ale może to dobrze. Jesteśmy dzisiaj w trasie. Witamy wszystkich wędrowców, zagubionych i tych, którzy wiedzą, po co idą. I trochę pod takim, niech będzie, że szyldem, dzisiejsza audycja minie. Trochę RPGowa, ale w takim klasycznym wydaniu, ponieważ ostatnie dwa dni, no dobra, nie dwa dni, mogły być dwa dni, ale musiałem wrócić na audycję, więc jeden poważny wieczór został spędzony przy wydaniu Magii i Miecza, w którą to okazję miałem okazję grać po raz drugi w tym towarzystwie, no tam prawda, z delikatnymi zmianami. No więc w związku z tym pozdrawiam druida, mnicha. Nie, czy druid był mnichem? Nie, druida i mnicha. Cyganeczkę. Nie pamiętam, czy to była wiedźma, czy po prostu czarodziejka. Ta, która była po mojej lewicy. No tak czy inaczej, pozdrawiam tych, którzy są w trasie. Mam nadzieję, że pędzicie po koronę królów. No i w związku z tym audycja będzie trochę soundtrackiem pod wyprawy. Nie takim średniowiecznym może, jak powinna być. Na pewno będzie zdecydowanie inna niż zeszło tygodniowa na jedno kopyto house'owo-jazzowa, choć dzisiaj się pojawią też instrumenty dęte. Może wpadnie jakiś mały break. Myślałem o tym, czy wpadniemy do lochów na techno, ale to wyjdzie w trakcie. Tymczasem myślę, że musimy zacząć od... nie wiem, czy eksperymentów, ale właściwie trochę od eksperymentów, ponieważ Marina Herlop wydała nową płytę.

Zbłądzeni wędrowcy dostali trochę światła na zachętę od Mariny z Katalonii. To już jej kolejna płyta, trochę mniej awangardowa niż poprzednia, ale wciąż tu się bardzo dużo rzeczy dzieje na niej. Zachęcam, żeby posłuchać od deski do deski, czego ja nie zrobiłem i siebie też zachęcam, bo od razu sięgnęliśmy po numer 4, w którym dopiero to się pojawia wokal. Normalnie pewnie bym stronił, ale ona sobie tak z tym dobrze radzi i tak jest to pięknie wpasowane, że tym razem zupełnie mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wędrowcom również, o ile nie są zajęci walczeniem z jakimś potworem. A zanim dojdziemy do potworów, widzę, że odezwał się Adam w mailach. Adamie, czekaj, bo tutaj trudne sprawy na komputerze. A, dobry wieczór, z sauny pozdrawiają Adam i Basia. Liczymy na dobrą, jak zwykle, muzę. No dobra, no to w takim razie szykujcie się na podróż. Możecie obserwować ją, no, sauny w takim razie. No to jeszcze jedna Marina.

Marina Erlop z nowej płyty. Cuda tam się dzieją, naprawdę. No, tak naprawdę cuda są w trzech numerach, ale to i tak jest dużo cudów, bo te trzy numery są moim zdaniem świetne. Ujął mnie też jeden z komentarzy na Bandcampie, który brzmi: to nowe brzmienie, totalny ogień. Björk przecierała szlaki, żeby Marina mogła śmigać na skuterze wodnym przez kosmos. Po angielsku, że Björk walked, so Marina could jet ski through space. Nie deprecjonując oczywiście Björk, ale jakbym miał wybór, to bym się wybrał chętnie na Marinę koncert, zobaczyć jak to brzmi na żywo. No i teraz tak, poza pozdrowieniami dla wędrowców, którzy, no już ile już się działo w tych pierwszych dwóch numerach, to strasznie dużo przygód. Ale widzę, że odzywa się Tomek. I Tomku, wybacz, bo nie przeczytałem maila w zeszłym tygodniu, a widzę, że pisałeś, że trafiła się wyjątkowa okazja, bo cały team filmu Be Hippie był... Przepraszam, Sabina napisała. Sabina nie pisze, jak mówię. Po drugiej stronie anteny była w zeszłym tygodniu. No to trafiliście na audycję, tak jak mówiłem, trochę na jedno kopyto house'owo-jazzową. Dzisiaj byłaby zupełnie inna okoliczność. I trochę szkoda, bo byście zostali połączeni z siłą szumińską, która to za waszym przyzwoleniem z przyjemnością bym im ten film pokazał. I muszę ci się przyznać, Tomku, że go jeszcze nie widziałem, bo nie było do tego dobrej okazji. Ale podpowiem, ponieważ Tomek na razie jest anonimowy, bo występuje tylko imieniem, więc chyba nie zdradzam żadnych sekretów, ale powstał film dokumentalny o polskich hipisach. I to chyba nie byle jaki film, z tego co tak zerknąłem na niego, bo wygląda na to, że jest naprawdę dobrze zrobiony i może być bardzo ciekawy, ale to tylko pobieżne spojrzenie na kilka scenek. Wybacz, że tak zrobiłem, ale nie oglądałem na szybkich. I myślę, że towarzystwo, z którym spędziłem ostatni wieczór, gdzie zresztą była długa rozmowa na temat, nie będę zdradzał za wiele, ale w skrócie, czym się różni hippies od cygana. To jest duży skrót myślowy, to myślę, że oni by chętnie przeszli taką drogę dokumentalną tego, co żeście stworzyli. Ale to na razie jest nieśmiały pomysł. My wracamy w takim razie do podróży, bo chyba jakiś potwór na horyzoncie.

Nordman, czyli belgijska grupa jazz rockowa, rok 2017. Nie chcę mówić One Hit Wonder, bo mają na swoim koncie jeszcze inne dobre numery, ale ten konkretny z tej płyty naprawdę jest super sztosem moim zdaniem. I to jeszcze nie był ten potwór, to na razie jest podprowadzenie do potwora. Sabina pisze, że się melduje, że słucha, chociaż o grach nie ma zielonego pojęcia. No ale teraz jak już jesteś, Sabina, po obronie pracy swojej, to była magisterska, prawda? Dobrze pamiętam, magisterska. No to właśnie czas chyba na planszówki. Magia i miecz to taka no, pierwsza, jak to dobrze chciałem powiedzieć, iteracja, takie ładne słowo, a potem to się przerodziło przecież w RPG taki już z prawdziwego zdarzenia, o którym też okazję mieliśmy wczoraj chwilę porozmawiać, no ale to już trzeba naprawdę mieć mistrza gry, księgi, no i wyobraźnię, której chyba nam nie brakuje na szczęście, bo tylko wyobraźnia nas ogranicza, ale to już jest większe poświęcenie, kiedy samemu trzeba w trakcie gry ustalać reguły i się przy tym nie pokłócić. No to co, czas na potwora? Megalodon to taki duży rekin i to nie byle jaki, bo to Megalodon 2.

Megalodon 2, czyli jesteśmy jakieś 2 miliony lat temu. Nie, tak? Nie, 15 milionów lat temu. Możliwe, że nawet 20 metrów mógł mieć. Strasznie długi. To jest 10 razy więcej niż średni człowiek. Nie średni. 2 metry to jest wysoki człowiek. No to trochę więcej niż średni. W każdym razie mam nadzieję, że bitwa przeszła skutecznie, bez większych ofiar i że Megalodon został pokonany. To los Sara Fontan. Zaraz wrócimy do tego duetu, bo dzisiaj kilka numerów od nich. Jeszcze tylko odpowiem szybko Tomkowi, który pisał, że dzisiaj jest od pierwszej sekundy suszy grzyby, czeka na sok z winogron z sokownika i czy ktoś wie, ile się czeka na ten sok, bo w zeszłym roku nie mierzył czasu i teraz nie wie, czy może opuścić kuchenny posterunek. Także jeśli ktoś ma jakieś informacje na temat soku z winogron z sokownika, to proszę, ponieważ Tomek czeka i nie wie, co ma zrobić. Ja pozdrawiam natomiast mnicha Michwa, który wysyła mi gify, ale powinien się skupić na swoim kolejnym rzucie kostką. A my w takim razie wracamy do tego duetu katalońskiego znowu. Wracamy do tych rejonów dziś wyjątkowo awangardowych, no bo ta dwójka naprawdę radzi sobie świetnie i współpracuje na bardziej poziomie interdyscyplinarnym, aniżeli stricte muzycznym. Nagrywanie płyt nie przychodziło im z wielką swobodą, bo raczej wolą tworzyć na żywo, grać koncerty, ewentualnie tworzyć muzykę do filmów, teatru i chyba to słychać.

Po pierwsze, jeśli się wam wydawało, że się coś dziwnego stało pod koniec poprzedniego wyjścia i że się coś urwało, to mieliście rację, zawibrował mój zegarek i mnie przestraszył i przestałem mówić, więc Wojtek dzielnie zagrał kolejny numer. Los Sara Fontan to ten projekt. Jaś też się odezwał z Kaszub. Tak, w chacie trwamy w kaszubskim plenerze. W ogarnianiu poczty przy kominku w naszej wiejskiej chacie towarzyszymy Jasiowi, także bardzo się cieszę. Wracam do tej dwójki. Nawet Wojtek się mnie zapytał, co oni robią, co to jest. No więc już tłumaczę. Sara Fontan, skrzypce klasyczne i elektryczne, skrzypce podkreślam, przepuszczane przez efekty gitarowe, pitch shiftery, loopery, wzmacniacze, także te wszystkie świrlibąki tak zwane, które słyszeliście i te plamy dźwięków, linie basowe i te wszystkie tekstury, to właśnie jedna Sara i jej skrzypce. A Eddie Poo to zestaw perkusyjny, dodatkowe różne triggery, dzwonki, wszelkie maści perkusjonalnia. On odpowiada za sekcję rytmiczną, no ale w niej też się pojawia trochę różnych rytmicznych melodii. No nie dziwi mnie to, że nie chcieli się nagrywać, bo podejrzewam, że od tego 2017 roku, od kiedy istnieją, to nie lada gratka posłuchać ich było na żywo. I nagrywać zaczęli dopiero niedawno. Zaczęło się od pełnego, długo grającego albumu Consuelo w 2026 roku. No i i kilku singlach, bo to na nich się dziś skupiamy. I w takim razie jeszcze jeden Elektra.

Jak mawia stare ludowe porzekadło, trochę średniowiecze, trochę glitch w Matrixie. Los Sara Fontan. Zapamiętajcie ich, jeśli zobaczycie gdzieś na plakacie, że grają, to idźcie, nie zastanawiajcie się, bo myślę, że może być bardzo, bardzo fajnie. No ale w takim razie dla strudzonych wędrowców, którzy mogą się czuć jakby spadli ze schodów, czas rozpalić ognisko, wyjąć klarnet i pomyśleć sobie, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, bo te

To francuski duet Yom na klarnecie i Aurelien na gitarze. Nie będę próbował nawet kaleczyć po francusku, właściwie nie po francusku, tylko kaleczyć jego nazwiska. Wędrowcy zabawili się trochę wieczorem przy ognisku, postanowili odreagować poprzedni dzień, popili, pobawili się, pograli na klarnetach, poszli spać, ognisko dogasło, po czym budzą się rano, jakoś tak jest trochę mokro, grząsko. Okazuje się, że obudzili się na bagnach, a na tych bagnach gdzieś w oddali na saksofonie grała ropucha.

Zanim dowiemy się, co z grającą na saksofonie ropuchą, musimy posłuchać chwilę o tym, kto nam zagrał. I był to Dave Sanders. To już nie Katalonia awangardowa, tylko Belgia. No i to ponoć jedna z najbardziej bezkompromisowych i fascynujących postaci tamtej sceny alternatywno-elektronicznej, no i takiej właśnie jazzowo-elektronicznej, mocno również jednak wychodzącej z jakiejś lekkiej psychodelii. Bardzo mi się to podoba, co ten pan robi i dużo jego nagrań mam polubionych, ale żeby nie zamęczyć was tak totalnie, to dziś tylko dwa. No i to za chwilę będzie powrót do wątku. Ktoś tam napisał jakiś, dobra, może nie hejter, ale pan Maruda, że 15 milionów lat wstecz to za daleko i że prosimy wrócić do średniowiecza. No to uwaga, bo teraz wrócimy do okresu kredy, czyli 82 do 78 milionów lat temu. Tam występował rodzaj niewielkiego teropoda z grupy oviraptozaurów. Najczęściej występował na terenach współczesnej Mongolii. Wygląda trochę jak taka gęś, głupia trochę. Przepraszam, może nie powinienem tak o niej mówić, ale trochę tak wygląda. Chociaż to rysunek, bo myślę, że nie mamy zdjęć. City Patty. Tak pisze się jej, no nie imię, ale właściwie, nie wiem, nazwę. Etymologia tego pochodzi od słów city, czyli pan, władca, i patty, kopiec pogrzebowy. Czyli no, odnosi się to podobno do dwóch mnichów z postaci z folkloru buddystów, którym w stanie medytacji odcięto głowy. Przedstawieni są jako dwa tańczące szkielety w ogniu. Nazwę rodzajowo nadawano temu teropodowi z powodu świetnie zachowanych szkieletów, na podstawie których opisano ten gatunek. To taka ciekawostka z Wikipedii, ponieważ uwaga, ropucha, którą pocałował mnich, a może nie mnich, druid pocałował ropuchę, okazała się być dinozaurem sprzed 80 milionów lat, no i musieli walczyć.

Dave Sanders i 80-milionowy City Patty. Walka, z którym okazała się nie być tak trudna, jak się wcześniej wszystkim wydawało. Druid poradził sobie świetnie, reszta zespołu patrzyła na niego z takimi rękami, nie zaciętymi, tylko założonymi. Nikt nie liczył, że dostanie wciry, ale tak trochę nie byli pewni, po co się pchał do tej ropuchy. No więc postanowili... Ważna sprawa. Zanim postanowili iść dalej, odpocząć sobie na polanę, dostał oczywiście od nich małe brawa.

Jak mogliśmy usłyszeć, wędrowcy byli zadowoleni, że 80-milionowoletni City Patinie zażarł droida. No i tak wesoło poszli w stronę miasta. Dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w trakcie podróży cyganki, mnicha, druida i czarodziejki po koronę władzy. Był jeszcze z nimi pielgrzym. Nawet już pukał do drzwi ostatniego poziomu. Wszedł tam, ale okazało się, że właściwie, nie wiem, przypaliło mu sutannę i zrobił szybki odwrót, wyniósł się i wrócił do domu, zostawiając swoich kolegów podróżnych na pastwę losu, ale oni, nie zastanawiając się zbyt długo, postanowili dzielnie ruszyć dalej. No i w stronę tego miasta poprowadził ich nie nikt inny jak znany Etiopczyk Mulatu Astatke ze swoimi instrumentami, więc to miało być trochę inaczej. Oni mieli spotkać go na miejscu już w barze i on tam przygrywał im swojego hita, a czarodziejka rzuciła czar, że on brzmi trochę na zniekształcony, tak jakby się źle nagrał. No to niech będzie, że tak było.

Mulatku Astatke zaprowadził naszych wędrowców do karczmy w pobliskim mieście. Zaczął grać na instrumentach. W tym samym czasie do naszego narratora napisał Dariusz. Dariusz, który się tłumaczy, że na drugą godzinę dopiero zdążył, bo nie w każdym samolocie jest Wi-Fi, a w taksi głupio było słuchać. No, czy ja wiem, ale no dobra, może trochę głupio, ale może nie. I znowu w podróży, ale teraz cywilizacja, a nie autostop. Słuchamy w hotelu w Salzburg i pisze, żebyś nie myślał, że zapomniałem. No bardzo mi miło, nie, jakby po prostu jest mi bardzo miło, że się odezwałeś. Dla tych, którzy nie wiedzą, zwłaszcza wędrowców, ponieważ Dariusz nie jest byle jakim tutaj autostopowiczem, pozwól, że wędrowcom niektórym przypomnę, spędził w podróży autostopem 900 dni, mam to w mailu od niego, 29 tysięcy kilometrów zrobił autostopem, 1500 kierowców, 12 tysięcy nautical miles, 35 krajów i 31 wysp i średnio 5 km dziennie na piechotę. To takie szybkie statystyki, żeby wędrowcy w śródziemiu w naszym nie myśleli, że nie wiem, nie ma od nich lepszych. Może tak, niech trochę mają na zachętę. No ale a w takim razie Dariuszowi wytłumaczę, że gramy w Magię i Miecz, pędzimy po koronę władzy, jesteśmy w mieście, chwila odpoczynku, no i druid zauważył, że cyganeczka nasza, przepraszam, że tak zdrabniam,

jakoś tak wpatrzona jest trochę w mnicha. Tak jakby coś między nimi delikatnie iskrzyło. Ale taka nostalgia jakoś nastąpiła po tym poprzednim utworze. No i drugi pomyślał sobie, a, zrobi im przyjemność. Wyczarował szafę grającą, rzucił pieniążek i zagrał takie o.

Tit Toffy i Hibotep, Hold On To Your Love w remiksie Feliksa Labanda i Lilu, właściwie Liu. No i tak zagrał druid cygance i mnichowi, że ona wylądowała w jego ramionach, a nie dość, że tamci zadowoleni, to do druida dobrała się jeszcze czarodziejka i w ogóle wszyscy zaczęli tańczyć, miło spędzili wieczór. Zanim jednak się skończył, cyganka zachęcona tymi harcami postanowiła, że coś tam druidowi powróży. No i wywróżyła mu słońce w rybach, czyli astronomiczne położenie, w którym słońce przechodzi przez wodny, ostatni znak zodiaku. Osoby z tym położeniem mają silny dar wyczuwania nastrojów innych ludzi, głębokie zrozumienie świata, często żyją na pograniczu świata materialnego i duchowego. Co więcej, cechuje je wizjonerska wyobraźnia oraz brak silnego, dominującego ego. Nie wiem tego z głowy, to jest pomoc naukowa. Tak czy inaczej, Sun in Pisces od Omunita.

Unit, Sun in Pisces, czyli Słońce w Rybach, to najnowsza od niego propozycja sprzed kilku dni wydawnictwa Acid Test, a ja przypomnę tylko Druidowi, że u niego w domu leży kaseta Unita nagrana we współpracy z artystką Martą Pęk, której zresztą mogliśmy dzięki Druidowi, mieliśmy okazję posłuchać w tej audycji jej dwóch stron kilka tygodni wstecz. Właśnie, drużyno podróżująca po Koronę Królów. Proszę o jakiś update, co się dzieje, bo narrator nie ma żadnych informacji i nie wie, co ma przedstawiać wszystkim słuchającym, zwłaszcza, że dołączył kolejny luk, który też jest spóźnialski. Świetnie się słuchało Los Sara Fontana, no, w drodze powrotnej ekspresowej, bez specjalnego przekraczania prędkości. Dobra, dobra. Ale dzisiaj nie ma bardzo szybkich numerów, choć skoro jesteśmy przy podróży, to dobrze, to nawet to pasuje, ponieważ nasi podróżnicy wyszli z baru, czy tam z tawerny, zobaczyli pobliski wóz, wsiedli do niego i postanowili wybrać się na przejażdżkę Precipice Drive od Ametsuba.

trakcie przejażdżki powozem ulicami miasta nasi wędrowcy rozglądali się na lewo i prawo w poszukiwaniu nowych wrażeń. Zastanawiali się, czy nie uciec, czy może nie wybrać się łódką z powrotem do krainy przygód, ale zwrócił uwagę ich taki mały znak, na którym narysowanych było kilka grzybków. Jakiś taki uśmiech, gdzieś może było napisane w jakimś obcym języku, który udało im się czarami rozszyfrować, dobra impreza. No i w ten oto sposób trafili na dyskotekę, a na niej takie coś.

Zmęczeni już trochę całą nocą i tańczeniem wędrowcy, mieli udać się na spoczynek, ale w momencie, kiedy zaczęli odwrót w stronę drzwi, rozległy się oklaski i okazało się, że zmienia się akurat DJ, no więc postanowili, że chwilę jeszcze poczekają i zobaczą, co kolejny ma w zanadrzu. Ku ich zdziwieniu, ich oczom ukazał się dżentelmen z trąbką, co zaskoczyło ich co nieco. Poza tym dołączyła do niego pani w czerwonym kapturze o ksywce Green Tea Peng, no i razem z DJ-em imieniem i nazwiskiem właściwie Takuya Nakamura rozkręcili parkiet po raz kolejny do czerwoności, no więc grupa nie miała innego wyjścia, jak zostać na przynajmniej jeszcze jeden numer.

Takuję Nakamura już na pewno znacie. Grinty Pank podejrzewam, że też, jeśli nie z Bigosu, bo tutaj chyba tylko raz wystąpiła, to na pewno z Radia Nowy Świat, a może po prostu ją kojarzycie. No to pojawił się drugi jakiś smaczek wokalny w audycji. No a nasi wędrowcy po długiej i męczącej nocy postanowili udać się w końcu na spoczynek, ale żeby nie było im za smutno, to w drodze powrotnej do przydrożnej tawerny z pokojami do wynajęcia postanowili zaśpiewać sobie ludową średniowieczną piosenkę o sadzeniu ryżu. Rice Planting Song od Ko Umehary.

Uradowani wędrowcy docierają do tawerny. No i powolutku kończy się nasza przygoda, ale zanim zapadną w sen i okaże się, czy to im się wszystko przyśniło, czy tak naprawdę nie, to jeszcze chwilę pozostaniemy w Japonii. Na początku właściwie zabrał nas do niej poniekąd Takuya Nakamura, potem Ko Umehara kontynuował ze swoim Life Planting Song, a dalej z tej samej składanki, z której to co przed chwilą, czyli Kontrapunkt International z zeszłego roku, numer Sax Beats od Taiheya. No i znowu trochę saksofonu.

No i kończymy powolutku audycję i przygodę. Update'u się od wędrowców nie doczekaliśmy. Możliwe, że zażarł ich smok, albo jednak w tej knajpie zostali na całą noc w tawernie. No ale w naszej wersji docierają do swoich pokoi, kładą się spać. No i tam zabierą ich, czy zabierze właściwie składanka, czy seria składanek, o których już była mowa w audycji. Czyli wracamy do Compost Records, Future Sounds of Jazz, tym razem volume 15 i z tej płyty dwa numery będą na zakończenie, bo jakoś tak od kilku tygodni o niej wspominam, o całej serii i tak gdzieś krok po kroczku zaglądam do tych płyt coraz częściej. No więc na początek będzie to Ron Deacon i Johanna, nie chcę jej połamać, ale Jaremo, niech będzie, że tak, Untitled Beatu Brando Jazz, a na koniec Toshio Matsura Group. No i co, bardzo dziękujemy. Wojtek Ratasiewicz dzielnie realizował. Ja się starałem jakoś narrację poprowadzić. Mam nadzieję, że wędrowcy są cali, a my słyszymy się w przyszłym tygodniu.